0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: 28 stycznia 1077 roku papież Grzegorz VII zdejmuje ekskomunikę z cesarza Henryka IV, przywracając mu pełnię władzy w jego królestwie. Rzecz cała dzieje się w Canossie, pod murami której ten monarcha przez 3 dni czeka w worku pokutnym i boso na widzenie z dzisiejszym patronem. Jest środek zimy, bramy miasta są zamknięte na głucho, a władca Niemiec już wie, że przegrał w największym sporze XI wieku, tym o inwestyturę, czyli o prawo mianowania biskupów, a znacznie szerzej o zwierzchnictwo nad całym chrześcijańskim światem. Henryk IV miał wszystkie atuty w ręku, by zwyciężyć w tym starciu. Miał szeroką władzę, wasali, zależnych od niego biskupów, a także wojsko. Poległ jednak, bo nie docenił autorytetu papieża. Uznał, że jego władza ma charakter jedynie symboliczny i ulegnie wobec prostego argumentu siły. Okazało się jednak, że ekskomunika, którą został obłożony przez Grzegorza VII, miała konkretny polityczny skutek, zwalniając niemieckich książąt z wierności swemu władcy. Tylko przyznając, że nie ma praw do kościoła, Henryk IV ocalił w Canossie swoją pozycję świeckiego monarchy. Paradoksalnie przyczynił się tym samym do wyniesienia Grzegorza VII do chwały ołtarzy. Jednak nie za jego polityczną biegłość, którą miał niewątpliwie, tylko za twarde obstawanie przy przekonaniu, że kościół nie jest tak naprawdę niczyją własnością i nikt nie ma do niego praw. Nie ma, bo Kościół jest Chrystusowy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Nie ma co, no to zaczynamy nowy tydzień. Mamy poniedziałek, minęła godzina 6, czas na pierwszy dzisiaj i pierwsze w tym tygodniu. Informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu trwa 7. edycja misji Talita Kum. Zakłady kurnickie zapraszają na bieg imienia Władysława Zamojskiego. Rząd odbył pilną naradę w związku z fałszywymi zgłoszeniami na numer 112. W Poznaniu trwa 7. edycja misji Talita Kum. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Miłość ma imię. Jesteśmy otwarci na każdego człowieka, podkreśliła w audycji Credo jedna z organizatorek, Wiktoria Chodzyńska.
3: Nie jest to festiwal tylko dla chrześcijan, jest to festiwal dla każdego człowieka, który będzie w tamtym momencie w Poznaniu, bo chcemy wyjść na zewnątrz jako Kościół, nie być tylko zamkniętym w kościele, ale tak jak mówił właśnie papież Franciszek, wyjść, ruszyć się z kanapy.
2: Dziś w programie konferencja Dlaczego miłość ma imię i warsztaty medycyny chrześcijańskiej. Misja Talita Kum potrwa do 26 maja. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej misjapoznań.pl.
4: Informacje z Poznania.
2: 7 czerwca nad poznańskim jeziorem Rusałko odbędzie się bieg imienia Władysława Zamojskiego, który był wielkim orędownikiem harmonijnego rozwoju ciała i ducha. Uczestnicy mają do wyboru kilka dystansów, mówiła na antenie Radia Emaus Monika Koralewska z Fundacji Zakłady Kurnickie, organizatora wydarzenia.
5: Będzie kategoria 5 kilometrów, to będą kategorie wiekowe, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Kategoria 10 kilometrów, to już będzie kategoria open i 5 kilometrów Nordic Walking i to też jest kategoria open. Natomiast osobno też przy zapisach jest informacja, że jeżeli jesteś lekarzem, to zaznacz tutaj tą pozycję i osobno będzie też kategoria dla lekarzy.
2: Poza sportowymi zmaganiami na miejscu dostępna będzie również strefa zdrowia. Zaplanowano w niej konsultacje z ekspertami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zabraknie także strefy rodzinnej i prelekcji poświęconych zdrowiu mężczyzn. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej biegu Zamojskiego.
4: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Rozpoczęła się przebudowa ścieżek rekreacyjnych na północnym brzegu jeziora Rusałka w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Przebudowa prowadzona będzie w śladzie istniejącej trasy z zachowaniem ochrony drzew i ich systemów korzeniowych. Nawierzchnia wykonana będzie z kruszywa łamanego. Zakres prac obejmuje również wykonanie nowych umocnień brzegu jeziora w miejscach uszkodzonych przez erozję. Prace potrwają do końca czerwca, a na czas ich realizacji droga zostanie całkowicie zamknięta dla użytkowników.
4: Informacje z kraju.
2: Rząd odbył pilną naradę w związku z fałszywymi zgłoszeniami na numer 112 i interwencją w rodzinnym domu prezydenta. W sobotę po zgłoszeniu dotyczącym zagrożenia życia służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do gdańskiego mieszkania członka rodziny Karola Nawrockiego. To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk komentował fałszywe zgłoszenia. Na początku odprawy szef rządu podkreślił, że służby powinny dołożyć wszelkich starań, aby zidentyfikować i zatrzymać osoby odpowiedzialne za prowokacje. Szybkie ustalenie sprawców fałszywych telefonów pozwoli uciąć wszelkie spekulacje.
6: Jedna głupsza od drugiej, ale niestety są bardzo nośne. Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy, czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje. Jedno i drugie nie za mądre, ale jednak coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności, o co chodzi i kto stoi za tego typu prowokacjami.
2: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek podkreślał, że służby działały zgodnie z procedurami.
7: Straż pożarna, policja, ratownictwo medyczne muszą reagować na tego typu zagrożenie i tak było też z tą sytuacją, którą opisujemy w Gdańsku. Ten lokal nie był ochraniany przez Służbę Ochrony Państwa. Dzisiaj pan minister Kierwiński, my jako resort spraw wewnętrznych złożyliśmy też jasne oświadczenie, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości uznali działania służb za skandal, atak na dom prezydenta oraz kompromitację służb i zażądali dymisji premiera. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że nazywanie działania zgodnego z procedurami atakiem jest czymś obrzydliwym. Postępowanie w sprawie serii alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów.
4: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 13 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, 12 stopni Celsjusza. Jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. To słońce bardzo mocno przebija się przez nasze radiowe okno. Dobrze, że jeszcze widzimy, co jest napisane na naszych monitorach. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza w tym momencie. Jest ona dobra, a biomet jest korzystny.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 6 po raz kolejny, nie po raz kolejny, po raz pierwszy w tym tygodniu kłania się, uwaga, pierwsza zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie. Jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Dzisiaj znowu, jeżeli chodzi o pasma, dzielimy się na pół razem z Tomkiem Wandelem. Ja jestem do godziny 12. Od godziny 12 do godziny 18 będzie z wami Tomek, ale nie uprzedzajmy faktów. Zostańcie z nami. Dużo mamy dzisiaj wam do powiedzenia i oczywiście jak najbardziej do zagrania. A skoro zaczynamy nowy tydzień, nie może być, słuchajcie, innego utworu. No po prostu nie może być innego utworu. Dla wielu słuchaczy ten numer jest najlepszym hymnem męskiego grania. Ja się mogę pod tym podpisać. Męskie granie orkiestra, początek, a skoro początek, no to startujemy, gramy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie szóstej. Za nami męskie granie orkiestra, początek, za nami także duet Mrozu i Sound and Grace, a także chłopcy z Placu Broni. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dzisiaj poniedziałek, no nie da się ukryć, 25 maja, 145 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Magda, Grzegorz, ale także Mariusz. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Światowy Dzień Piłki Nożnej, a także Światowy Dzień Futbolu. Mamy także Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Ręcznika. Przepraszam, ta zbitka, aż człowiek jest bardzo zaskoczony. Jeszcze mamy Dzień Weterana, a także Dzień Wyzwolenia Afryki. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dwa, no i tak właściwie zastanawiam, które wam przeczytać. Dobra, przeczytam przysłowie numer jeden. Jak w maju plucha, to w czerwcu posucha. No w maju nie ma pluchy. No jest słonecznie, przyjemnie, cieplutko. Czyli co? Czyli to oznacza, że w czerwcu będzie plucha? No przekonamy się za tydzień już w sumie, no bo za tydzień już będzie czerwiec. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od papieża Franciszka. Rodzina jest wspólnotą miłości, w której każda osoba uczy się być w relacji z innymi i ze światem. Piękne zdanie, takie formujące. Na poniedziałek 25 maja gramy dalej. Tani Tatika Ramde Cappuccino Song, jeżeli ktoś z was pije kawę. Na zdrowie, gramy!
2: Cappuccino.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio

Już prawie 21 minut zostało do godziny 7. Sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach. Najpierw szybki rzut oka na drogi dochodzące do Poznania, czyli S5, dwójka i S11. Widzę, że bez większych kłopotów także wjeżdżamy do Poznania. Ulica Obornicka, czyli dojazd od strony Suchego Lasu, przejezdny płynnie. Trochę postoicie na przejeździe Poznań-Wola, to jest ulica Lutycka. Rondo Obornickie, widzę, że sytuacja wygląda tak, że również dojazd do tego ronda jest bardzo płynny. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek ulicy Lechickiej, od skrzyżowania Omultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa, tutaj niestety postoicie w obu kierunkach. Dalszy odcinek ulicy Lechickiej przejezdny w miarę płynnie, troszeczkę postoicie w sumie jeszcze do skrzyżowania z ulicą Serbską, ale tak to sytuacja jest opanowana. Most Lecha również przejezdny płynnie. Ulica Bałtycka w obu kierunkach do skrzyżowania z Gdyńską. Tutaj troszeczkę

to Starołęka. Tutaj jak miałbym wyróżnić jakiś dojazd, no to faktycznie od strony ulicy Starołęckiej trochę postoicie. Korek zaczyna się przed skrzyżowaniem z ulicą Romana Maja. Spójrzmy teraz jeszcze na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska bez większych kłopotów. No i jeżeli chodzi o ulicę Głogowską, a dokładnie okolice Pętli Górczyńskiej, tutaj akurat już nie jest aż tak różowo i kolorowo jak w większej części Poznania. Troszeczkę postoicie, jeżeli chodzi właśnie o ulicę Głogowską, bo korek zaczyna się mniej więcej na wysokości wiaduktu. No i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Szybko jeszcze rzucę okiem, czy jeszcze jakieś miejsca powinny być wyróżnione. Nie wiem, dlaczego pominąłem. Trasa Niestachowska oczywiście jeszcze, zawsze jak jestem na północy Poznania, to jeszcze mówię o właśnie tym firtlu Poznania. Korek zaczyna się przed skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego, więc tutaj również uważajcie na siebie. No ale tak czy siak jeszcze spojrzę w te firtle, w które warto zajrzeć, jeżeli chodzi o utrudnienia drogowe. Widzę, że bez większych utrudnień, także to są bardzo dobre informacje. Pytanie, czy za godzinę, kiedy będę dokonywać aktualizacji, tak samo dobra ta sytuacja będzie. Natomiast jeżeli wy macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, może chcecie mnie poprawić, że faktycznie Kuba tutaj nie powiedziałeś o tym, dawajcie znać, śmiało. 601 077 033 to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Jesteśmy otwarci na wasze informacje, tak jak mówię, z poznańskich ulic, czy też z poznańskich tras. Również możecie nas złapać na Facebooku i na Instagramie, również tam możecie nam wysyłać wiadomości. My je oczywiście przeczytamy i od razu damy znać się na antenie, gdzie najlepiej się nie kierować, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie, gdziekolwiek w tym momencie jedziecie. No i za prawie godzinę dokonamy aktualizacji sytuacji właśnie drogowej w Poznaniu. No ale zanim ta aktualizacja nastąpi, to jeszcze dużo czasu, oby było tak dobrze, jak jest teraz. No ale teraz jest, tak jak śpiewa Kaśka Sochacka, w Poznaniu spokojnie. Kaśka Sochacka, spokojnie. W tym momencie na naszej antenie, drodzy kierowcy, jeszcze raz życzę szerokiej drogi.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Czujnik smogu.
1: Dziesięć minut zostało do godziny siódmej. Czas na czujnik smogu, czyli sprawdzamy jakość powietrza w stolicy Wielkopolski. Obecnie jest ona bardzo dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 to 10 mikrogramów na metr sześcienny. Prognozowane stężenie PM10 będzie nieco wyższe od obecnej wartości, bo wyniesie 32 mikrogramy na metr sześcienny, ale nadal jest to wartość w normie. Jakość powietrza sprawdzona, a za parę minut sprawdzimy najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada punktualnie o godzinie 7, także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 7, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Lech Poznań już oficjalnie mistrzem Polski. Problem kart parkingowych po osobach zmarłych w Lesznie. Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta zostaje. Lech Poznań oficjalnie po raz 10 w historii został piłkarskim mistrzem Polski. W sobotnim meczu kończącym obecny sezon Ekstraklasy piłkarze Lecha zremisowali z Wisłą Płock 2-2. W 30 minucie Luis Palma zdobył bramkę z rzutu wolnego, wyprowadzając kolejorza na prowadzenie. Spotkanie zakończyło się ostatecznie remisem po tym, jak w doliczonym czasie gry gola dla Wisły strzelił Marcin Kamiński. Nasz reporter Mateusz Markiewicz zapytał po spotkaniu kibiców o ich ocenę sezonu oraz o wiodącą postać drużyny.
3: Sezon średni, ale najważniejsze, że dowiedzieliśmy tego mistrza. Co prawda nie jestem zadowolony ilością punktów, bo spokojnie mogło być tych punktów więcej, a trochę żeśmy się po drodze wykoprytnęli, nie powiem na co, ale najważniejsze, że dowieźliśmy i że udało się obronić mistrza pierwszy raz od 30 lat, 35.
4: Początek nie był wymarzony zbytnio, nie? Ale ogólnie z każdym meczem było coraz lepiej. No mecz z Legią, nie? To był taki chyba przełom, który tak już było widać, że będzie mistrzostwo.
3: Ali Golizadek na pewno zrobił kawał dobrej roboty, no ale oczywiście kapitan Michał Iszak zawsze swoje.
5: Ja na pewno bym dodał do tego Aliego i Iszaka Wojtka Mońkę. Sezon jak sezon, w pewnym momencie już wszyscy myśleli chyba, że tego mistrza nie będzie, ale no na koniec udało się obronić.
2: Dzięki wywalczeniu Mistrzostwa Kraju Lech Poznań zagra w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Kolejorz przystąpi do walki od drugiej rundy i na każdym z czterech etapów eliminacji będzie mógł liczyć na przywilej rozstawienia.
1: Informacje z Leszna.
2: Leszczyńska radna Ewa Rosik nagłośniła problem nadużywania tak zwanych kopert przez mieszkańców korzystających z kart wydanych osobom, które już nie żyją. Jak się okazuje, organy wydające takie uprawnienia nie mają narzędzi, by monitorować, czy właściciele kart nadal żyją. Jedyną możliwością pozostaje ludzka uczciwość, podkreśliła radna w porannej rozmowie Radia Emaus.
6: Mieszkaniec przyjdzie do zespołu powiatowego do spraw orzekania o niepełnosprawności i po prostu powie, że osoba, na którą była wydana ta karta, już nie żyje i prosi o jej unieważnienie.
2: Radna w interpelacji zaproponowała stworzenie specjalnej aplikacji dla Straży Miejskiej.
6: Jeśli tutaj służby miejskie sprawdziłyby z numerem PESEL daną kartę, widzą, że po prostu ta osoba nie żyje, no to wiedzą, że jest to bezprawne parkowanie. Wtedy mogłyby oczywiście umieścić tutaj opłatę karną za bezprawne korzystanie z tego miejsca.
2: Choć prezydent nie poparł pomysłu, radna zamierza dalej walczyć o rozwiązanie problemu.
1: Informacje z Poznania.
2: Od soboty tramwaje nie kursują do pętli Ogrody. Na odcinku od Żeromskiego do samej pętli rozpoczął się remont infrastruktury tramwajowej. Z tego powodu linie numer 2 i 18 zostały zawieszone, a linie numer 7 i 8 kursują zmienionymi trasami. Funkcję linii numer 2 przejęła siódemka, która ma znacznie wydłużoną trasę, łącząc Miłostowo z Dębcem. Z kolei funkcję osiemnastki przejęła linia numer 8, która łączy Miłostowo z Franowem. W celu ułatwienia podróży pasażerom jadącym w kierunku Smochowic wydłużona została trasa autobusów linii numer 156 i 186, ale tylko w kierunku Ogrodów.
1: Informacje z kraju.
2: Jak dowiedziało się Polskie Radio Frekwencja, we wczorajszym referendum w Krakowie w przypadku głosowania nad odwołaniem Aleksandra Miszalskiego wyniosła 29,79%. W przypadku Rady Miasta 29,71%. Żeby referendum w sprawie odwołania prezydenta było ważne, do urn musiało pójść 27% uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten wskaźnik musiał wynieść nieco ponad 30%. W Krakowie teraz powołany zostanie komisarz, którego wskaże premier Donald Tusk, a wybory odbędą się za 90 dni, mówi Rafał Zątek, radca prawny i pełnomocnik Komitetu Referendalnego.
7: Ruch teraz ma prezes Rady Ministrów, czyli pan Donald Tusk. Musi mianować Krakowie komisarza. To jest jego ruch, no i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Ja obstawiam, że może jakąś kobietę wyznaczy, żeby złagodzić obyczaje. W tym momencie zaczyna się nowy rozdział i to jest bardzo szybka kampania w lecie. Tutaj ta kampania będzie próbą, myślę, ogólnopolską, bo tu się zapowiadają kandydaci najróżniejsi, bo mamy do czynienia z drugim miastem w Polsce, gdzie no nieoficjalnie mieszka około miliona mieszkańców, a cała aglomeracja to jest dużo, dużo więcej.
2: Według badań sondażowych krakowianie jako przyczynę pójścia do referendum najczęściej wskazywali wprowadzenie strefy czystego transportu, zadłużenie miasta oraz nepotyzm.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 14 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Jest słonecznie w stolicy Wielkopolski w tym momencie, a wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego. Ciśnienie wynosi 1030 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 7 po raz kolejny kłania się pierwsza zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami aż do godziny 12. Zapraszam, abyście zostali razem z nami. Już za moment sprawdzimy kartkę z kalendarza, ale tym razem to będzie taka historyczna kartka z kalendarza, bo sprawdzimy, co wydarzyło się właśnie w historii 25 maja. No ale zanim wybierzemy się w podróż do przeszłości, będziemy w domu Cleo i dom. Na samym początku godziny 7 gramy ten utwór w tym momencie na naszej antenie. Dzień dobry!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma, 11 już prawie na naszych radiowych zegarach. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Patrzymy na to, co wydarzyło się w historii 25 maja. Najpierw rok 1904. Urodził się Stanisław Rogalski, polski konstruktor lotniczy i pilot sportowy. Razem ze Stanisławem Wigurą i Jerzym Drzewieckim skonstruował samolot RWD. 1943 rok, oczywiście, już trochę wyprzedziłem wydarzenie, o którym chciałem wam powiedzieć. Również będzie lotniczo, ale w 1943 roku odbył się próbny lot Messerschmitta ME-262, pierwszego na świecie samolotu o napędzie odrzutowym i tym razem już nie klimaty lotnicze. 1972 Sejm PRL ratyfikował układ o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, zawarty w grudniu 1970 roku pomiędzy Polską i Republiką Federalną Niemiec. Rok 1975, tym razem sportowo, zakończenie 27 wyścigu pokoju, zwyciężył Ryszard Szurkowski. No i teraz historia najnowsza, chociaż w sumie nie aż taka nowa już. 21 lat temu, wyobraźcie sobie, 21 lat temu, w 2005 roku, Liverpool zdobył Puchar Europy w piłce nożnej, pokonując w Stambule po rzutach karnych AC Milan, a w bramce Liverpoolu stał wówczas Jerzy Dudek. No i pamiętamy Dudek Dance, a nawet jeżeli ktoś ze słuchaczy nie pamięta Dudek Dance, zapraszam was bardzo gorąco, chociażby na YouTube'a i zobaczenie, co ten Jerzy Dudek w tej bramce wyczyniał. Karny na pewno strzelam, że Andriejowi Szewczence ten niestrzelony, ten obroniony karny śni się po nocach cały czas, ale najważniejsze jest to, że panowie są w dobrych relacjach i mimo tego, że AC Milan przegrał wówczas z Liverpoolem po naprawdę meczu wręcz wyjętym jak z Hitchcocka, jak z filmów Hitchcocka, to naprawdę myślę, że warto po prostu zobaczyć ten mecz na spokojnie, a przynajmniej jego najlepsze fragmenty. Kartka z kalendarza za nami. Sami słyszycie, że troszeczkę rozwinąłem się a propos tego meczu Liverpoolu z Milanem. No ale kto wie, może na przykład w tym roku będzie jakiś taki mecz, o którym się będzie mówić przez lata. Kolejna kartka z kalendarza już o godzinie 7:10. Zapraszam was na nią bardzo gorąco już jutro. Gramy dalej, słuchajcie, jeżeli macie jakieś informacje na temat sytuacji na poznańskich ulicach, zapraszamy do kontaktu z nami. 601-077-033. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie. Tam również możecie nas łapać, tam również możecie nam wysyłać informacje, a my od razu je przekażemy na antenie.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
7: Święty Alfons Maria de Liguori powiedział: próżne jest pokładanie nadziei w zbawienie i uświęcenie duszy bez Maryi.
0: Radio Emaus.

26 minut zostało do godziny 8. Za nami Igo i Cud. Sprawdzamy teraz sytuację na poznańskich ulicach. Sprawdzamy, czy sytuacja jest tak dobra jak godzinę temu. No niestety nie mam dla was dobrych informacji, no bo wiele, wiele dróg świeci się po prostu na czerwono na naszych mapach. Patrzymy najpierw na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Tutaj akurat utrudnienia są umiarkowane. W miarę szybko wjedziecie od strony Suchego Lasu, ale jeżeli już byście się chcieli bardziej zapędzić w stolicy Wielkopolski albo na przykład jechać od strony ulicy Lutyckiej, niestety długo postoicie na przejeździe Poznań-Wola i to z obu stron. Trasa Niestachowska, tutaj korek zaczyna się już na wysokości Alei Solidarności, niezmiennie na ulicy Lechickiej od skrzyżowania Omultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa, korek w obu kierunkach, jeżeli chodzi o ulicę, o dalszy odcinek ulicy Lechickiej, on się korkuje od wysokości ulicy Wilczak. Jeżeli chodzi o rondo Śródka, niestety najgorszym dojazdem jest ulica Podwale. Korek zaczyna się mocno jeszcze przed wiaduktem, także jeżeli liczycie na płynny przejazd na przykład od mostu Lecha w kierunku ulicy Chlonda i później już jazdę na przez rondo Śródka, niestety korki was szybciutko napotkają. No i później zjazd w ulicę Wyszyńskiego, również tutaj spore utrudnienia. Jeżeli chodzi o łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, o dziwo od ronda Rataje do ronda Śródka nie jest źle. Sytuacja jest opanowana, ale w drugą stronę na prawie całym odcinku postoicie. Jeżeli chodzi natomiast o rondo Rataje, z obu stron ulicy Bolesława Krzywoustego postoicie, jeżeli chodzi o dojazdy do ronda Rataje. I jeżeli już trzymamy się, no powiedzmy sobie, okolic ronda Rataje albo takich już dalszych okolic ronda Rataje, widzę, że niestety wydarzył się wypadek na ulicy Królowej Jadwigi przed skrzyżowaniem z Garbarami, właśnie za mostem Królowej Jadwigi, więc drodzy kierowcy i nie tylko drodzy kierowcy, uważajcie na siebie, wypadek na Królowej Jadwigi przed skrzyżowaniem z Garbarami za mostem Królowej Jadwigi. Jeżeli chodzi o rondo Starłęka, widzę, że z obu stron ulicy Hetmańskiej postoicie, tutaj nie będę wyróżniał żadnego z dojazdów. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, no to widzę tak tę sytuację, że od strony ulicy Hetmańskiej, właściwie za skrzyżowaniem z ulicą Kolejową na ulicy Hetmańskiej, zaczyna się korek, no i postoicie do samego skrzyżowania z Głogowską. A skoro już o Głogowskiej mowa, patrzymy na pętlę Górczyńską i okolice tej pętli Górczyńskiej, czy są tam jakieś korki? Niestety są spore korki. Korek zaczyna się tak naprawdę na wysokości szacht, a właściwie skrzyżowania, też ten korek zaczyna się na wysokości ulic Ostatniej i Klinkierowej, także naprawdę drodzy kierowcy, drodzy słuchacze, jeżeli jedziecie od Komornik, nie spodziewajcie się zbyt płynnego wjazdu właśnie od tej strony stolicy Wielkopolski. Patrzę jeszcze na węzeł Poznań-Luboń, bo tutaj w obu kierunkach zarówno wyjazd z Poznania z Dębca, jak i wjazd od strony Lubonia tutaj napotkacie na niewielkie korki. I jeżeli chodzi o dojazd, to akurat mam na myśli S11. Jeżeli chcielibyście dojechać do węzła Poznań-Krzesiny właśnie od S11, widzę, że właściwie już w kątkach zaczynają się jakieś tam utrudnienia, więc drodzy kierowcy i nie tylko drodzy kierowcy, uważajcie na siebie, a przede wszystkim uważajcie na korki, które was dosyć szybko napotkają, na które bardzo szybko natraficie. 601-077-033 to nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Zapraszamy do informowania nas o różnych utrudnieniach w stolicy Wielkopolski. No i oczywiście na wielkopolskich trasach, jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Tam również nas złapiecie, tam również nas znajdziecie. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi. Za parę minut dokonamy innego przeglądu. Tym razem będzie to przegląd prasy. No ale zanim przegląd prasy, będzie Kim Carnes i Betty Davis Eyes.

0: 7.46 już na naszych radiowych zegarach. Czas na dzisiejszy przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. No właśnie, dzisiaj na pierwszych stronach z małym wyjątkiem. I wyjątek będzie na samym początku, dlatego że zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Niestety z przyczyn technicznych nie mamy dzisiaj dostępu do pierwszej strony, ale za to mamy dostęp do strony trzeciej, a tam między innymi Dorota Masłowska wyróżniona przez UAM. Pisarka w piątek wieczorem została laureatką Nagrody imienia Adama Mickiewicza, przyznawanej w ramach Poznańskiej Nagrody Literackiej. Otrzymała też 120 tysięcy złotych, a także miliony zniknęły, prezes wyjechał, zatrzymali go w USA. Był poszukiwany niemal 10 miesięcy listem gończym i czerwoną notą Interpolu. Teraz Marcin P., prezes zarządu Cinkcierz.pl, został zatrzymany w USA. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz już faktycznie przechodzimy do pierwszej strony Gazety Wyborczej, a tam świątynia bez ognia. Świetne wieści z Cannes. Paweł Pawlikowski po raz drugi w karierze został uhonorowany nagrodą dla najlepszego reżysera, tym razem ex aequo. Złotą palmą jury nagrodziło Christiana Mungiu za film Fjord, a Grand Prix trafiło do Andrzeja Zwiagincewa za Minotaura. Więcej przeczytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Najważniejsze ma być dobro firmy. Przedsiębiorstwo po zmarłym trafi do tego spadkobiercy, który da najlepszą gwarancję dobrego zarządzania biznesem. Przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego projekt nowelizacji przepisów, który poznała Rzeczpospolita, zakłada, że przy podziale majątku po zmarłym przedsiębiorcy decydujący ma być dobro firmy, a niekoniecznie interes samych spadkobierców. Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna, a tam biznes radzi, jak usprawnić naszą dyplomację gospodarczą. Polskie firmy potrzebują wsparcia w otwieraniu drzwi za granicą, aby skutecznie zdobywać nowe rynki, przekonywali ministra Radosława Sikorskiego członkowie Rady Prawno-Gospodarczej dziennika Gazeta Prawna, a także w dzisiejszym wydaniu przeczytamy o tym, że jesienna rekonstrukcja rządu obejmie nie tylko niektórych ministrów, lecz także ich zastępców. Bezpośrednią przyczyną jest podział Polski 2050. No i na koniec Gazeta Polska codziennie, a tam Dzień Dziecka coraz droższy. Dzień Dziecka coraz częściej oznacza nie tylko zakupy, lecz także rodzinne wyjścia i wspólne przeżycia. Polacy chcą sprawić najmłodszym radość, ale przy rosnących cenach starają się zachować rozsądek. Eksperci przypominają jednak, że oprócz dawania prezentów warto zadbać także o edukację finansową dzieci i nastolatków, bo wielu młodych w dorosłość wchodzi już z długami. Więcej przeczytamy w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie. I to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny jutro o godzinie 7.45, a najbliższe informacje będą nieco szybciej, bo już o godzinie 8.00 przedstawi je Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: na dobry dzień. Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie na naszych zegarach wybiła godzina 8, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu po raz kolejny odbędzie się Marsz dla Życia. Uczniowie powiatu leszczyńskiego przejdą badania wzroku. 25 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki Bohaterów, Dzień Walki Bohaterów z Totalitaryzmem. W niedzielę 31 maja w Poznaniu po raz kolejny odbędzie się Marsz dla Życia i Festyn Rodzinny organizowany m.in. przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Będzie on przebiegał pod hasłem Bądźmy Razem, mówi arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński.
3: Marsz dla Życia to jest taka chęć ucieszenia się życiem każdego z nas, ale też zawsze w tym marszu jest bardzo mocno obecny głos promocji każdego ludzkiego życia. To będzie niezmiennie też obecne w tym kolejnym marszu. Chcemy, żeby ta idea promocji życia, także w obecnym kontekście naszej sytuacji, jeszcze bardziej wybrzmiała.
2: Marsz zostanie poprzedzony nabożeństwem o godzinie 13 w klasztorze Ojców Dominikanów, dodaje zastępca dyrektora Caritas Poznań Szymon Nowak,
4: której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup w intencji obrony życia. O godzinie 14 zbieramy się na placu Mickiewicza i tam ruszamy w marszu pod katedrę poznańską. Około godziny 15 przewidujemy rozpoczęcie festynu rodzinnego, który będzie obfitował w przeróżne atrakcje zarówno dla dzieci, ale też liczymy, że może i rodzice też coś ciekawego znajdą.
2: Trasa marszu będzie przebiegała Aleją Niepodległości, ulicą Solną, Małymi Garbarami, Estkowskiego i Mostem Chrobrego. O godzinie 17.30 na festynie wystąpi Piotr Pawlicki i jego chór gospel. Wydarzenie zakończy się około godziny 18.30.
1: Informacje z Leszna.
2: Trwają prace nad uruchomieniem programu wczesnego wykrywania wad wzroku uczniów bezpośrednio w szkołach powiatu leszczyńskiego. Wicestarosta leszczyński Rafał Jagodzik tłumaczy, że w ostatnim czasie udało się przeprowadzić kolejną edycję programu bezpłatnych szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgów, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Dlatego powiat idzie za ciosem.
5: Coraz częściej zauważamy bowiem problemy ze wzrokiem u dzieci i młodzieży, co ma związek m.in. z dużą ilością czasu spędzonego przed ekranami komputerów czy telefonów. Jako samorząd chcemy reagować na te wyzwania, dlatego też przygotowujemy program wczesnego wykrywania wad wzroku dla uczniów szkół podstawowych.
2: Program będzie skierowany do uczniów klas 4-8 i ruszy w przyszłym roku.
1: Informacje kulturalne.
2: Laureatką stypendium imienia Stanisława Barańczaka została Justyna Kulikowska. Nagrodę imienia Adama Mickiewicza odebrała Dorota Masłowska. Wyniki 12. edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej oficjalnie ogłoszono 22 maja w Centrum Kultury Zamek podczas uroczystej gali w ramach Festiwalu Fabuły. Przypomnijmy, że nagroda składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, nagroda imienia Adama Mickiewicza, przyznawana jest za całokształt twórczości. Druga część to nagroda stypendium imienia Stanisława Barańczaka, przyznawana twórcy, który nie ukończył 35 roku życia.
1: Informacje z kraju.
2: 25 maja po raz siódmy jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, przypadający w rocznicę egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego. Ustanowiony przez Parlament Europejski w 2019 roku, ma na celu oddanie szacunku i hołdu wszystkim tym, którzy, jak napisano w rezolucji, walcząc z tyranią, wykazali bohaterstwo i prawdziwą miłość do ludzkości. Rotmistrz Pilecki należał do Armii Krajowej, był jednym z żołnierzy niezłomnych, walczących po wojnie w antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym. Był autorem doniesień o Holokauście, tak zwanych raportów Pileckiego, ujawniających nazistowskie zbrodnie. Pobyt rotmistrza w Auschwitz miał fundamentalne znaczenie dla poznania bestialstwa Niemiec w obozach koncentracyjnych, mówił 3 lata temu dr Mateusz Werner z Instytutu Pileckiego.
6: Praktycznie na każdej stronie raportu znajdują się konkretne przykłady zbrodni niemieckich. Właściwie wszystko, to znaczy i na masową skalę zabijanie Żydów, zabijanie jeńców sowieckich, eksperymenty medyczne, eksperymenty na dzieciach. Praktycznie cała zbrodnicza działalność obozowej administracji i założycieli obozu została w tym raporcie udokumentowana.
2: Witold Pilecki został aresztowany w 1947 roku. Stracono go w więzieniu na warszawskim Mokotowie 25 maja 1948 roku. Został zrehabilitowany w 1990 roku.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to również 16 stopni Celsjusza. W tym momencie jest słonecznie. W stolicy Wielkopolski wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1030 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po godzinie 8 po raz kolejny kłania się pierwsza zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12. Napisał do mnie stały słuchacz Mariusz z Leszna, który napisał tak: cześć, witam pierwszą zmianę, pozdrawiam serdecznie ze słonecznego Leszna. My bardzo gorąco Mariusza pozdrawiamy również ze słonecznego Poznania, aby to słońce utrzymało się jak najdłużej, czyli po prostu do końca dnia. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, perfekt i niewiele ci mogę dać, tak dosyć spokojnie zrobić na samym początku godziny 8. Dzień dobry.

0: Maus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
2: Pod krzyżem zostali nieliczni: matka, Jan i kobiety. W sercu cierpienia rodzi się nowa więź. Oto matka twoja. Boża miłość to konkretna troska o drugiego człowieka do samego końca. Z przebitego boku Pana Jezusa wypływa życie biorące początek w darze z siebie. Tam, gdzie widzimy koniec, Bóg otwiera nowy rozdział. Wierność w trudzie buduje fundament, którego nic nie zniszczy. Pomyśl, czy potrafię trwać przy osobie cierpiącej z powodu choroby lub straty, nie szukając łatwych wymówek.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 20 minut po godzinie 8 za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także dwa polskie utwory Sound and Gracie idealnie, za nami także elektryczne gitary i co ty tutaj robisz. Zapraszamy na pierwszą w tym tygodniu poranną rozmowę. Dzisiaj tematem naszego porannego wywiadu będzie piąty ogólnopolski turniej okryształowego siewce Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz trzecie akademickie Mistrzostwa Polski w tańcach polskich. Naszym porannym gościem dzisiaj będzie Joanna Cerazy-Waliszewska. Zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania porannej rozmowy, która wystartuje już o godzinie 8.30. No ale zanim poranna rozmowa wystartuje na naszej antenie, znowu pogramy, tym razem pogramy zagranicznie. Tym razem wybierzemy się aż do dalekiej Australii. Tame Impala i The Less I Know The Better. 8.30, start porannej rozmowy.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Poranny gość.
6: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pani Joanna Cerazy-Waliszewska i będziemy mówić o niesamowicie fascynujących tematach. Pani Joanna jest bowiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a tam właśnie dzieją się fantastyczne rzeczy. Dzieje się przede wszystkim turniej o kryształowego siewce i akademickie Mistrzostwa Polski w tańcach polskich. No to chyba zaczniemy od początku, pani Joanno. Co to takiego ten turniej o kryształowego siewce?
7: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Więc może zacznę od początku.
6: No właśnie.
7: Mamy bardzo ciężki i wymagający weekend w przyszłym tygodniu, czy właściwie już w tym tygodniu, gdzie będziemy prezentować nasze polskie tańce narodowe właśnie w postaci takiego turnieju tańców polskich, który został rozłożony na dwa dni ze względu na to, że w pierwszy dzień właśnie będzie się odbywał ten turniej tańców polskich o kryształowego siewce. Natomiast drugiego dnia dosyć takie bardziej prestiżowe wydarzenie, czyli Akademickie Mistrzostwa Polski, gdzie zjadą się drużyny z całej Polski i Uniwersytet Przyrodniczy będzie miał możliwość być tym gościem, który ten turniej będzie prowadził.
6: I to wszystko 30 i 31 maja,
7: dokładnie,
6: tak?
7: Dokładnie tak.
6: To jak się na to wybrać? Kiedy to się wszystko zacznie? Kiedy tam mamy zaprosić naszych słuchaczy?
7: Właściwie zapraszamy państwa przez cały dzień, bo my zaczynamy bardzo wcześnie rano, o godzinie 8 w sobotę, ale wtedy będą odbywały się eliminacje, które trwają mniej więcej do godziny 13-14. Natomiast taka główna gala finałowa odbędzie się w sobotę o godzinie 16. Natomiast w niedzielę te Akademickie Mistrzostwa Polski będzie główna gala finałowa o godzinie 10 rano.
6: Czy tam występują zespoły, czy też pary, soliści? Jak to wygląda tak od strony laika?
7: Jeżeli chodzi o turniej tańców polskich, o kryształowego siewce, to mamy, występują tam pary taneczne z całej Polski, od kategorii pierwszej, czyli właściwie od 6 roku życia do 7, czyli to są osoby powyżej 40 roku życia, więc ten rozstrzał wiekowy jest bardzo duży. Natomiast jeżeli chodzi o Akademickie Mistrzostwa Polski, tutaj mamy rywalizację dwojaką. Jest to również rywalizacja o takie indywidualne mistrzostwo, czyli parowe, ale także wersja drużynowa, gdzie jednostki uczelniane wystawiają swoją drużynę w postaci dwóch par, które będą rywalizowały o tę laurę właśnie w formie grupowej, drużynowej.
6: Skoro mówimy o polskich tańcach narodowych, czy pary występują w adekwatnych strojach?
7: Nie tańczymy w strojach ludowych, jakby to mogło się wydawać. Natomiast są to stroje wieczorowe, bo my, jakby ta tendencja, czy ta praktyka przeniesienia troszeczkę tej formy ludowej, czy tańców narodowych, formę taką wieczorową, miała już, jakby turnieje odbywają się od bardzo wielu lat. U nas w Poznaniu jest to 5. turniej, natomiast wiem, że już w Polsce są turnieje 25, 26, więc historia jest bardzo długa. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby właśnie przenieść tą taką tradycyjną formę na formę salonową i dlatego tańczymy też w strojach wieczorowych. Podobnie jak to jest w przypadku tańców latynoamerykańskich czy
6: standardowych.
7: Czy standardowych, tak.
6: No dobrze, ale tak krakowiak w stroju wieczorowym, no nie wiem, mam pewne wątpliwości, proszę mnie przekonać.
7: No, ja przede wszystkim przekonuję tym, że warto przyjść i zobaczyć taką wersję. Natomiast te tańce są tak wysoko... Taką wysoką mają jakość prezentowania, że nawet one cudowniej wyglądają właśnie w takiej formie wieczorowej. Więc przede wszystkim zapraszam Państwa, żeby przyjść i to zobaczyć na własne oczy.
6: No, z pewnością warto, bo zawsze wydawało mi się, że taki typowy strój wieczorowy może trochę przeszkadzać w tych dynamicznych, zwłaszcza tańcach polskich, takich właśnie jak krakowiak czy oberek chociażby. Ale twierdzi Pani, że wcale tak nie jest.
7: No te stroje są specjalnie zaaranżowane też po to, bo to są sukienki uszyte z koła, czasem koła o dwukrotnej średnicy, żeby się przepięknie kręciły. I podczas różnych obrotów oczywiście. Natomiast panowie występują w starsze kategorie w smokingach bądź frakach, natomiast młodsze dzieci w specjalnie uszytych garniturach na tą okazję. Tanecznych garniturach.
6: Czyli warto się wybrać też, żeby chyba sobie trochę przypomnieć nasze tańce narodowe, bo zdaje się, że wiedza o nich no nie jest za duża, tak w przeciętnym społeczeństwie.
7: No niestety, natomiast musimy pamiętać, że mamy 5 tańców narodowych, nasz słynny polonez, który jest tańczony przez każdego na studniówce. Poza tym jest to mazur, kujawiak, oberek oraz właśnie krakowiak.
6: Czy jest dużo osób, które jeszcze potrafią zatańczyć, no na przykład kujawiaka? Nie mówiąc już o mazurze, wiem, że mazur w okresie międzywojennym był w zasadzie bardzo popularnym tańcem i nie było balu, na którym nie tańczono by właśnie mazura czy poloneza. No ale to było międzywojnie, a dzisiaj jak to wygląda?
7: Dzisiaj mimo wszystko chyba jest to już, młodzież przede wszystkim tańczy tańce standardowe, bądź też właśnie latynoamerykańskie, bądź też jakieś inne formy. Natomiast bardzo dużo dzieci też uczą się do zespołów ludowych, zresztą w Poznaniu mamy ich kilka. I tam właśnie szkolą swoje techniki taneczne, również w tych tańcach. No poloneza zatańczy każdy, natomiast te trudniejsze już tańce, są to bardzo wymagające tańce, no, przede wszystkim uczymy się właśnie od dziecka w zespołach ludowych.
6: Powiedziała Pani trudniejsze, bardziej wymagające. Rzeczywiście tak trudno zatańczyć kujawiaka na przykład?
7: Kujawiak wbrew pozorom, mimo że jest bardzo wolnym i troszeczkę nawet powiedziałabym romantycznym tańcem, jest to taniec bardzo mocno wymagający technicznie. Więc żeby prawidłowo go wykonać, należy ćwiczyć bardzo, bardzo wiele lat.
6: No proszę, kto by pomyślał, a u przeciętnego Polaka przekonanie jest takie, że tańce ludowe są proste, prawda? A tutaj okazuje się, że wręcz przeciwnie.
7: No ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tańczyłam bardzo wiele lat tańce ludowe, że nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać.
6: Mówi się też, że w czasach międzywojennych co bardziej zaawansowani wiekiem tancerze, którzy brali się do mazura, kończyli nawet na zawał po zakończeniu tańca. Myśli pani, że to jest możliwe, czy to tylko taka miejska legenda?
7: Przede wszystkim mazur jest, oprócz oberka, jest najbardziej żywiołowym tańcem narodowym, naszym polskim tańcem narodowym. Jest też bardzo wymagający, żeby go przepięknie, poprawnie zatańczyć. Zresztą polecam Państwu obejrzeć sobie chociażby fragment Halki, gdzie ten mazur jest tak przepięknie prezentowany, nasz polski mazur. No można zobaczyć, że można pójść zejść na zawał, tak. Jest bardzo energiczny i bardzo wymagający.
6: A jak pani sądzi, dlaczego tańce latynoamerykańskie, czy tańce standardowe typu walce, czy tango są bardziej popularne niż właśnie nasze własne tańce narodowe? Jak to się stało?
7: Mi się wydaje, że to przede wszystkim nasza taka fascynacja Zachodem przede wszystkim doprowadziła do tego, że te tańce napływowe przyjęły jakby tą część tych naszych pięknych tańców, które są u nas. Natomiast jeżeli państwo będą mieli okazję przyjść i zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda, to myślę, że ponownie się zakochają w naszych polskich tańcach, bo są również bardzo pięknie przez nas prezentowane.
6: Myślę, że to co do tego, to już teraz pewnie nikt nie ma wątpliwości i z pewnością więcej osób zechce się wybrać właśnie na te pokazy. Gdzie one się konkretnie odbywają? Bo kampus Uniwersytetu jest taki dość spory, żeby nasi słuchacze trafili.
7: Tak, kampus Uniwersytetu jest spory, natomiast my zapraszamy państwa dokładnie na ulicę Dojazd 7. Tam jest Centrum Kultury Fizycznej, jest to wielka hala sportowa Uniwersytetu Przyrodniczego i tam przez cały weekend będziemy tańczyć.
6: Czyli jak ktoś ma chwilkę czasu w nadchodzący weekend 30 i 31 maja i to już od godziny 8 rano, to warto zajrzeć na dojazd.
7: Oczywiście, zapraszamy jak najbardziej.
6: I przyjrzeć się tańcom. Może nawet złapać bakcyla i potem zapisać się do któregoś zespołu,
7: oczywiście,
6: żeby się porządnie nauczyć.
7: Ja akurat tańczę w Wielkopolskim Klubie Tańców Polskich i mamy zajęcia od maluchów, od dzieci, które uczestniczą u nas do takiej wersji klubikowej. Natomiast również tańczą osoby starsze i to są osoby nawet, które mają 70 lat, więc jak najbardziej ten rozstrzał wiekowy jest bardzo duży i wszystkich serdecznie zapraszam.
6: Widziałam raz, miałam to szczęście, poloneza w wykonaniu osób w wieku 70+. Co prawda byli to zawodowi tancerze, oczywiście emerytowani, ale i tak wyglądało to po prostu bajkowo, więc to może zachęcić rzeczywiście do tańca.
7: Tym bardziej, że właśnie polonez też jest wpisany na światową dziedzictwo kultury UNESCO, więc...
6: nie jest to pierwszy lepszy taniec,
7: nie
6: prawda?
7: Jest to pierwszy lepszy taniec.
6: Zapraszamy w takim razie wszystkich serdecznie na ulicę Dojazd do Centrum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w weekend 30 i 31 maja.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 9. Za nami pierwsza w tym tygodniu poranna rozmowa, za nami na naszej antenie muzycznie Myslowidz i Trzysno, tym samym, a za nami Paweł Domagała i Weź nie pytaj. Przed nami punktualnie o godzinie 9 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus, żeby być na bieżąco z tym, co lokalne i z tym, co globalne. 9 najnowsze informacje, no ale zanim informacje pojawią się na naszej antenie, no to pojawi się, a wręcz zagra i zaśpiewa Paul McCartney, Hope of Deliverance. Gramy ten utwór w tym momencie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipflakes? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 9, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Za niespełna miesiąc w Poznaniu rozpocznie się Malta Festival. Leszczyński łącznik do Gronowa będzie tańszy niż zakładano. W Rzeszowie rozpoczyna się dziś kongres Bezpieczna Polska. Już za niespełna miesiąc w Poznaniu rozpocznie się Malta Festival. Organizatorzy zapowiadają, że mieszkańcy stolicy Wielkopolski będą mogli podziwiać sztukę z różnych kierunków świata. Mowa tutaj m.in. o Argentynie, Belgii, Nowej Zelandii czy Słowenii. Szykuje się również wielki powrót. Po 19 latach przerwy na scenie Malta Festival zagości projekt Zaka Kondona, Bejrut. Zapowiada dyrektorka festiwalu Agata Kołacz.
3: Wraca do nas po długiej artystycznej przerwie, nie koncertował przez wiele lat. Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się jako drugi punkt na jego trasie w tym roku, ale bardzo się też cieszymy, że wraca do nas jako artysta wzbogacony teatralnym doświadczeniem, bo jego najnowsza płyta to materiał, który nagrywał właśnie dla spektaklu teatralnego i z tym doświadczeniem spotka się z publicznością Międzynarodowych Targów Poznańskich i Malta Festival.
2: Oprócz tego nad Maltą będzie można podziwiać koncert otwarcia Za miłość. Przygotowuje go m.in. Natalia Kukulska. Artystka zaznacza, że widowisko zostanie podzielone na 3 części.
4: Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. 3 akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za miłość, co się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie.
2: Takich jak Anna Maria Jopek, Anita Lipnicka czy Grzegorz Turnał. Tegoroczny festiwal rozpocznie się 21 czerwca.
1: Informacje z Leszna.
2: Leszczyński łącznik do Gronowa będzie tańszy niż zakładano. Miesiąc po otwarciu ofert w przetargu magistrat poinformował o wyniku negocjacji z oferentami. Ich skutkiem są jeszcze niższe propozycje cen. Szczegóły rozmów przedstawia Michał Wiśniewski z Urzędu Miasta w Lesznie.
5: Efektem negocjacji było złożenie 7 nowych ofert. Wszystkie okazały się niższe od pierwotnych propozycji, a najkorzystniejsza z nich jest o blisko 2 miliony złotych niższa niż najtańsza z ofert złożonych w pierwotnym postępowaniu. W tej chwili trwa analiza dokumentów i ocena formalna złożonych ofert.
2: Realizacja nowego, ponadkilometrowego fragmentu ulicy arcybiskupa Antoniego Baraniaka to kompleksowy projekt drogowy. Oprócz budowy samej jezdni zaplanowano stworzenie wspólnego traktu dla pieszych i rowerzystów, montaż latarni oraz sieci odwadniającej, a trasę urozmaicą szpalery nowych drzew. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pokryje połowę kosztów całego przedsięwzięcia.
1: Informacje z Poznania.
2: Zespół szkolno-przedszkolny numer 5 w Poznaniu na osiedlu Kosmonautów zaprasza 26 maja na koncert charytatywny na rzecz chorego ucznia placówki Szymona Rybackiego. Szymek choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Koncert rozpocznie się o godzinie 15:30, a każdy sprzedany bilet przyczyni się do wyzdrowienia Szymona.
1: Informacje z kraju.
2: Bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, obronność i rosnące napięcie geopolityczne to główne tematy rozpoczynającego się dziś w Rzeszowie Kongresu Bezpieczna Polska. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz, wojska, przemysłu zbrojeniowego, a także eksperci do spraw bezpieczeństwa oraz biznesu. W trakcie kongresu zaplanowano szereg dyskusji i spotkań poświęconych współczesnym wyzwaniom, z jakimi mierzy się Polska, Europa i świat, powiedział Polskiemu Radiu Piotr Chojnacki, przedstawiciel organizatora kongresu.
6: W centrum debat znajdą się kwestie odporności państwa, modernizacji sił zbrojnych Rzeczpospolitej, cyberbezpieczeństwa oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Eksperci będą rozmawiać m.in. o zagrożeniach cybernetycznych, bezpieczeństwie sieci telekomunikacyjnych, wykorzystaniu sztucznej inteligencji i technologii satelitarnych, a także o współpracy sektora publicznego z biznesem.
2: W dwudniowym wydarzeniu w Rzeszowie weźmie udział około 4000 uczestników. Wśród nich również przedstawiciele polskiego rządu, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 19. Kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1030 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 9 po raz kolejny kłania się pierwsza zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie. Jesteśmy z wami do godziny 12. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, zwłaszcza, że już za moment pojawi się pierwszy w tym tygodniu konkurs poranny. Nagroda czeka już obok mnie. Zagadka również, także zapraszam was bardzo gorąco do uczestnictwa w naszym porannym konkursie, który startuje o godzinie 9.15. No ale zanim konkurs wystartuje, no to cofamy się do końcóweczki lat 90. Będzie Sting i hit jego z tamtego czasu, Desert Rose. Tak zaczynamy godzinę 9. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Poranny konkurs.
1: No to startujemy z porannym konkursem. 9:15 na naszych radiowych zegarach. Zaczynamy, słuchajcie. Dzisiaj do wygrania książka Siostra po godzinach, siostry Beaty Zawiślak, a także Agnieszki Korć. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a dzisiaj proszę was w porannym konkursie o wymienienie trzech utworów zespołu Perfect. Wymień trzy utwory zespołu Perfect. O to was proszę w dzisiejszym konkursie porannym. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Wymień trzy utwory zespołu Perfect. O to was proszę w dzisiejszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz, Siostra po godzinach. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa w konkursie 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie proszę was o to, abyście wymienili trzy utwory zespołu Perfect. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz, Siostra po godzinach. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Startujemy z poniedziałkowym konkursem porannym.

0: Radio Emaus na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Przypominam o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka Siostra po godzinach siostry Beaty Zawiślak, a także Agnieszki Korcz. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, no i dzisiaj proszę Was o wymienienie trzech utworów zespołu Perfect. Trzy utwory zespołu Perfect, o wymienienie trzech utworów zespołu Perfect, proszę Was w dzisiejszym porannym konkursie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Siostra po godzinach siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz. 7148 numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie proszę Was o wymienienie trzech utworów zespołu Perfect. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Zapraszam Was do zgłaszania się w konkursie, jak i również zapraszam Was do słuchania Radia Emaus, bo o godzinie 9.30 pojawi się Lilia Łada i porozmawiamy o tym, co przyniesie dzień, czyli jakie tematy będą dzisiaj poruszane w naszych informacjach Radia Emaus. Także zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Mike Oldfield i Moonlight Shadow.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu już miła, uśmiechnięta, roztańczona Lilia Łada. Dzień dobry, cześć Lilia.
2: Dzień dobry.
1: Jak tam nastrój po weekendzie?
2: Poniedziałkowy, jak pewnie u wszystkich w poniedziałek rano.
1: Potwierdzam, u mnie również poniedziałkowy. Łatwo się wstawało, powiedz, czy...
2: Łatwiej, ponieważ już jest jasno, jak się wstaje.
1: O, no to i to jest dobra odpowiedź, albo taka bezpieczna, bym powiedział.
2: Taka polityczna, dyplomatyczna nawet można by powiedzieć.
1: Czy tematy polityczne będą dzisiaj w naszych informacjach? Zdraź troszeczkę.
2: No nie da się ich uniknąć, ponieważ w Krakowie w wyniku referendum został odwołany prezydent Aleksander Miszalski i będziemy oczywiście o tym mówić. Będziemy też mówić, co dalej z Krakowem w związku z tym, a także o tym, jakie były powody odwołania prezydenta, ponieważ są sondaże, które pokazują wyraźnie, czym się pan prezydent naraził krakowianom. A ponieważ bardzo często o referendum w Krakowie mówi się w kontekście referendum, potencjalnego referendum w Poznaniu, więc myślę, że tym bardziej dla mieszkańców stolicy Wielkopolskiej to referendum i jego wyniki ma duże znaczenie. To z takich bardzo poważnych spraw będzie też o naradach prezydenta, o naradach premiera Donalda Tuska ze swoimi ministrami w sprawie wysypu dosłownie SMS-ów i zgłoszeń na numer 112 informujących o pożarach, zatrzymaniach akcji serca i tego typu różnych rzeczach, które generalnie są, wywołują jakby reakcje odpowiednich służb typu policja i straż pożarna. Jest ich dziwnie dużo ostatnio i generalnie dotyczą przede wszystkim mieszkań polityków Prawa i Sprawiedliwości albo ogólnie ludzi związanych z Polską, z prawą stroną polskiej sceny politycznej. Czy można temu zapobiegać? Czy można dojść do tego, kto taką akcję koordynuje, organizuje, bo wszystko wskazuje na to, że jest to skoordynowana akcja jednej grupy ludzi, albo też jednego człowieka, tego jeszcze nie wiemy. Nad tym wszystkim zastanawiają się ministrowie, czy dojdą do jakichś rozważań, wniosków. Pewnie też będziemy o tym mówili. Z bardziej radosnych wiadomości przypominamy, że już niedługo rozpocznie się Festiwal Malta.
1: Tak jest.
2: I tym razem będzie to w taki festiwal, jaki lubią poznaniacy, czyli taki, który będzie widać w mieście, który będzie nas zaskakiwał, wyskakiwał z każdego narożnika. Myślę, że to się wszystkim bardzo spodoba. Będą też oczywiście koncerty, będą spektakle biletowane. Warto się zainteresować programem Malty, bo naprawdę jest tam czego szukać.
1: Potwierdzam, naprawdę jest tutaj dużo ciekawych pozycji, ale to o tym będziemy jeszcze mówić oczywiście
2: tak
1: w naszych informacjach, zdradzać więcej.
2: W najbliższą niedzielę przez Poznań przejdzie Marsz do Życia i to również jest impreza bardzo radosna, zawsze to tak wygląda. Uczestnicy po mszy świętej w kościele Ojców Dominikanów przejdą przez centrum miasta na Ostrów Tumski i tam się odbędzie festyn rodzinny, gdzie będzie również można wspomóc m.in. akcję Pieluszka dla Maluszka. To też impreza godna polecenia, będą też koncerty, których będzie warto posłuchać. Będzie również festiwal Etnoport w czerwcu i już jest znany zestaw wykonawców tego festiwalu. Myślę, że to również warto będzie o tym pamiętać, że jest taki festiwal i zarezerwować sobie weekend. Będziemy przypominali również o spotkaniach dla młodych, które się odbywają na początku wakacji dla młodszej młodzieży. Eucharystyczny ruch organizuje festiwal Tarcza Wiary w Pniewach, a dla nieco starszej młodzieży Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu organizują archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Warto zwrócić uwagę na jedno i na drugie, bo będzie się działo tam wiele nie tylko ciekawych rzeczy, ale także takich, które pomogą młodym ludziom radzić sobie ze sobą. Co w okresie, no powiedzmy sobie, tego nastoletniego buntu, w okresie dojrzewania jest szczególnie cenne. Będziemy przypominać także, że trwa miesiąc dla rodzin, kiedy to można się wybrać całą rodziną na różnego rodzaju badania, akcje profilaktyczne, na które zaprasza Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. A wszystko to dlatego, że no jakby nie spojrzeć, w tym miesiącu obchodzimy Dzień Matki, a zaraz kilka dni później Dzień Dziecka, więc jak najbardziej dla rodziny ten miesiąc, ten koniec miesiąca jest wskazany. Oczywiście będziemy przypominali także temat z naszej porannej rozmowy. czyli turniej o kryształowy puchar i akademickie mistrzostwa Polski w tańcach, w polskich tańcach narodowych, tak o jest. Których przepięknie mówiła dzisiaj rano pani Joanna. Wszystko się będzie działo w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu też już w najbliższy weekend, czyli 30 i 31 marca i my będziemy o tym przypominać.
1: Tak jest oczywiście wszystko, o wszystkim będziemy mówić na naszej antenie, a zapowiadała tematy, zajawiała tematy Lilia Łada, której bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania książka Siostra po godzinach siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz. Jeżeli chcecie ją zgarnąć w naszym porannym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie trzy utwory zespołu Perfect. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie trzy utwory zespołu Perfect. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania książka siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz, Siostra po godzinach. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki, liczymy na jak najwięcej Waszych zgłoszeń.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz. Siostra po godzinach. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie trzy utwory zespołu Perfect. Wymieńcie trzy utwory zespołu Perfect. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie trzy utwory zespołu Perfect. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz, Siostra po godzinach. Konkurs, mimo tego, żebyśmy bardzo chcieli, nie będzie trwał wiecznie. Za 3 minuty rozwiązujemy naszą poranną zabawę. Prosimy Was dzisiaj o wymienienie trzech utworów zespołu Perfect. Wymień trzy utwory zespołu Perfect. To jest dzisiejsze zagadnienie w konkursie porannym. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Macie ostatnie 3 minuty na wysyłkę Waszego zgłoszenia, a my zagramy Beatę Kozidrak i jej singla Dakota. Po utworze rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki.
2: O co?

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No i mamy to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania była książka Siostra po godzinach siostry Beaty Zawiślak, a także Agnieszki Korcz. A dzisiaj w naszym konkursie porannym prosiłem Was o wymienienie trzech utworów zespołu Perfect. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za liczne zgłoszenia w naszym porannym konkursie. Dzisiaj wygrywa Monika, która wymieniła następujące utwory Perfektu: Autobiografia, Nie mogę Ci wiele dać, a także Nie płacz Ewka. Monika, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym konkursie. Za moment skontaktuję się z Tobą SMS-ową, żebyś wiedziała, jak odebrać już Twoją nagrodę. Oczywiście trzymam kciuki już tak na przyszłość za tych, którym się dzisiaj nie udało. Może uda się na przykład o godzinie 15.15, kiedy konkurs popołudniowy wystartuje. Niemniej dzisiaj wygrywa Monika, książka Siostra po godzinach siostry Beaty Zawiślak, a także Agnieszki Korcz. Już jest Twoja. Obserwuj swój telefon. Za moment z Tobą się skontaktuję i potwierdzę również Twoją wygraną. No i również potwierdzam informację, że o godzinie 10 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. No ale zanim informacje wystartują na naszej antenie, to wystartujemy kolejny utwór z naszej playlisty. Tym razem lata 90. London Beat, I've Been Thinking About You.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 10, a skoro mamy pełną godzinę na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Księża Filipini zapraszają na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Trwa miesiąc zdrowia rodzin w Wielkopolsce. To już oficjalne. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany. Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu przy współpracy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zapraszają na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Odbędą się one w dniach od 29 czerwca do 3 lipca i są przeznaczone dla młodych ludzi od 13 do 25 roku życia, mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
3: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają.
2: Hasłem spotkania jest słowo odwagi w nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 roku.
3: Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem.
2: Na Dni Młodych wciąż można się zapisywać na stronie internetowej Paradiso.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Trwa miesiąc zdrowia rodzin w Wielkopolsce. Inicjatywa odbywa się nie bez powodu w okolicach Dnia Matki i Dnia Dziecka. Ma ona pokazać, jak ważne są codzienne, świadome decyzje wpływające na zdrowie całej rodziny. Od prawidłowego odżywiania, przez aktywność fizyczną, po regularne badania profilaktyczne. Stoiska Wielkopolskiego Oddziału NFZ pojawią się zarówno w Poznaniu, jak i w wielu innych miastach Polski, zaznacza Rafał Stachlewski z NFZ.
4: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny z serwisem diety NFZ oraz omówią wyniki analizy składu ciała. Podczas wydarzeń będzie można porozmawiać ze specjalistami pracującymi w placówkach ochrony zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, uczelniach czy w ZUS.
2: Dla dzieci zaplanowano gry i zabawy o tematyce zdrowotnej. Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Informacje z Poznania.
2: Stowarzyszenie Dla Świata ogłasza start akcji charytatywnej Okulary dla Świata. Poznaniacy mogą przynosić swoje nieużywane okulary ciemne i korekcyjne do siedziby Stowarzyszenia Dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 w godzinach od 10 do 14, a w czwartki i piątki do 17. Akcja potrwa do końca lipca, a zebrane okulary korekcyjne trafią jesienią do Afryki, gdzie polscy okuliści będą bezpłatnie badać pacjentów i operować zaćmę.
1: Informacje z kraju.
2: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany. Swoje funkcje wciąż będą pełnić krakowscy radni, ponieważ w referendum w sprawie ich odwołania nie zostały spełnione wymogi frekwencyjne. Przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Krakowie Justyna Habrajska poinformowała, że frekwencja w referendum dotyczącym odwołania Aleksandra Miszalskiego wyniosła 29,99%.
5: To oznacza, że jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
2: Justyna Habrajska wytłumaczyła również, co stanie się po pozbawieniu prezydenta Krakowa stanowiska.
5: Od następnego dnia, od ogłoszenia wyniku, w ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
2: Sekretarz miasta, czyli Antoni Fryczek, sprawuje swoją funkcję od 8 lat. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego głosowało 97,8% głosujących w referendum. Nowy prezydent Krakowa zostanie wybrany najpóźniej we wrześniu. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem, napisał odwołany prezydent.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna to już 20 stopni Celsjusza. W tym momencie jest słonecznie. W stolicy Wielkopolski wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1031 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie 10:00, po raz kolejny kłania się pierwsza zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także zamyślona, skupiona Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 12:00. Zapraszam, abyście zostali razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie taka ciekawa inicjatywa, bo pozytywne wibracje, a z pozytywnymi wibracjami zaśpiewa Ewa Bem. No i razem ten kolektyw stworzył utwór Jesteś Mój. No i właśnie tą piosenką zaczynamy muzycznie godzinę 10:00. Dzień dobry!

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 10:00, za nami pozytywne wibracje i Ewa Bem, za nami także trio Bryan Adams, Rod Stewart i Sting, za nami także grupa Duran Duran, a ja przypominam o dzisiejszej kartce z kalendarza, bo dzisiaj mamy poniedziałek, 25 maja, 145 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Magda, Grzegorz i Mariusz. Nietypowych świąt mamy troszeczkę, bo mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej i Światowy Dzień Futbolu, Dzień Wyzwolenia Afryki, Światowy Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, Dzień Weterana, Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara i uwaga, Dzień Ręcznika. Wybaczcie, to jest bardzo zabawne święto, jeżeli chodzi o przysłowie na dziś. Jak w maju plucha, to w czerwcu posucha. Zdanie na dziś pochodzi od papieża Franciszka. Rodzina jest wspólnotą miłości, w której każda osoba uczy się być w relacji z innymi i ze światem. Taka to kartka z kalendarza na dziś, 25 maja. Pograliśmy zagranicznie przed chwilą, no to teraz znowu na zagranicę. Tym razem Anastasia i Amaura Love. Cofamy się do początku lat 2000.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 25 minut zostało do godziny 11. Za nami kombi i słodkiego, miłego życia, a przed nami pierwsza w tym tygodniu muzyczna podróż czasie, na którą was bardzo gorąco zapraszam. Ta podróż startuje o godzinie 10.45. Słuchajcie, wszyscy się zmieścimy, zapraszamy was jak najtłumniej. Muzyczna podróż czasie startuje o godzinie 10.45. No ale zanim muzyczna podróż w czasie wyruszy, no to zagramy Michaela Jacksona, Earth Song.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszą w tym tygodniu muzyczną podróż w czasie. Dzisiaj tak dla odmiany nie wybrałem dla Was dwa wydarzenia. Najpierw rok 1948 urodził się Klaus Meine, wokalista zespołu Scorpions. Ale tym razem nie zagram Wam utworu Wind of Change, ale również piękną, legendarną balladę Still Lovin' You. A następnie rok 1961, dzisiaj obchodzilibyśmy kolejne urodziny człowieka legendy, czyli Roberta Brylewskiego, którego kojarzymy chociażby z takich grup jak chociażby Armia Izrael, no ale także tworzył z grupą Brygada Kryzys. No i zagramy Wam utwór To, co czujesz, to, co wiesz z początku lat 90. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Scorpions, a także Brygada Kryzys, czyli po prostu wspomnienie Roberta Brylewskiego, którego nie ma już z nami od roku 2018. Zapraszam Was do muzycznej podróży w czasie, jak i zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada o godzinie 11, ale teraz muzyczna podróż w czasie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 2. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 11, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Eucharystyczny Ruch Młodych zaprasza do PNIEW. Plac zabaw z okazji Dnia Dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym na Poznańskiej Śródce. Fałszywe wezwanie służb to element wojny hybrydowej, uważa Dorota Łoboda, rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej. Eucharystyczny Ruch Młodych organizuje ogólnopolskie spotkanie dzieci i młodzieży Festiwal Eucharystii Tarcza Wiary. Skąd taka nazwa, mówi ksiądz Marcin Nowak, organizator festiwalu.
3: W Eucharystycznym Ruchu Młodych od samego początku, czyli już 100 lat temu, mówiono o tym, jak sama nazwa wskazuje, Król nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ten hymn nie jest tylko hymnem ministrantów, bo dzisiaj często kojarzony jest z ministrantami, ale jest hymnem właśnie dzieci w Eucharystycznym Ruchu Młodych już od 100 lat. Więc wracamy do tego obrazu rycerza. Przypominamy pierwotne znaczenie, które było zawarte w orędowniczkach, które wydawała Święta Urszula Leduchowska dla dzieci.
2: Program i regulamin festiwalu znajdują się na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Tam też można się zapisać. Zapisy trwają do 31 maja.
3: Wystarczy wejść na naszą stronę erm.pl/festiwal albo po prostu skliknąć sobie z ikonki festiwal i tam już mamy wszystkie informacje podane. Zawsze jak jest jakieś pytanie dodatkowe, można zadzwonić czy do mnie, czy do sekretariatu, chętnie udzielimy odpowiedzi. Nasze telefony, kontakty są oficjalnie dostępne na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych.
2: Sam festiwal odbędzie się 13 czerwca w Pniewach.
1: Informacje z Poznania.
2: Wiosenna odnowa w Centrum Inicjatyw Rodzinnych to wydarzenie organizowane w cyklu Kobieca Strona Poznania, które odbędzie się w Dzień Matki 26 maja w siedzibie Centrum przy ulicy Ratajczaka 44. Podczas warsztatów będzie można poznać własne hamulce, rozpoznać myśli, które potrafią zablokować potencjał do działania. Uczestniczki zajęć poznają konkretne narzędzia do walki z błędnymi przekonaniami. Wyjdą z nich z gotowymi metodami pracy nad własnym nastawieniem. Warsztaty poprowadzi Agnieszka Awzan-Spychalska, pedagogzka, socjolożka i trenerka. Spotkanie jest bezpłatne, ale trzeba się na nie zapisać. Więcej informacji na stronie Centrum Inicjatyw Rodzinnych.
1: Informacje sportowe.
2: W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. A to wszystko z okazji Dnia Dziecka, mówi rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
4: Każde dziecko, które przyjdzie do nas w tym dniu, otrzyma kartę supersportowca i na tej karcie będzie zbierało pieczątki po zebraniu 5 pieczątek za różnego rodzaju aktywności sportowe. Na takie dziecko czeka upominek, a oprócz tego przygotowaliśmy mnóstwo bezpłatnych zabaw i atrakcji.
2: Oprócz sportowych atrakcji na dzieci czekają zabawy na dmuchańcach. W tym roku przygotowano ich aż 20. Dzieci będą mogły skorzystać m.in. ze zjeżdżalni, zamków do skakania, gigantycznych piłkarzyków, toru przeszkód i suchego basenu. Zabawa rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 17.
1: Informacje z kraju.
2: Fałszywe wezwanie służb, również to do domu rodzinnego Karola Nawrockiego, to element wojny hybrydowej, uważa Dorota Łoboda. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej na antenie Polskiego Radia 24 podkreśliła, że służby muszą reagować na wszystkie zagrożenia dla zdrowia i życia.
5: Ja bym bardzo przestrzegała przed wykorzystywaniem politycznym tego rodzaju wydarzeń, dlatego że to, co najgorszego może nas spotkać, to to, że służby w którymś momencie po prostu gdzieś nie wejdą na czas. Służby, one są od tego, żeby wejść tam, gdzie jest podejrzenie zagrożenia i nawet jeżeli to jest fałszywy alarm, żeby nie lekceważyć żadnego zgłoszenia, bo może się zdarzyć, że faktycznie gdzieś ktoś straci przytomność, a służby sparaliżowane krytyką będą się zastanawiały i będą sprawdzały, kto jest właścicielem danego mieszkania.
2: O interwencji służb w związku z fałszywym zgłoszeniem poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Państwowa Straż Pożarna napisała w komunikacie, że zgłoszenie SMS o możliwym pożarze i zagrożeniu życia wpłynęło w sobotę o 19:33. Następne zgłoszenie dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia. Straż podkreśla, że każde zagrożenie życia lub zdrowia traktowane jest przez służby z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 22 stopnie Celsjusza. W Poznaniu jest słonecznie w tym momencie, wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1031 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 20.55, więc jeszcze oby dużo tego słońca, jak najwięcej tego słońca mogło się zmieścić w ciągu dnia, tak to ujmę. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, obecnie jest ona dobra, biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i tak, jutro maksymalnie 28 stopni Celsjusza. W środę i w czwartek również ciepło, no ale będzie ciut chłodniej, bo w środę i w czwartek maksymalnie 21 kresek na plusie.

6 minut po godzinie 11, po raz kolejny kłania się pierwsza zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus odmeldowała się w tym momencie Lilia Łada, której bardzo dziękuję za wszystkie serwisy informacyjne od godziny 6 do godziny 11 i za poprawianie humoru między wejściami. Taką prywatą rzuciłem na antenie, ale słuchajcie, co się będziemy, to nie jest tylko tak, że my ze sobą rozmawiamy tylko na antenie, czy też jakby Lili pomagam przy informacjach, włączając jej mikrofon, też między sobą rozmawiamy właśnie między wejściami, no i akurat mówię między właśnie wejściami, po prostu w trakcie trwania utworów. Mogliśmy też dzisiaj sobie pogadać, czego się bardzo, bardzo cieszę. Tyle prywaty, słuchajcie, tyle prywaty, no bo słuchajcie, trzeba się trzymać tego, co na naszej antenie. A już za moment mini audycja Słowo o Słowie, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie taka artystka jednego utworu, znowu z lat 90. Joan Osborne i One of Us. Tak zaczynamy godzinę 11, no i to jest ostatnia godzina pierwszej zmiany dzisiaj. Tak wyszło, słuchajcie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Jolanta pyta, co ja sądzę o przymiotniku modowy. Na przykład trend modowy. Czy jest on do końca poprawny? No tu bardzo ładnie użyła Pani tego sformułowania do końca poprawny, czyli może on jest poprawny, ale jakoś nie do końca, nie całkiem. To do końca oznacza całkiem w zupełności. Tak samo ma Pani kłopot z organizacjami pomocowymi, czy niepomocne? A jednak odczuwamy różnicę między pomocowy i pomocny. Pomocny może być ktoś, kto mi pomógł, był pomocny. Ale pomocowy to taki, który jest przeznaczony do pomagania. Nie powiemy, że no, możemy właśnie powiedzieć, że jakaś organizacja pomocowa, która została powołana po to, żeby pomagać, nie okazała się pomocna w jakimś tam przypadku. Bo to jednak odróżniamy pomocowy od pomocnego. Z modowym kłopot jest jeszcze jeden tutaj, bo trend modowy wydaje się pleonazmem. I trend to tyle, co moda w zasadzie. Moglibyśmy powiedzieć zamiast trend modowy moda, albo nawet trend. I samo to byłoby zrozumiałe. Trend modowy to tak jakbyśmy, no nie wiem, powiedzieli trendowa moda. No to tak oczywiście nie mówimy. Modny jednak, tak jak pomocny różni się od pomocowego, to modny różni się od modowego, bo modny to taki, który się akurat stosuje teraz, nosi się na przykład modny płaszcz, a modowy to taki, który tą modą się zajmuje. I nie możemy zastąpić określenia dom modowy, dom modny. Owszem, możemy powiedzieć żona modna, a nie żona modowa, tak jak w tytule satyry Krasickiego, ale to znaczy trochę co innego. A więc pogódźmy się z tym modowym, z teletrudnieniami wiedzowymi. Och, jak mnie to raziło na początku, bo chyba inaczej tego nie da się wyrazić. No i pomocowy to nie to samo, co pomocny.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 20 minut po godzinie 11. Za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie. Za nami także dwa utwory. Z jednej strony Harry Styles i Watermelon Sugar, a za nami także Meja i All About the Money. Przed nami punktualnie o godzinie 11.30 pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Także koniecznie zostańcie z nami, 11.30 serwis kulturalny. No ale zanim ten segment na pierwszej zmianie Radia Emaus, Soul Asylum i Runaway Train.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: 11.30 na naszych radiowych zegarach, czas na serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spotkania. Będzie to spotkanie z Bogumiłą Żongołowicz wokół książki Zbigniew Jasiński, biografia nieznana. Start wydarzenia godzina 18, a miejsce to Biblioteka Raczyńskich. Wstęp jest wolny. Doktor Bogumiła Żongołowicz jest dziennikarką, pisarką, poetką, autorką m.in. książek Lato w Surrey czy Andrzej Chciuk, pisarz z Antypodów. Od 1991 roku mieszka w Australii i zajmuje się badaniem losów Polaków żyjących na obczyźnie oraz ich wkładem w kulturę i naukę światową. W swojej najnowszej książce przedstawia biografię Zbigniewa Jasińskiego, poety, prozaika i publicystę, autora tekstów o tematyce marynistycznej. Lata I wojny spędził z rodziną w Rosji, później pobierał nauki m.in. w Łodzi i w Poznaniu, a także w Szkole Morskiej w Tczewie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat książki, na temat samego artysty, zapraszamy na spotkanie z Bogumiłą Żongołowicz wokół książki Zbigniew Jasiński, biografia nieznana, dziś o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich. Wstęp jest wolny. Również zapraszamy Was na koncert Zakochani w Młynarskim. Śpiewają Zbigniew Zamachowski i Iza Połońska. Start wydarzenia 19, a miejsce to Kinoteatr Apollo. Zakochani w Młynarskim śpiewają Iza Połońska i Zbigniew Zamachowski. Piosenki o miłości do tekstów Wojciecha Młynarskiego wracają w nowych, wyjątkowych interpretacjach. Artyści zapraszają na koncert pełen błyskotliwych puent i czułych obserwacji Wojciecha Młynarskiego ze smakiem blisko słuchacza i z szacunkiem do tekstu. A w programie pojawią się miłosne klasyki mistrza. I nie tylko oczywiście, każdy utwór będzie opowiedziany tak, aby wybrzmiało to, za co kochamy Wojciecha Młynarskiego, czyli precyzja słowa, dowcip, ciepło i prawda. Koncert Zakochani w Młynarskim śpiewają Zbigniew Zamachowski i Iza Połońska dziś o godzinie 19 w Kinoteatrze Apollo. No i na koniec zapraszamy Was na spektakl familijny Kaliani. Start wydarzenia godzina 19. Miejsce to Teatr Muzyczny. Kaliani to wyjątkowa historia starożytnego plemienia Tanacho, pełna magii i czarów. To baśń o uniwersalnych, niekwestionowanych wartościach, które w dzisiejszych czasach są często zapominane, czyli przyjaźń, miłość, lojalność czy oddanie. To idealny spektakl familijny, lecz równie dobry czas dla dwojga, wypełniony prawdziwymi emocjami. Sam musical to jedyny w Polsce etniczny musical przedstawiający pełną magię, wyjątkową historię starożytnego plemiona Tanacho, gdzie w rodzinie wodza pojawia się dziecko, córka Kaliani. Więcej na samym spektaklu się dowiecie, poznacie po prostu dziś o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym. Spektakl familijny Kaliani. Zapraszamy na ten spektakl Was bardzo gorąco, jak i zapraszamy Was na wszystkie wydarzenia, które odbywają się w stolicy Wielkopolskiej, które polecaliśmy Wam dzisiaj w przedpołudniowym serwisie kulturalnym. Kolejny już dzisiaj o 16.30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: środku dnia.
1: 10 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie pierwszy dzisiaj serwis kulturalny. Za nami także aż 4 polskie utwory. Pojawił się Dawid Podsiadło. Zagraliśmy Darię Zawiałow, była Natalia Kukulska, a także Kwiat Jabłoni. A ja wam bardzo dziękuję za pierwszą zmianę dzisiaj w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Byłem z wami od godziny 6 do godziny 12. Bardzo też dziękuję Lili Ładzie za obecność przy informacjach Radia Emaus, a od godziny 12 do godziny 18 będzie z wami Tomek Wandel, także koniecznie zostańcie z Radiem Emaus. A na samym końcu dzisiejszego pasma zagramy Leonarda Cohena, Everybody Knows. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj, słyszymy się jutro od godziny 6 do godziny 10. Trzymajcie się, na razie.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Kanada jest zainteresowana zakupami w polskiej zbrojeniówce. Trwa etap zgłaszania projektów do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Leszczyński łącznik do Gronowa będzie tańszy niż zakładano. Kanada chce kupować w polskim przemyśle zbrojeniowym. Chodzi przede wszystkim o systemy bezzałogowe. Odpowiednie dokumenty w tej sprawie zostaną podpisane w Ottawie jutro. W podpisaniu listu intencyjnego w tej sprawie będzie uczestniczył wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister dziś wczesnym popołudniem wylatuje do Kanady, gdzie spędzi 3 dni. Szefowi resortu obrony towarzyszy pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Przed wylotem do Kanady powiedziała, że Kanada jest jedynym krajem spoza Unii Europejskiej, który chce razem z Polską realizować zakupy w ramach mechanizmu SAFE.
3: Dlatego kolejne rozmowy jutro i pojutrze w Ottawie i też dobra wiadomość, bo mamy konkretne decyzje ze strony kanadyjskiej. Pierwszy raz Kanada zdecydowała się robić zakupy w naszym przemyśle zbrojeniowym. Strona kanadyjska jest zainteresowana przede wszystkim naszymi dronami.
2: Polska będzie realizować projekty z mechanizmu SAFE z Kanadą dopiero po zakończeniu własnych kontraktów, które chcemy finansować z unijnych pożyczek. Te, jak ogłosiła minister Sobkowiak-Czarnecka, będą podpisywane pod koniec tego tygodnia.
1: Informacje z Poznania.
2: Trwa etap zgłaszania projektów do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy i mieszkanki stolicy Wielkopolskiej do 29 maja mogą podzielić się swoimi pomysłami. Na ich realizację przeznaczone zostanie tym razem aż 33,5 miliona złotych, ponad 2 miliony więcej niż rok wcześniej. Zatwierdzenie ostatecznej liczby pomysłów oraz losowanie numerów na liście nastąpi pod koniec września. Od 5 do 30 października odbywać się będzie głosowanie. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada. Leszczyński łącznik do Gronowa będzie tańszy niż zakładano. Miesiąc po otwarciu ofert w przetargu magistrat poinformował o wyniku negocjacji z oferentami. Ich skutkiem są jeszcze niższe propozycje cen. Szczegóły rozmów przedstawia Michał Wiśniewski z Urzędu Miasta w Lesznie.
4: Efektem negocjacji było złożenie 7 nowych ofert. Wszystkie okazały się niższe od pierwotnych propozycji, a najkorzystniejsza z nich jest o blisko 2 miliony złotych niższa niż najtańsza z ofert złożonych w pierwotnym postępowaniu. W tej chwili trwa analiza dokumentów i ocena formalna złożonych ofert.
2: Realizacja nowego, ponadkilometrowego fragmentu ulicy Arcybiskupa Antoniego Baraniaka to kompleksowy projekt drogowy. Oprócz budowy samej jezdni zaplanowano stworzenie wspólnego traktu dla pieszych i rowerzystów, montaż latarni oraz sieci odwadniającej, a trasę urozmaicą szpalery nowych drzew. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pokryje połowę kosztów całego przedsięwzięcia.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Życie błogosławionego księdza Stanisława Strajcha i jego beatyfikacja to swoistego rodzaju testament i znak czasu dla współczesnego człowieka, przypomnienie o powszechnym powołaniu do świętości. Uświadamia nam też, jak ważna jest posługa i świadectwo kapłańskiego życia, nie tylko głoszącego Ewangelię, ale także Ewangelię żyjącego, mówił arcybiskup Zbigniew Zieliński w pierwszą rocznicę beatyfikacji kapłana męczennika. Uroczystość zesłania Ducha Świętego metropolita poznański przewodniczył z tej okazji mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Jana Bosko w Luponiu, w którym błogosławiony Strajch został zastrzelony przez komunistę podczas sprawowania niedzielnej liturgii 27 lutego 1938 roku.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Wiosna już weszła w ostatni, trzeci etap. Do końca miesiąca będziemy mieli do czynienia z przyjazną aurą, z wysokimi temperaturami. Na przykład dziś maksymalnie 26 stopni Celsjusza, teraz na termometrze 22, ciśnienie wysokie 1031 hektopaskali, biometr jest na tak.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: W tej właśnie pięknej i słonecznej okoliczności przyrody witam was serdecznie. Zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
2: Pod krzyżem zostali nieliczni: matka, Jan i kobiety. W sercu cierpienia rodzi się nowa więź. Oto matka twoja. Boża miłość to konkretna troska o drugiego człowieka do samego końca. Z przebitego boku Pana Jezusa wypływa życie biorące początek w darze z siebie. Tam, gdzie widzimy koniec, Bóg otwiera nowy rozdział. Wierność w trudzie buduje fundament, którego nic nie zniszczy. Pomyśl, czy potrafię trwać przy osobie cierpiącej z powodu choroby lub straty, nie szukając łatwych wymówek.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To Zofia z Wysp Brytyjskich, czyli po prostu Sophie Ellis Baxter. Kiedyś śpiewała o Groove Jetcie, teraz się śpiewa on na przykład o Diamentach w ciemności. W kalendarzu 25 maja, z poniedziałek, 145 dzień roku, imieniny świętują dziś Magda, Grzegorz, Leon, Mariusz, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imisława i Bożysław. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Za chwilę opowiem wam o naszym popołudniowym radiowym menu, a teraz zaśpiewa Polkarek, zaśpiewa i nawet zagra. 18 po 12.

Jak Maju Plucha, to w czerwcu posłucha. Dzisiejsza pogoda pozwala mi zapomnieć o tym, co się działo na początku, mniej więcej w połowie maja, w pogodzie. Ale pamiętam też o tym, że dzisiaj na przykład 26 stopni maksymalnie i to mnie jakoś trzyma na dobrym poziomie. Mam nadzieję, że Was również. W naszym popołudniowym programie o 12.30 sekrety diety przedstawi Marzena Kasprzak-Jóźwiak. O 14.30 zapraszam na kalendarium poznańskie, o 15.15 konkurs popołudniowy, z tym, że dzisiaj nieco inny konkurs będzie, słowo do odgadnięcia, ale będzie, nie będzie podpowiedzi, będzie to kalambur, więc uszykujcie sobie coś do pisania, odświeżcie, warto też odświeżyć sobie wiedzę w różnych tematach, najlepiej w tematach poetyckich i wziąć udział w konkursie o 15.15. Szczegóły właśnie wtedy przedstawię. 16.10 święci z nieba ściągnięci, 16.30 serwis kulturalny i na koniec naszego spotkania spotkanie ze sportem w dość dużej dawce, czyli audycja Hartowo na Sportowo. O tym, że najważniejsza pogoda to pogoda ducha, zaśpiewa Hanna Banaszek.

0: Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie. Sekrety diety. Zaprasza Marzena Kasprzak-Jóźwiak.
8: Dzisiaj o tym, co zamiast mięsa w diecie. Coraz więcej mówi się, że tego mięsa powinniśmy ograniczać i coraz więcej osób to robi i ze względów etycznych, ale też ze względów ekologicznych. Ale część z nas, która dopiero zaczyna tą drogę, trochę się zastanawia, no ale jakby skąd brać to białko, skoro do tej pory podstawą mojej diety albo dużą częścią mojej diety i wprowadzanie tego białka do diety było właśnie mięso. Więc dlaczego warto i jakie produkty możemy spotkać, w których właśnie to białko występuje? Dzisiaj o tym w audycji. I najpierw o tym, czy tak naprawdę to białko roślinne jest zdrowe. Bo tutaj różne pojawiają się wśród takiego potencjalnego Kowalskiego, z którym rozmawiamy, różne zdania. Część powie, że tak, super zdrowa, część powie, zwierzęce jakby zawiera więcej tego białka i jeśli na przykład chcemy zdrowo żyć, albo też chcemy mieć dużą masę mięśniową, to musi być to białko zwierzęce, co nie jest prawdą. Są dietetycy, są też badania, które pokazują, że również na diecie roślinnej można fajnie budować masę mięśniową i nawet może być to zdrowsze. Dlaczego? Dlatego, że te aminokwasy egzogenne, które zawierają się w roślinach i w produktach zwierzęcych, tak naprawdę w małej ilości się różnią. To znaczy, jeśli z produktami roślinnymi wprowadzamy je w około 30-40%, a z produktami zwierzęcymi 40-50%, więc to nie jest aż tak duża różnica. Natomiast jeśli chodzi o te produkty roślinne, one zawierają dużo więcej błonnika i zawierają też flawonoidy, czyli takie substancje, które nam pomagają w tym zdrowym naszym życiu, w długowieczności, w lepszej naszej odporności, więc tak naprawdę są na plus te produkty roślinne. I teraz, gdzie my możemy je znaleźć? Tutaj jakby pierwsza rzecz, którą większość osób wymienia, to jest tofu. Tutaj różnie, niektórzy kochają to tofu, niektórzy nienawidzą. Tofu jest dość specyficznym produktem, z którym trzeba się po prostu zaprzyjaźnić i znaleźć sobie takie przepisy, które nam to tofu troszkę odczarują, bo tofu samo w sobie, po które sięgniemy na półkę sklepową, nie za bardzo ma jakiś super smak. Trzeba je doprawić, czasem zamarynować. Niektórzy na przykład zapiekają w piekarniku, robiąc sobie z tego taką posypkę, albo też na przykład robią z tego na przykład takie dania obiadowe, dodając to tofu do różnych produktów. Tofu można też blendować, więc można też na przykład dodać je do chociażby koktajlu czy deseru. No ale trzeba się na pewno z nim zaprzyjaźnić, troszeczkę popracować i sprawdzić, w której formie ono nam odpowiada. Kolejną taką takim produktem, który czasem jest dla nas czarną magią, to jest seitan. Seitan, który w takich standardowych sklepach pewnie ciężko jest dostać, natomiast w sklepach ze zdrową żywnością można i można go jak najbardziej mrozić tak samo jak tofu. Oczywiście strączki i chociażby makarony ze strączków, które też są taką fajną alternatywą, a bardzo łatwo jest je wprowadzić do naszej diety, bo wyglądają jak taki makaron, który lubimy. Mleko ze strączków również możemy kupić, natomiast to, że rezygnujemy z mięsa, może oznaczać, że rezygnujemy ze wszystkich produktów roślinnych typu nabiał jaja, ale może oznaczać, że te produkty roślinne akurat zostawiamy, więc tutaj wtedy możemy włączyć również nabiał w różnej formie, czy też chociażby jajka, ryby. Takie warzywa jak na przykład brokuł zawierają również dużo białka, więc tutaj też fajnie jest go wprowadzać w odpowiedniej ilości, ale też chociażby kasza gryczana, nasza polska, która w wielu daniach takich tradycyjnych kuchni polskiej występuje, czy też trochę mniej charakterystyczna dla Polski, ale również bardzo zdrowa i bogata w białko, komosa ryżowa. Nie trzeba jej dużo, a tego białka również zawiera sporo. Także bardzo zachęcam do tego, żeby przemyśleć ten temat, żeby być może tą naszą dietę, jeśli nie w całości wyeliminować mięso, to może zrobić, żeby była taka bardziej fleksitariańska, czyli żeby to mięso występowało, ale na pewno dobrej jakości, ekologiczne, z dobrych źródeł i w mniejszej ilości, a za to sięgajmy po te trochę inne produkty, które również tego białka fajnego nam mogą wprowadzić. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnej audycji.
7: Sekrety diety. Radio Emaus. W środku dnia.

Kanteczka dla Leibowica, powieść Waltera Millera. Dzisiaj będzie do wygrania w konkursie popołudniowym. Dzisiaj bawimy się w kalambur, więc przygotujcie się. Przypomnijcie sobie, o co chodzi w tych właśnie kalamburach, bo czasem

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 25 maja, minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Wystartowała charytatywna akcja Okulary dla Świata. Zbliżają się archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Dziś 5 maja po raz siódmy jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, przypadający w rocznicę egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego w 1948 roku. Rotmistrz Witold Pilecki podczas II wojny światowej dobrowolnie został więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Był autorem doniesień o Holokaustie, tzw. raportów Pileckiego, ujawniających nazistowskie zbrodnie. Pobyt Pileckiego w Auschwitz miał fundamentalne znaczenie dla poznania bestialstwa Niemców w obozach koncentracyjnych, mówił 3 lata temu dr Mateusz Werner z Instytutu Pileckiego.
3: Praktycznie na każdej stronie raportu znajdują się konkretne przykłady zbrodni niemieckich. Właściwie wszystko, to znaczy i na masową skalę zabijanie Żydów, zabijanie jeńców sowieckich, eksperymenty medyczne, eksperymenty na dzieciach. Praktycznie cała zbrodnicza działalność obozowej administracji i założycieli obozu została w tym raporcie udokumentowana.
2: Witold Pilecki brał udział w Powstaniu Warszawskim. Aresztowany w 1947 roku został oskarżony o działalność szpiegowską. Był brutalnie torturowany. Skazano go na śmierć i stracono w więzieniu na warszawskim Mokotowie 25 maja 1948 roku. Został zrehabilitowany w 1990 roku. W późniejszych latach odznaczono go Orderem Orła Białego i awansowano do stopnia pułkownika.
1: Informacje z Poznania.
2: Stowarzyszenie dla Świata z Poznania ogłasza start akcji charytatywnej Okulary dla Świata. Poznaniacy mogą przynosić swoje nieużywane okulary ciemne i korekcyjne do siedziby Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 od godziny 10 do 14, a w czwartki i piątki do 17. Akcja potrwa do końca lipca, a zebrane okulary korekcyjne trafią jesienią do Afryki, gdzie polscy okuliści będą bezpłatnie badać pacjentów i operować zaćmę. Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu przy współpracy z Duszpasterstwem Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zapraszają na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Odbędą się one od 29 czerwca do 3 lipca i są przeznaczone dla młodych ludzi od 13 do 25 roku życia, mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
4: Myślę, że czas w początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają.
2: Hasłem spotkania jest słowo odwagi w nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 roku.
4: Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem.
2: Na Dni Młodych można się zapisywać na stronie internetowej Paradiso.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Zmarł Stanisław Janicki, krytyk filmowy i historyk kina, a także pisarz, dziennikarz i scenarzysta. Wielką popularność zdobył, prowadząc ponad 30 lat własny program w Telewizji Polskiej zatytułowany W Starym Kinie, w którym prezentował starsze produkcje filmowe. Był to najdłużej nadawany program filmowy w historii naszej telewizji. Ukazywał się w latach 1967-1999, przyciągając miliony widzów. Stanisław Janicki nie tylko pokazywał przedwojenne polskie filmy, ale także poszukiwał w nich ciekawych wątków, czy opowiadał o zmianach kulturowych i obyczajowych. Wyreżyserował też blisko 40 filmów dokumentalnych, do których napisał scenariusze, m.in. z dziedziny sztuki filmowej. Stanisław Janicki zmarł w wieku 92 lat.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Średnia arytmetyczna najwyższych temperatur w tym tygodniu wynosi 24,3. Będzie w takim razie bardzo ciepło. Ciepło w tym tygodniu, powinno nam towarzyszyć bezchmurne niebo. Według prognoz na ten moment w sobotę i niedzielę, przyszłą sobotę i niedzielę, ta aura ma zostać nieco zakłócona przez opady deszczu. No ale zobaczymy, jak to będzie. Najwyższe notowania temperaturowe dziś w Wielkopolsce wahają się w zakresie od 25 do 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest wysokie.

Jest 6 minut po 13. Słońce nad Wielkopolską wstało dziś o 4:42, zajdzie o 20:55. Dzień w sumie potrwa 16 godzin i 13 minut. Przy mikrofonie Tomek Wander. Zapraszam na kolejną godzinę naszego popołudniowego programu. Grupa America na dobry początek.

słuchacie Radia Emaus. Za 5 kwadransów, czyli o 14.30, będziemy wspominać to, co wydarzyło się w Poznaniu w przeszłości. Kalendarium poznańskie, zapraszam serdecznie. Jeśli chcielibyście coś dołożyć od siebie, no to oczywiście także zapraszam. 601 077 033. Ten numer jest dla was w dowolnej sprawie. Można napisać na przykład jaka pogoda za oknem, czy u was jest tak bardzo słonecznie jak u mnie. Podejrzewam, że tak, no ale widok z okna na pewno inny, bo ja tu widzę pięknego kasztanowca, a wy możecie widzieć na przykład wóz drabiniasty, który przejeżdża, albo jakiś inny zupełnie widok. 601 077 033, to jest właśnie ten numer. The Simple Things, jest kwadrans po 13:00. W Radiu Emaus zaśpiewa Joe Cocker.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Mówiłem o tym, że Robbie Williams wystąpi na drugiej edycji festiwalu Bittersweet, która w Poznaniu już w sierpniu. Wcześniej jednak też na Cytadeli będzie bardzo koncertowo już 20 czerwca. Tam piknik na fest, po raz kolejny organizowany przez miasto. W tym roku na piknikowej scenie pojawią się Natalia Kukulska, Ania Dąbrowska, Małgorzata Ostrowska i grupa Raz, Dwa, Trzy. I czwórka tych wykonawców już teraz zaśpiewa w Radiu Emaus. Za 23 minuty minie 14.

0: Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro.

0: 100%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Jest poniedziałek, 25 maja, minęła 14.
4: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
6: Poznań będzie miał ulicę Kory. Młodzieżowy ośrodek sportowy na poznańskiej Śródce zaprasza w niedzielę na Dzień Dziecka. Festiwal Eucharystii Tarcza Wiary już w czerwcu w Pniewach. 7 Łacina w Poznaniu zyskuje nowy zbiornik retencyjny, a wraz z nim ulicę Olgi Sipowicz-Kory. Trwają właśnie prace polegające na układaniu nawierzchni jezdni na tym nowym odcinku drogi, który stanowi przedłużenie ulicy Anny Jantar. Teren przy zbiorniku będzie miał charakter rekreacyjny. Przestrzeń wokół niego uatrakcyjni 90 drzew, ponad 10 tysięcy krzewów, liczne byliny i trawy ozdobne. Pojawią się też elementy małej architektury, ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.
4: Słuchasz informacji Radia Emaus.
6: W ostatnią niedzielę maja boisko młodzieżowego ośrodka sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw, a to wszystko z okazji Dnia Dziecka, mówi rzecznik prasowy poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Filip Borowiak.
7: Każde dziecko, które przyjdzie do nas w tym dniu, otrzyma kartę supersportowca i na tej karcie będzie zbierało pieczątki po zebraniu 5 pieczątek za różnego rodzaju aktywności sportowe. Na takie dziecko czeka upominek, a oprócz tego przygotowaliśmy mnóstwo bezpłatnych zabaw i atrakcji.
6: Oprócz sportowych atrakcji na dzieci czekają zabawy na dmuchańcach. W tym roku przygotowano ich aż 20. Dzieci będą mogły skorzystać m.in. ze zjeżdżalni, zamków do skakania, gigantycznych piłkarzyków, toru przeszkód i suchego basenu. Zabawa rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 17. Eucharystyczny Ruch Młodych organizuje w Pniewach Festiwal Eucharystii Tarcza Wiary, mówi ksiądz Marcin Nowak, organizator festiwalu.
8: W Eucharystycznym Ruchu Młodych od samego początku, czyli już 100 lat temu, mówiono o tym, jak sama nazwa wskazuje, Król nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ten hymn nie jest tylko hymnem ministrantów, bo dzisiaj często kojarzony jest z ministrantami, ale jest hymnem właśnie dzieci w Eucharystycznym Ruchu Młodych już od 100 lat. Więc wracamy do tego obrazu rycerza. Przypominamy pierwotne znaczenie, które było zawarte w orędowniczkach, które wydawała Święta Urszula Duchowska dla dzieci.
6: Program i regulamin festiwalu znajdują się na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Tam też można zapisać się do 31 maja.
8: Wystarczy wejść na naszą stronę erm.pl/festiwal albo po prostu kliknąć sobie z ikonki festiwal i tam już mamy wszystkie informacje podane. Zawsze jak jest jakieś pytanie dodatkowe, można zadzwonić czy do mnie, czy do sekretariatu. Chętnie udzielimy odpowiedzi. Nasze telefony, kontakty są oficjalnie dostępne na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych.
6: Festiwal odbędzie się 13 czerwca w Pniewach.
4: Informacje ze świata.
6: Treść zapowiadanego porozumienia między USA a Iranem jeszcze się waży, uważa amerykanista Karol Schulz z Uniwersytetu Wrocławskiego. W jego ocenie nie ma pełnych informacji o podstawach porozumienia, ale gra toczy się o dalszy los irańskiego programu nuklearnego.
9: Szczegóły nie są podawane. Jeśli nie dowiemy dopóki, to porozumienie nie ujrzy światła dziennego, wtedy zresztą też niewiele będziemy wiedzieć, bo jakieś tam właśnie stanowiska już znamy, tylko nie wiemy kto, ile jest w stanie się nagiąć. Wyobrażam sobie, że dyskusja się teraz toczy o to, na ile lat program nuklearny Iranu będzie trzymany. I myślę, że o to się tutaj będzie rozchodziło.
6: Pokojowa umowa z Iranem jest gotowa w 99%, informuje stacja Fox News, powołując się na swoje źródła w administracji prezydenckiej. Negocjatorzy wciąż mają się spierać o szczegóły dotyczące irańskich zasobów nuklearnych oraz cieśniny Ormus.
4: Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Dziś wiosenny klimat już pachnie latem, jest bardzo ciepło, teraz 25 stopni Celsjusza, a będzie jeszcze cieplej dzisiaj. Jutro to w ogóle będzie gorąco. Ciśnienie jest wysokie, na barometrze 1031 hektopaskali, pod wieczór jego wartość nieco spadnie.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Szklanka wody od grupy Baim, szklanka wody na ten narastający upał w sam raz. A do grona słuchaczy Radia Emaus teraz dołączył nasz stały słuchacz, pan Robert, za kierownicy autobusu. Dzisiaj bądź też za joysticka tramwaju. Jemu też taka szklanka wody się na pewno przyda. Słuchajcie, popołudniowego programu Radia Emaus. Magda Grzegorz dzisiaj świętuje swoje imieniny. Beata nie, ale Beata Kozidrak za to dla nas zaśpiewała. 25 maja jest poniedziałek.

Zachęcam jak zwykle do interaktywnego słuchania Radia Emaus, naszego popołudniowego programu. Pan Robert, jak się okazuje, dziś za sterami wielkiego przegubowca o numerze 174. Ja nie będę ukrywał, że to jest chyba moja ulubiona linia w Poznaniu, jeśli chodzi o autobusy. Swojego czasu bardzo dużo autobusami właśnie na tej trasie jeździłem. Kiedyś to było 74, teraz dodano jedynkę i jest 174. WhatsApp, czyli jak leci za Lindą Perry, mógłbym też was zapytać, jak leci. Napiszcie po prostu, jak wam leci. 601 077 033. No i jaka jest wasza destynacja? Saltwater teraz zaśpiewa Lennon, ale nie John, tylko Julian, syn Johna i Cynthia. A o 14.30 zapraszam na kalendarium poznańskie. Tu Radio Emaus.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Zapraszam na kalendarium poznańskie. Właśnie teraz zajmiemy się weekendowymi dniami u nas, czyli 23 maja i 24 i nawet 25, chociaż 25 to już nie weekend, tylko dzisiejszy poniedziałek. W roku 1928, 23 maja, Dziennik Poznański informował, że o 7 rano temperatura powietrza w Poznaniu wynosiła plus 10 stopni, wiatr wiał z zachodu. Stan wody w Warcie wynosił 740 centymetrów. A raczej 74 centymetry. O właśnie tak. W roku 2011, 15 lat temu, Solaris zaprezentował lokalnym władzom i prasie pierwszy egzemplarz tramwaju Tramino dla MPK w Poznaniu. Być może wielu z Was zainteresuje właśnie ten właśnie fakt. Firma przedstawiła wtedy również hale produkcyjne, w których odbywa się końcowy etap wytwarzania niskopodłogowych pojazdów szynowych marki Solaris. 24 maja, rok 1900, w Poznaniu odbył się Zjazd Kobiet Polskich. Wystąpiło wtedy około 2000 uczestniczek, które opowiadały się za polskością. W 1914 roku w Poznaniu urodziła się Lili Palmer. Jej właściwe nazwisko brzmi Lili Marie Pizer. Była niemiecką aktorką teatralną i filmową pochodzenia żydowskiego. Karierę zrobiła na Zachodzie. Zagrała m.in. w filmie Alfreda Hitchcocka Tajny agent. W roku 1919, 24 maja, Armia Wielkopolska podporządkowana została Naczelnemu Dowództwu Wojska Polskiego przy zachowaniu jej odrębnej organizacji. Jeśli chodzi o dzień 25 maja, mamy tylko tutaj dwie daty do wspomnienia. Równo 154 lata temu poznańska Fara podpisała kontrakt na budowę organów. W roku 1987 po kapitalnym remoncie do użytku oddano ulicę Fredry. Zastanawiam się, czy ktoś z naszych słuchaczy pamięta tę datę. 1987.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina miłosierdzia.
1: Jest poniedziałek, 25 maja, zbliża się 15.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: W Rzeszowie rozpoczął się Kongres Bezpieczeństwa Polski. Gwiazdy lekkoatletyki wracają na poznański Golęcin. Można zgłaszać projekty do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Cyberbezpieczeństwo i praworządność to filary bezpieczeństwa Polski i jej obywateli, podkreślali w Rzeszowie wicepremier Krzysztof Gawkowski oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na otwarciu drugiego Kongresu Bezpieczeństwa Polski szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że rząd i różne instytucje przeciwdziałają cyberatakom, które mogą zablokować funkcjonowanie całego państwa. Wicepremier dodał, że środki na ochronę cyberprzestrzeni rosną. W tym roku to ponad 5 miliardów złotych. Krzysztof Gawkowski mówił, że skala cyberataków jest olbrzymia.
3: Budujemy najbardziej odporną tarczę w cyberprzestrzeni w Europie. Pomimo tego, że jesteśmy najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. Jesteśmy państwem, które odpiera ponad 99% ataków. Ale jeżeli nawet poniżej 1% tych ataków się uda, to mówimy nie o setkach, ale o tysiącach możliwości sparaliżowania życia każdego człowieka.
2: Na Kongresie Bezpieczeństwa Polski około 4000 gości przez 2 dni dyskutuje o wyzwaniach stojących przed bezpieczeństwem kraju. W spotkaniu biorą udział politycy, samorządowcy, wojskowi, przedsiębiorcy oraz eksperci z zakresu obronności i bezpieczeństwa.
0: Informacje z Poznania.
2: Gwiazdy lekkoatletyki powracają na poznański Golęcin. Tegoroczny memoriał Czesława Cybulskiego odbędzie się 28 czerwca. W mityngu udział potwierdzili już Anita Włodarczych i Wojciech Nowicki, których występy uświetnią konkurs rzutu młotem. Nie zabraknie tyczkarskich emocji z udziałem Piotra Liska. Zobaczymy również zmagania w biegach, skokach w dal, wzwyż, skokach o tyczce. Bilety na to wydarzenie są już dostępne w sprzedaży na platformie tobilet.pl. Tymczasem trwa etap zgłaszania projektów do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy i mieszkanki stolicy Wielkopolskiej do 29 maja mogą podzielić się swoimi pomysłami. Na ich realizację przeznaczone zostanie tym razem aż 33,5 miliona złotych. To ponad 2 miliony złotych więcej niż rok wcześniej. Zatwierdzenie ostatecznej liczby pomysłów oraz losowanie numerów na liście nastąpi pod koniec września. Od 5 do 30 października odbywać się będzie głosowanie. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada.
0: Informacje z regionu.
2: Budowa łącznika do Gronowa w Lesznie będzie tańsza niż zakładano. Miesiąc po otwarciu ofert w przetargu magistrat poinformował o wyniku negocjacji z oferentami. Ich skutkiem są jeszcze niższe propozycje cen. Szczegóły rozmów przedstawił Michał Wiśniewski z Urzędu Miasta w Lesznie.
4: Efektem negocjacji było złożenie 7 nowych ofert. Wszystkie okazały się niższe od pierwotnych propozycji, a najkorzystniejsza z nich jest o blisko 2 miliony złotych niższa niż najtańsza z ofert złożonych w pierwotnym postępowaniu. W tej chwili trwa analiza dokumentów i ocena formalna złożonych ofert.
2: Realizacja nowego, ponadkilometrowego fragmentu ulicy Arcybiskupa Antoniego Baraniaka to kompleksowy projekt drogowy. Oprócz budowy samej jezdni zaplanowano stworzenie wspólnego traktu dla pieszych i rowerzystów, montaż latarni oraz sieci odwadniającej, a trasę urozmaicą szpalery nowych drzew. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pokryje połowę kosztów całego przedsięwzięcia.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: W Poznaniu mamy słoneczne popołudnie, słoneczne i ciepłe. Maksymalna temperatura prognozowana na dziś to 26 stopni Celsjusza. Powoli już do tego poziomu dobijamy. Ciśnienie jest wysokie, a biometr dodatni.

No tak, właśnie tam pada deszcz na Brackiej. Byłem kiedyś, ale akurat nie padało. W Poznaniu nie pada i padać na razie nie będzie. Cieszmy się zatem przepiękną, słoneczną pogodą. Już niebawem w naszym programie konkurs. Zapraszam ja, przy mikrofonie Tomek Wandel. Będę z wami dzisiaj do godziny 18. A dzisiaj w konkursie popołudniowym nietypowo, bo będzie... A właściwie będziecie mieli do rozwiązania kalambur. Mam nadzieję, że proste.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Na który serdecznie zapraszam. Dziś kalambur. Kalambur do odgadnięcia. Mam nadzieję, że sobie przypomnieliście, o co chodzi w kalamburach. To ja w takim razie powiem ten kalambur. Podpowiedź właściwie do kalambura, a wy pomyślicie chwilę, a ja w tak zwanym międzyczasie opowiem, co dziś jest do wygrania. Edgar Allan ze mną. Edgar Allan ze mną. To jest podpowiedź do kalambura. Czekam na SMS-y z rozwiązaniami. Zapraszam serdecznie. 7148 w treści SMS-a. Proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu rozwiązanie tego kalambura. Edgar Allan ze mną. A do zdobycia dziś w konkursie jest powieść Waltera Millera Juniora, Kanteczka dla Leibowica. Kolejny egzemplarz dzisiaj jest dla was. Po wojnie jądrowej pozostali przy życiu ludzie atakują tych, których uznali za winnych katastrofy, czyli naukowców i techników. Ponoć jest to bardzo wciągająca lektura. Kanteczka dla Leibowica, autorem jest Walter Miller Jr., a książka dostarczona jest nam przez wydawnictwo Rebis, za którą serdecznie dziękujemy. 71 48, zapraszam w takim razie do zabawy.

A no ona nie mówiła nic, bo przecież nie znała rozwiązania naszego dzisiejszego radiowego kalambura. Edgar Allan ze mną. 71-48. Koszt wysłania takiej wiadomości to tylko złotówkę i 23 grosze. W treści wpisujemy słowo zagadka, a potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu rzecz jasna rozwiązanie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
5: Święty Alfons Maria de Liguori powiedział: próżne jest pokładanie nadziei w zbawienie i uświęcenie duszy bez Maryi.
0: Radio Emaus. Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Ostatnie przypomnienie konkursowe, dziś kalambur do rozwiązania. Treść kalambura to Edgar Allan ze mną. 71-48, jeśli ktoś wie, no to proszę oczywiście zapisać, napisać, nie zapisać, tylko napisać, a można sobie najpierw zapisać na kartce, potem z kartki przepisać w treść wiadomości tekstowej. 71-48, w treści takiej wiadomości proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko, no i na końcu rozwiązanie, a dziś do wygrania jest powieść Waltera Millera Kanteczka dla Leibowica. Konkurs kończymy za około 10 minut.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Pora go właśnie rozwiązać, a rozwiązanie tego kalambura Edgar Allan ze mną brzmi po prostu poezja. Pan Marcin dzisiaj wygrywa w naszym konkursie, wygrywa powieść Waltera Millera, Kanteczka dla Leibowica. Gratulacje serdeczne. Następny konkurs jutro o poranku o 9.15, a potem znowu konkurs popołudniowy o 15.15, z tym, że w jutrzejszym programie popołudniowym czeka nas jeszcze jeden nieplanowy konkurs. Słuchajcie uważnie.

Macieja kota. Fascynujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.

0: Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Policja bada fałszywe zgłoszenia z ostatnich dni. Stowarzyszenie dla Świata z Poznania zbiera okulary dla Afryki. Prymas Polski z Nagrodą Orła Jana Karskiego. Fałszywe zgłoszenia na numer 112 i interwencja w rodzinnym domu prezydenta nie mogą być wykorzystywane politycznie, apeluje wiceszef MON Cezary Tomczyk. Wskazał, że najważniejsze jest teraz ustalenie winnych.
2: Musimy, jeżeli to będzie konieczne, wypracować zmiany procedur, ale najważniejsze jest złapać tych przestępców. Ludzie, którzy stoją za tymi atakami, to pospolici przestępcy i obojętnie, czy oni pochodzą z naszego kraju, czy z jakiegokolwiek innego, ich trzeba po prostu złapać i wypalić gorącym żelazem wszystkie tego typu prowokacje. A my musimy też mieć w sobie tę dojrzałość, żeby w ogóle jaka klasa polityczna nie wykorzystywać tego typu historii. Przecież ona mogła się zdarzyć równie dobrze i zdarzała się przeciwko premierowi Tuskowi.
1: Od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publicznie związane z prawicą. 18 maja MSWiA informowało, że między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji funkcjonariuszy służb policji związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi podłożenia ładunków wybuchowych oraz zagrożenia zdrowia i życia. W sobotę po zgłoszeniu dotyczącym zagrożenia życia służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do gdańskiego mieszkania członka rodziny Karola Nawrockiego. W trybie pilnym w niedzielę odbyła się narada rządu w tej sprawie.
0: Informacje z Poznania.
1: Na piąty ogólnopolski turniej tańców polskich Okry Sztabowego Siewce oraz trzecie akademickie Mistrzostwa Polski w tańcach polskich zaprasza w nadchodzący weekend Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, mówi Anna Cerazy-Waliszewska z Wielkopolskiego Klubu Tańców Polskich.
3: Będziemy prezentować nasze polskie tańce narodowe właśnie w postaci takiego turnieju tańców polskich, które został rozłożone na dwa dni ze względu na to, że w pierwszy dzień właśnie będzie się odbywał ten turniej tańców polskich Okry Sztabowego Siewce. Natomiast drugiego dnia bardziej prestiżowe wydarzenie, czyli Akademickie Mistrzostwa Polski, gdzie zjadą się drużyny z całej Polski i Uniwersytet Przyrodniczy ten turniej będzie prowadził.
1: Na parkiecie zobaczymy prezentację poloneza, mazura, kujawiaka, oberka i krakowiaka w wykonaniu par reprezentujących różne grupy wiekowe, od przedszkolaków po seniorów. Pewnym zaskoczeniem może być fakt, że tancerze nie będą ubrani w stroje ludowe.
3: Nie tańczymy w strojach ludowych, jakby to mogło się wydawać, natomiast są to stroje wieczorowe. Jakby ta tendencja, czy ta praktyka przeniesienia troszeczkę tej formy ludowej, tańców narodowych, w formę taką wieczorową.
1: Zmagania zawodników będą odbywały się 30 i 31 maja w Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Dojazd. W sobotę o 16 zaplanowano galę finałową turnieju Okry Sztabowego Siewce, a w niedzielę o 10 finał Akademickich Mistrzostw Polski. Stowarzyszenie dla Świata z Poznania ogłasza start akcji charytatywnej Okulary dla Świata. Poznaniacy mogą przynosić swoje nieużywane okulary ciemne i korekcyjne do siedziby Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 od 10 do 14, a w czwartki i piątki do 17. Akcja potrwa do końca lipca, a zebrane okulary korekcyjne trafią jesienią do Afryki, gdzie polscy okuliści będą bezpłatnie badać pacjentów i operować zaćmę.
0: Informacje z Kościoła w Polsce.
1: Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak jest tegorocznym laureatem Nagrody Orła Jana Karskiego. Metropolita Gnieźnieński został uhonorowany za realizację wizji Kościoła najbliższego oczekiwaniom wiernych, otwartego na wyzwania współczesności, otwartego, tolerancyjnego, wolnego od pychy i potrafiącego brać odpowiedzialność za własne winy w imię wspólnoty, której służy. Drugim laureatem jest Parlament Europejski, który otrzymuje nagrodę za przedstawicielskie jednoczenie Europy i formowanie rzeczywistości europejskiej poprzez organy wykonawcze Unii Europejskiej w imię wspólnej i lepszej przyszłości.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Dziś w Poznaniu wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 17 km na godzinę z kierunków północno-zachodnich na barometrze 1029 hektopaskali. Ciśnienie trochę spadło. Temperatura wynosi 25 stopni Celsjusza.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: 28 stycznia 1077 roku papież Grzegorz VII zdejmuje ekskomunikę z cesarza Henryka IV, przywracając mu pełnię władzy w jego królestwie. Rzecz cała dzieje się w Canossie, pod murami której ten monarcha przez 3 dni czeka w worku pokutnym i boso na widzenie z dzisiejszym patronem. Jest środek zimy, bramy miasta są zamknięte na głucho, a władca Niemiec już wie, że przegrał w największym sporze XI wieku, tym o inwestyturę, czyli o prawo mianowania biskupów, a znacznie szerzej o zwierzchnictwo nad całym chrześcijańskim światem. Henryk IV miał wszystkie atuty w ręku, by zwyciężyć w tym starciu. Miał szeroką władzę, wasali, zależnych od niego biskupów, a także wojsko. Poległ jednak, bo nie docenił autorytetu papieża. Uznał, że jego władza ma charakter jedynie symboliczny i ulegnie wobec prostego argumentu siły. Okazało się jednak, że ekskomunika, którą został obłożony przez Grzegorza VII, miała konkretny polityczny skutek, zwalniając niemieckich książąt z wierności swemu władcy. Tylko przyznając, że nie ma praw do kościoła, Henryk IV ocalił w Canossie swoją pozycję świeckiego monarchy. Paradoksalnie przyczynił się tym samym do wyniesienia Grzegorza VII do chwały ołtarzy. Jednak nie za jego polityczną biegłość, którą miał niewątpliwie, tylko za twarde obstawanie przy przekonaniu, że kościół nie jest tak naprawdę niczyją własnością i nikt nie ma do niego praw. Nie ma, bo Kościół jest Chrystusowy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra

Słuchajcie popołudniowego programu Radia Emaus. To była grupa Genesis. Dziś mamy poniedziałek, 25 maja. Do końca roku zostało 220 dni. Imieninowe pozdrowienia dla Magdy i Grzegorza dzisiaj. Za około 10 minut serwis kulturalny, a o 17.30 w naszym programie audycja hartowo-nasportowa. Dziś oczywiście będzie o piłce nożnej.

0: Cię! Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: ósmego maja, czyli w najbliższy czwartek, w poznańskim klubie pod Minogą wystąpi włoski zespół Mr. Punch, grający utwory z repertuaru wczesnego repertuaru grupy Marillion z okresu, gdy wokalistą był Fish. Ten koncert o godzinie 20. W jutrzejszym popołudniowym programie będę miał dla Was jedno zaproszenie na to wydarzenie. Dziś o 18 i 21 w Teatrze Wielkim koncert grupy Trevoci, jubileuszowa trasa, w którą panowie akurat teraz wyjechali, nazywa się Forever. O godzinie 19 w Kinoteatrze Apollo koncert Zakochani w Młynarskim. Zaśpiewają Zbigniew Zamochowski i Izabela Połońska. W Kinie Bułgarska 19, dziś o 17 film Posłani, o 18.30 Młode Matki, o 19.30 Werdykt i o 20.20 Zawieście Czerwone Latarnie.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

kalendarzu mamy 25 dzień maja, to w Argentynie rocznica rewolucji, w Libanie dzień wyzwolenia południowego Libanu. Mamy jeszcze międzynarodowe okazje, między innymi jest to Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Światowy Dzień Piłki Nożnej, również dziś taki mamy święto. Jest to dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 2 lata temu. Rozpoczyna się również tydzień solidarności z ludami zamieszkującymi niesamorządne terytoria. Jest także dzisiaj Dzień Tarczycy, ustanowiony w 2007 roku podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Tarczycy. Potężna dawka sportu dziś o 17:30. Hartowano sportowo. Zapraszam w imieniu Michała.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 25 maja, właśnie minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Zdarzenie pociągu z ciężarówką w powiecie obornickim. Jedna osoba nie żyje. Młodzieżowy ośrodek sportowy na poznańskiej Śródce zaprasza na Dzień Dziecka. Leon XIV zaprezentował swoją pierwszą encyklikę. Po godzinie 15 wielkopolscy strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu kolejowym w miejscowości Garbatka w powiecie obornickim. Doszło tam do zderzenia pociągu relacji Rogoźno-Poznań z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym. W wyniku zderzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar objął również pobliską trawę. Pociągiem podróżowało kilkanaście osób. Niestety w wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć. Kilkanaście osób zostało pokrzywdzonych. Na miejscu działania prowadzi obecnie 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Pracują też zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby koncentrują się na zabezpieczeniu miejscu zdarzenia, działaniach gaśniczych oraz udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na poznańskiej Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. A to wszystko z okazji Dnia Dziecka, mówi rzecznik prasowy poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Filip Borowiak.
3: Każde dziecko, które przyjdzie do nas w tym dniu, otrzyma kartę supersportowca i na tej karcie będzie zbierało pieczątki po zebraniu 5 pieczątek za różnego rodzaju aktywności sportowe. Na takie dziecko czeka upominek, a oprócz tego przygotowaliśmy mnóstwo bezpłatnych zabaw i atrakcji.
2: Oprócz sportowych atrakcji na dzieci czekają zabawy na dmuchańcach. W tym roku przygotowano ich aż 20. Dzieci będą z nich mogły skorzystać m.in. ze zjeżdżalni, zamków do skakania, gigantycznych piłkarzyków, toru przeszkód i suchego basenu. Zabawa rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 17. Eucharystyczny Ruch Młodych organizuje w Pniewach Festiwal Eucharystii Tarcza Wiary, mówi ksiądz Marcin Nowak, organizator festiwalu.
4: W Eucharystycznym Ruchu Młodych od samego początku, czyli już 100 lat temu, mówiono o tym, jak sama nazwa wskazuje, Król nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ten hymn nie jest tylko hymnem ministrantów, bo dzisiaj często kojarzony jest z ministrantami, ale jest hymnem właśnie dzieci w Eucharystycznym Ruchu Młodych już od 100 lat. Więc wracamy do tego obrazu rycerza. Przypominamy pierwotne znaczenie, które było zawarte w orędowniczkach, które wydawała Święta Urszula Duchowska dla dzieci.
2: Program i regulamin festiwalu znajdują się na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Tam też można zapisać się do 31 maja.
4: Wystarczy wejść na naszą stronę erm.pl/festiwal albo po prostu kliknąć sobie z ikonki festiwal i tam już mamy wszystkie informacje podane. Zawsze jak jest jakieś pytanie dodatkowe, można zadzwonić czy do mnie, czy do sekretariatu, chętnie udzielimy odpowiedzi. Nasze telefony, kontakty są oficjalnie dostępne na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych.
2: Festiwal odbędzie się 13 czerwca w Pniewach.
1: Informacje z Watykanu.
2: Sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, powiedział Leon XIV podczas prezentacji jego pierwszej encykliki Magnifica Humanitas. Papież podejmuje w niej refleksję nad społeczną nauką Kościoła w dobie sztucznej inteligencji. Ojciec Święty ostrzegł, że rozwój nowych technologii nie może prowadzić do dominacji, wykluczenia ani osłabienia ludzkiego sumienia. Zaapelował też o wspólne budowanie bardziej ludzkiego i braterskiego społeczeństwa. Opublikowany 25 maja dokument Ojciec Święty podpisał 15 maja, dokładnie w 135. rocznicę ogłoszenia Rerum Novarum Leona XIII. Wzorem swojego poprzednika Leon XIV napisał encyklikę społeczną poświęconą jednemu z głównych wyzwań współczesności.
1: To były informacje Radia Emaus.

0: Według najnowszej prognozy pogody jutro będzie cieplej niż dziś. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 28 stopni Celsjusza. Teraz mamy taki czas, że temperatura odczuwalna jest wyższa niż ta wskazywana na termometrze. Na ten moment mamy 26 stopni Celsjusza, słońce na niebie widoczne będzie do godziny 20:55. Ciśnienie nadal jest wysokie, jego wartość to teraz 1029 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Sign a Name Across My Heart to Terence Trent D'Arby, który teraz nazywa się zupełnie inaczej. Jest 14 po 5 w Radiu Emaus, już niebawem audycja sportowa, hartowo na sportowo, audycja autorstwa Michała Bondyry. Dziś będzie oczywiście o piłce nożnej, bo przecież inaczej być nie może.

0: Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Po reklamie. Hartowo na sportowo. Zapraszam, Michał Bondyra.
5: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. Lech Poznań świętował w sobotę zdobycie 10. tytułu Mistrza Polski. Kolejarz obronił tytuł, remisując w ostatnim meczu tego sezonu 2-2 z Wisłą Płock. Gole dla poznaniaków strzelili Luis Palma w 30. i Patryk Wolemark w 60. minucie spotkania. Do pierwszego miejsca w PKO BP Ekstraklasie wystarczyło 60 punktów zdobytych w 34 meczach. Lech zacznie zmagania o Ligę Mistrzów od drugiej rundy. Pierwszy mecz jest zaplanowany na 21 lub 22 lipca. Wcześniej, bo 16-17 lipca, kolejarz ma rozegrać mecz o Super Puchar Polski ze zdobywcą tego pucharu, Górnikiem Zabrze. O Ligę Mistrzów poza kolejarzem zagra też wspomniany Górnik, który został wicemistrzem Polski, a o Ligę Europy trzecia Jagiellonia Białystok, o Ligę Konferencji Raków Częstochowa czwarty i piąty GKS Katowice. Więcej o świętowaniu, zakończonym sezonie, przyszłości między innymi tej pucharowej Lecha. Rozmawiam dziś z Radkiem Nawrotem z Zielonej Interii, przez wiele lat opisującego wszystko to, co dzieje się w Lechu. Cześć Radku.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
5: Lech obronił tytuł Mistrza Polski. Zdarzyło się to pierwszy raz od 33 lat. Tyle, że wtedy ta obrona, jak pamiętamy, była przy zielonym stoliku. W jak bardzo historycznym fakcie uczestniczymy?
6: Bardzo historycznym, bo nawet jeżeli uznamy, a powszechnie uznaje się to mistrzostwo z 93 roku, no to dlatego tych tytułów jest 10. W tej chwili no to mamy dopiero trzeci taki przypadek, kiedy Lechowi udało się obronić tytuł i pierwszy w XXI wieku. To jest bardzo istotne, bo o ile w zeszłym roku, kiedy Lech został mistrzem Polski, można było mówić o tym, że świetnie zwiększyła się taka częstotliwość zdobywania tych tytułów przez Lecha. Nie musimy już czekać 5 czy 7 lat, czy nawet dłużej, ale to zdarza się częściej. No to teraz mamy jeszcze większe przyspieszenie, a dobrze wiemy, że obrona tytułu mistrzostwa jest o wiele trudniejsza niż jego zdobycie. Lech miał z tym gigantyczne problemy. Pragnę zwrócić uwagę na to, że do tej pory, przynajmniej w XXI wieku, te sezony bezpośrednio po zdobyciu tytułu mistrzowskiego były zawsze najtrudniejsze dla niego. Często kończyły się jakimiś kryzysami, zwolnieniem trenera, problemami rozmaitymi, łącznie z ekstremalnymi przypadkami, jak w 2005 roku, gdzie mieliśmy ostatnie miejsce w tabeli, prawda? I teraz Lech jest mistrzem Polski rok po roku, to znaczy, że ulepszył się w bardzo wielu kwestiach, także w tej, że potrafi zarządzać sukcesem. Nauczył się też zarządzać kryzysem, bo przypomnę, że Nils Frederiksen to jest trener, który ani razu nie dopuścił do tego, żeby ten kryzys w ciągu tego czasu, kiedy pracuje, czyli to 2 lata, żeby ten kryzys ogarnął Lecha tak bardzo, żeby nie dało się już go zatrzymać, trzeba było, nie wiem, trenera zwolnić albo dokonywać jakichś dużych przesileń. Nie było tego. Jesteśmy od tego wolni od co najmniej 2 lat, od czasów Mariusza Rumaka. I to jest też bardzo istotna zmiana, która pozwala Lechowi takie sukcesy odnosić, bo na przestrzeni całego sezonu, wielu miesięcy, nie trudno o kryzys, czy nawet kryzysy. Chodzi o to, aby one nie doprowadziły do powstania takiego tornada, które wszystko zmiata po drodze.
5: 60 punktów zdobytych przez Lecha w 34 meczach. Złośliwi powiedzą, że mistrz, który ma niecałe 1,8 punktu na mecz, że Lech wygrał słabością innych, a ja cię zapytam, czy słabością innych, czy właśnie jakością własną.
6: To jest trochę wbrew logice i wbrew matematyce takie twierdzenie, bo zwróćmy uwagę, że w tym sezonie chętnych do zdobycia Mistrzostwa Polski, takich klubów, które realnie mogły powalczyć z Lechem o ten tytuł, było więcej niż poprzednich, bo doszły Zabrze do tej grupy. W pewnym momencie nawet i Zagłębie Lubin się liczyło. Ja już tam nie wspomnę o Wiśle Płock, która dosyć szybko odpadła, ale te punkty, które można było zdobyć i które się zdobywało, rozkładały się na więcej drużyn niż w czasach, kiedy walczył tylko Lech z Legią, prawda? I stąd tych punktów jest mniej, a poza tym no też zwróćmy uwagę na to, że Lech ma tą średnią ogólną sezonu poniżej 2 punktów na mecz, ale wiosną to już jest powyżej, bo ta wiosna była bardzo udana.
5: No tak, Radku, 15 meczów, 34 punkty, to mówi chyba samo
6: no
5: za siebie.
6: No więc tytuł mistrzowski zdobywa się wiosną. To jest tutaj dosyć istotne, więc ja tutaj słabości mistrza nie widzę nigdzie, zwłaszcza, że Lech dosyć dobrze się zaprezentował i no, różne rzeczy można się przyczepić do niego, ale nie to, że grał jakąś słabą piłkę, czy że to jest jakiś mistrz wymuszony, wyciśnięty, jakiś taki na siłę, czy coś w tym stylu. No nic w tych rzeczy. Zresztą umówmy się, że kilka tych meczów, zwłaszcza wiosennych, Lecha było wręcz imponujących, a też kadra Lecha składa się z piłkarzy, którzy raczej nie są dostępni w innych klubach. Nie widzę takich piłkarzy w innych klubach. No jednak Ali Golizadek do momentu kontuzji, czy Luis Palma, czy nawet Mikeliszak, to są tacy piłkarze jednak przerastający taką średnią ligową i to znacznie.
5: Po meczu z Wisłą Płock, którego wynik nie miał już znaczenia, na dekoracji mistrzów moją uwagę, pewnie twoją też, zwróciło to, że tym razem brawa dostali właściciele Piotr Rutkowski i członek zarządu Karol Klimczak i też ten transparent, który był na płocie przy kotle. Piotr Rutkowski, Karol Klimczak, dziękujemy, idziemy po swoje. Coś, czego wcześniej ze strony kibiców nie doświadczaliśmy w Poznaniu.
6: Tam zdaje się było idziemy po więcej, bo po swoje to jest to...
5: Tak, po więcej, tak. Powiedziałem tak, po swoje, tak. Chodziło mi o więcej.
6: Tak, po swoje rzeczywiście pojawiło się wcześniej. W meczu z Arką Gdynia. Tak. Ja nawet nie byłem do końca zadowolony z tego, że tego typu treści się pojawiły na stadionie, bo to jest taki element pewnej pychy. A akurat te ostatnie lata, nawet całe 20 lat ostatnich nauczyło nas w pokory w Poznaniu. Nie widzę powodu, żebyśmy musieli się tutaj zachowywać jak kibice Legii Warszawa, którzy tą pychą są dosyć mocno napakowani. Lech nie szedł po żadne swoje. To znaczy ja wiem, że my widzimy Lecha w gronie klubów, które powinny walczyć o mistrzostwo, dominować i tak dalej, i też tego chcę, ale ostatnie lata pokazywały, że tak nie było. I teraz pytanie, czy Lech będzie, walcząc o mistrzostwo, będzie szedł rzeczywiście po swoje, tak jak tam napisali kibice, to jest pytanie otwarte. Mam nadzieję, że tak, aczkolwiek nie wierzę w to, żeby zdominował. Ja pamiętam, gdzieś widziałem taką wypowiedź kibica, który już powiedział buńczucznie, że Lech teraz wygra wszystkie tytuły mistrzowskie do 2030 roku. No dobre sobie. No oby tak było, ale nie sądzę, żeby konkurencja spała. Jest Raków, jest Jagiellonia, Legia Papszyna na pewno się podniesie. To w ogóle nie ma co do tego wątpliwości. Już się podnosiła.
5: O mały włos grałaby w pucharach, prawda?
6: No oczywiście, że tak. I do tego dochodzą kluby śląskie, które nie wiemy, myślę, że Górnik pod ręką Lukasa Podolskiego naprawdę będzie mocny, więc tak ostrożnie.
5: Ale wiesz, Radku, ja bardziej tutaj zrobiłem lapsus językowy, ale bardziej chciałem cię zapytać o Rutkowskiego i Klimczaka.
6: Tak, to jest taki wstęp, żeby powiedzieć, że bardziej rzeczywiście pasuje to określenie po więcej, bo to, co do tej pory Lech zdobył, to było takie pewne, nie wiem, jakiego słowa użyć, bo minimum to nie jest dobre słowo, ale myśmy mniej więcej Lecha widzieli w tym miejscu, w którym jest i stąd były zarzuty do Karola Klimczaka i Piotra Rutkowskiego, że jakby Lech tych tytułów zdobywa za mało i za rzadko. No jeżeli oni doprowadzili do sytuacji, w której musieliśmy czekać na tytuł mistrzowski 7 lat, to sorry, ale to jest przesada w Poznaniu. No Lech ma o wiele większe możliwości. Ja oceniałem, że powinien zdobywać te tytuły właśnie średnio co 3 lata, zdobywa średnio w tej dekadzie co 2 lata. Więc jakby więcej nawet niż się zakładało. I stąd te brawa, i stąd to skandowanie. Uważam, że zasłużenie. I to jest dosyć taka znamienna chwila, ponieważ to jest chwila triumfu także Karola Klimczaka i rodziny Rutkowski, zwłaszcza Piotra Rutkowskiego. To, że oni tam się doczekali braw i skandowania, to jest jedno, ale oni w tej chwili mogą zupełnie inaczej patrzeć na swoje relacje z kibicami. One do tej pory były bardzo trudne. szorstkie. No to jest mało powiedziane. No Lech doczekał się takich ekstremalnych, więc skrajnych określeń. Mówiło się, że przegrywy, nieudacznicy, że mokra szmata, że w zasadzie Lech jak ma coś przegrać, zawsze przegra. Nie można mu ufać, nie można na nim polegać, no i tak dalej. Ludzie po prostu zaczynali mieć tego Lecha dosyć i tylko uzależnienie takie naprawdę nałogowe powodowało, że dalej wielu osób przy nim trwało. A teraz... I dlatego uważam, że obrona tytułu przez Lecha jest tutaj niezwykle ważna, bo to dopiero obrona tytułu, nie samo jego zdobycie, pozwala widzieć w Lechu zespół, na którym można polegać.
5: No i tak, i pokazuje, że filozofia, która była poddawana pod wątpliwość, ma sens.
6: Tak, ale pamiętajmy, że ta filozofia była wielokrotnie modyfikowana, bo Lech tam popełnił przez te ostatnie 20 lat sporo błędów i te błędy poprawiał, modyfikował. Przez sam Piotr Rutkowski mówi, że się uczył wiele, czyli on nie tkwił jakby cały czas tylko w przeświadczeniu, że coś, co robił kiedyś, jest okej, nic nie trzeba zmieniać, to samo doprowadzi do sukcesu, tylko modyfikował pewne kwestie. Do tego doszły pieniądze, bo Lech ma tych pieniędzy więcej. Ja o tym też dyskutowałem z kibicami podczas fety, że zwróćmy uwagę, w 2023 roku, 3 lata temu, Lech mógł sprowadzać graczy takich wybitnych ponad średnią naszej ligi, jak Ali Golizadeh, ale tylko pod jednym warunkiem. To znaczy, zdając sobie sprawę, że Ali Golizadeh jest wybitnym piłkarzem, ale bardzo podatnym na kontuzję. Czyli prawdopodobieństwo, że on sobie coś zrobi w jakiejś sytuacji, jest ogromne. Niestety, jak się okazało, rzeczywiście tak było. Mimo to Lech to ryzyko podjął. Poczekaliśmy na jego Golizadeha długo, 2 lata, bo przecież zanim wyleczył tą kontuzję i dał przez te 1,5 roku Lechowi bardzo dużo, po czym znowu ma uraz.
5: Jak ty odczytujesz roczną umowę z Alim Golizadehem?
6: No nie, no to się jakby wpisuje tutaj w pewien taki pozytywny klimat wokół Lecha, bo wydaje mi się, że historia Aliego Golizadeha, jego walka z kontuzją, wkłady, jego piękno gry, bo ludzie przychodzili oglądać, smakować tą grę Aliego Golizadeha, ja na przykład należałem do takich ludzi, rozkoszować się tymi jego zagraniami, dla takich ludzi się przychodzi na stadiony i w końcu jednak ten uraz, który go wyeliminował z ostatnich meczów w Lechu, postawił pod znakiem zapytania jego przyszłość w Lechu i wreszcie wyeliminował go też z mundialu, wywołała w ludziach ogromne takie empatyczne uczucia. To znaczy wszyscy mu tak współczuli, nasze serca nam popękały. I zachowanie Lecha się wpisało w to, ale już jakby...
5: Ale zobacz, że to też jest ta nauka na błędach, prawda?
6: To jest nauka na błędach, ale też usiłuję powiedzieć, że Lech może sobie na takie rzeczy w tej chwili pozwolić, bo te pieniądze jednak ma. To nie są jakieś gigantyczne pieniądze, ale ma ich więcej niż właśnie wtedy 3 lata temu, o czym wspomniałem. Czyli w tej chwili może podpisać taką umowę z Alim Golizadehem, może też sięgnąć po piłkarzy jego formatu, którzy nie są obarczeni takim ryzykiem kontuzji, na przykład Luisa Palme. I chodzi o to, żeby też w ramach tego rozwoju, również finansowego, mógł tych piłkarzy coraz lepszych sprowadzać, bo to jest warunek pójścia o krok dalej, na przykład zaistnienie gdzieś tam w Lidze Mistrzów, o ile by się to w ogóle udało. A 3 lata temu było to jeszcze niemożliwe i to jest bardzo istotna zmiana, ale też pamiętajmy, że te pieniądze nie biorą się znikąd. Te pieniądze biorą się od ludzi, tak? Od ich zainteresowania, od ich zaangażowania, za tym idą bilety, konsumpcja, pamiątek, nie wiem, wszystkiego, sponsorzy, etc., etc. Więc to jest taka samonapędzająca się, takie koło, które się napędza i Lech dzięki temu też ma środki, żeby się dalej rozwijać. W tej chwili jednak, w 26 roku, bo gdybyśmy rozmawiali 3-4 lata temu, to ja naprawdę nie byłbym skłonny powiedzieć, że ja mam 100% gwarancję, że Lech te pieniądze wyda dobrze, że ich nie zmarnuje, że znowu nie narobi jakichś głupot. A w tej chwili jest większe prawdopodobieństwo, że tak będzie. Ergo, on się naprawdę czegoś nauczył.
5: Wywołałeś Luisa Palme, klauzula wykupu 4 miliony euro. Lech negocjuje jego wykup za kwotę około 2,5, może 3 milionów euro. 11 goli, 10 asyst Honduranina. Chyba wart jest tych pieniędzy.
6: Tak, on na pewno jest wart tych pieniędzy. To jest tylko, pamiętajmy, że to jest kwestia też relatywna, względna, bo to nie chodzi o to, czy piłkarz jest wart tych pieniędzy, tylko pytanie, czy konkretny klub jest w stanie takie pieniądze zapłacić. I sęk w tym, że Tu mam pewną wątpliwość, znaczy wydaje mi się, że my mamy jednak mimo wszystko względem Lecha spore zaległości, bo w 26 roku, w którym jesteśmy, Lech powinien mieć, nie mieć już aż tak dużego problemu z wydaniem 4 milionów euro, a jednak ciągle ma. I ja pamiętam czasy, kiedy milion euro za piłkarza to było ojej, to jest niemożliwe, potem 2 miliony, znaczy to idzie do przodu, ale dosyć wolno i mnie się cały czas wydawało, że w połowie lat 20. będziemy już gdzieś dalej, że będziemy w stanie wydawać te 10 milionów, tak jak robią to kraje przecież z tej szerokości geograficznej, z Europy Środkowej, to nie tylko te najbogatsze kraje Europy, a jednak ciągle z tym jest kłopot i to ogranicza Lecha. To ogranicza Lecha. Ogranicza także jego możliwości europejskie. Więc to trzeba zrobić postęp. No a tak jak powiedziałem, te pieniądze biorą się skądś. One z nieba nie spadną, więc...
5: Biorą się od kibiców i biorą się też od bardzo dobrej gry w pucharach, 9,5 miliona euro, także też o tym też musimy powiedzieć. Mówi się o odejściach. Game changerem tego sezonu dla mnie był młodziutki Wojtek Mońka. Mówi się o zainteresowaniu Twente. Ze strony Holendrów właśnie pada kwota 3,5 miliona euro. Lech chyba nie jest skłonny, żeby za takie pieniądze puścić tego ultontego gracza. Mówi się też o Antku Kozubalu, że złączony z Borussią Dortmund. Mówi się o Bartku Mrozku, że chce przejść do jakiejś ligi top 5. Czy ty uważasz, że każdy z nich jest gotowy do tego, żeby zrobić krok dalej, czy to jeszcze dla któregoś z tych trzech graczy nie jest ten czas?
6: Przyznam, że tego nie wiem, bo nie jestem aż tak blisko ich parametrów, ich rozwoju takiego też osobowego, żeby to wiedzieć na pewno. Myślę, że Lech akurat pod tym względem o to zadba, bo tutaj już od lat potrafi dobrze prowadzić karierę piłkarzy, to znaczy nie sprzedaje po prostu chaotycznie piłkarzy, nie wrzuca ich do jakichś lig byle tylko potrafi jakby tą karierę im zaproponować, jakoś tam ukształtować, więc tu bym się nie bał. Jeżeli piłkarz nie ma kontuzji, nie ma też jakichś własnych takich osobowościowych ograniczeń, to wychodząc z Lecha potem jednak robi jako taką karierę. Ale no nie sądzę też, żeby Lech stojąc u progu walki o Ligę Mistrzów z takimi rozstawieniami, z takimi oczekiwaniami społecznymi, jakie są w tej chwili, żeby zrobił jakąś wielką wyprzedaż. I to mimo tego, że ja wiem, że wielu tych piłkarzy chce odejść, no bo siłą rzeczy tak jest. I mimo tego, że jestem świadom, iż wychowankowie wcale nie są najistotniejszą częścią Lecha Poznań w tej chwili, sportową. Mhm. Bo to już kiedyś o tym mówiłem. Oni tutaj są, oni odgrywają ważną rolę, ale dosyć szybko odchodzą. Lech opiera się na graczach zagranicznych. Ale niemniej niektórzy wychowankowie przez ten czas, kiedy tu są, odciskają na nim swoje piętno. No, Wojciech Mońka to jest znakomity przykład, bo to, co ten chłopak pokazał w tym sezonie, jest imponujące i stąd te owacje w czasie wręczania nagród, które Wojciech Mońka jako jedyny z wychowanków, bo chyba Robert Bugnasz takich nie dostał, dostał porównywalne z największymi gwiazdami Lecha, takim jak Golizadek czy Iszak czy Palma.
5: Przyspieszamy, Radku, dwa pytania ostatnie. Podejście kolejne Lecha do Ligi Mistrzów. Tym razem Piotr Rutkowski mówi, że chce zrobić wszystko, żeby było ono udane. Druga runda od tej rundy kolej już zaczyna. W każdej z rund, czy od drugiej do czwartej będzie rozstawiony. Sądzisz, że wreszcie to podejście będzie udane?
6: Nie wiem tego. Wydaje mi się, że Liga Mistrzów to jest jednak wyższa szkoła jazdy. Lech jest uczniem z czerwonym paskiem za szkołę podstawową, a to są studia wyższe, a jeszcze jest szkoła średnia, czyli Liga Europy. Być może być może lepsze dla rozwoju Lecha byłoby stopniowo przesuwać się w stronę Ligi Mistrzów, na przykład przez Ligę Europy. Ale gra w Lidze Konferencji Polskich Zespołów i to rozstawienie, które jest, rzeczywiście otworzyło przed nim ogromną szansę. Ja w ogóle powiedziałem Karolowi Klimczakowi, z którym rozmawiałem, że ja uważam, że Liga Konferencji spadła nam jak manna z nieba w ostatniej chwili. Bo gdyby ona się pojawiła 3-4 lata później, nie dogonilibyśmy już tej Ligi Mistrzów, tej czołówki europejskiej. Nie byłoby szans. A teraz te szanse się otwierają, no i żal z nich nie skorzystać. Nie wiem, czy to nie jest droga na skróty. Może tak, może nie. Trudno powiedzieć. Trudno też jakby nie łapać Pana Boga za nogi. Dokładnie. Tak, jeżeli to się nadarza, więc jak najbardziej tak, natomiast jeżeli to się nie uda i Lech wyląduje w Lidze Europy, to uważam, że to też nie będzie aż takie złe rozwiązanie.
5: Bo to będzie to liceum, o którym mówiłeś.
6: Tak, będzie to szkoła wyżej niż Liga Konferencji, która jest naprawdę naszym dobrodziejstwem i skarbem największym. Naprawdę, bądźmy jej wdzięczni. Ale być może należałoby już ją skończyć i pójść do szkoły wyżej. Chciałbym, aby tak się stało i tego Lechowi życzę, ale naprawdę nie, żebyśmy sobie nie wyobrażali, że Liga Mistrzów to jest taka łatwizna, żeby się tam dostać. To nie jest takie proste.
5: Ostatnie pytanie i tylko jednym zdaniem proszę o odpowiedź ciebie. 16-17 lipca Super Puchar Polski ma być rozgrywany między Lechem a Górnikiem, uwaga, na Stadionie Śląska we Wrocławiu. Jakiś komentarz na ten temat?
6: Moje podejście do Super Pucharu jest radykalne. Ja tego meczu nie poważam, nie uważam go za żadne trofeum, zdobycie Superpucharu. Uważam, że jest asportowe i amoralne, żeby trofeum przyznawać po jednym wygranym meczu z kimkolwiek. Jak to się ma do Pucharu Polski, czy do Ligi, czy Europejskich Puchar, gdzie trzeba zasuwać cały sezon. Traktuję to jako sparing towarzyski i szczerze mówiąc, wszystko mi jedno, gdzie on się odbędzie, tak jak wszystko mi jedno, gdzie odbywa się jakikolwiek sparing. Natomiast jest to nie w porządku wobec Lecha, któremu obiecano ten mecz w Poznaniu. Ja na miejscu Lecha po prostu umówiłbym się z Górnikiem na sparing, który ma tę samą wartość, co Super Puchar, uważam, a tam we Wrocławiu, nie wiem, może zagrać ktokolwiek.
5: Dzięki za rozmowę.
6: Dziękuję.
5: Państwa i moim gościem był dziś Radosław Nawrot, dziennikarz Zielonej Interii, przez wiele lat opisujący Lecha Poznań. Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
4: Hartowo na sportowo.
7: Ja też już serdecznie dziękuję za uwagę. W naszym programie o 18:23:30 aktualności Radia Watykańskiego. O 19:00 kolejny odcinek naszej lektury Potop. Dziś tom trzeci, rozdział 23. O 21:05 światełko w tunelu. Ja się z wami rozstaję do godziny 22:00 tylko, bo wtedy wracam z audycją Muzyka z celuloidu. Dziś wolumin 76. Dziś w muzyce z celuloidu filmy muzyczne. Najpierw Burning Ambition, czyli 50 lat w pigułce, jeśli chodzi o grupę Iron Maiden. A potem To tylko rok, słynny polski film muzyczny Pawła Karpińskiego. I na końcu opowiem o filmie biograficznym, również o filmie Bodo. Zapraszam o 22:05, a potem jutro kilka minut po godzinie 14:00. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Opublikowano pierwszą encyklikę Leona XIV. Nosi ona tytuł Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia z logiki dominacji, mówił papież, który osobiście zaprezentował dokument. Prefekt Dykasterii Nauki Wiary przypomniał, że nowa encyklika stawia fundamentalne pytania dotyczące ludzkiego sumienia. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu.
2: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia encyklika Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji.
1: W Watykanie zaprezentowano dziś pierwszą encyklikę Leona XIV. Liczący 245 punktów dokument zaprasza do refleksji nad człowiekiem i jego godnością w perspektywie społecznej nauki Kościoła i cyfrowego postępu, który bardzo szybko wpływa na kształt współczesnego świata.
3: Tytuł encykliki Magnifica Humanitas tradycyjnie pochodzi od jej pierwszych słów. Ojciec Święty pisze we wstępie, że wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru. Znieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem. Leon XIV zaprasza do wspólnego rozeznawania rzeczy nowych, podobnie jak 135 lat temu uczynił to Leon XIII w encyklice Rerum Novarum w obliczu rewolucji gospodarczej.
1: Encyklika dostępna jest na stronach watykańskich, także w polskim tłumaczeniu, w wersji tekstowej i jako audiobook. Papież osobiście wziął udział w prezentacji encykliki, która odbyła się dziś w Watykanie. Komentując ją, podkreślił, że powstała ona ze słuchania zarówno ekspertów, polityków, zwykłych ludzi, jak i tych, których głos jest we współczesnym świecie pomijany.
4: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas.
3: Z tego słuchania dojrzewało niepokojące przekonanie wyrażone w Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga rozbrojenia. To mocne słowo, wiem, ale wybrałem je celowo, ponieważ ta chwila wymaga słów, które potrafią przyciągnąć uwagę, obudzić sumienia i wskazać ludzkości drogi naprzód. Kościół od dawna działa na rzecz rozbrojenia nuklearnego, mając świadomość, że każda wielka techniczna potęga może wpływać na życie ludzi i dlatego musi jej towarzyszyć odpowiednia ocena moralna oraz kontrola publiczna. W podobnym sensie sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, uwolnienia od logiki, która czyni z niej narzędzie dominacji, wykluczenia lub śmierci. Podobnie jak energia jądrowa, musi ona służyć wszystkim i dobru wspólnemu. Decyzje dotyczące technologii nie mogą nigdy być oddzielone od sumienia i odpowiedzialności.
1: Wspólnie z Leonem XIV encyklikę zaprezentowali eksperci i papiescy współpracownicy, m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin i prefekt Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
3: Kardynał Fernandez podkreślił m.in., że papieski dokument, który ze swej natury jest tekstem teologicznym, stawia ważne pytania dotyczące sumienia człowieka, które każdy powinien sobie zadać w czasach, w których panuje pokusa stworzenia narzędzi przewyższających człowieka. Czy chcę być częścią ludzkości zamkniętej w sobie, pustej i obojętnej, czy też należeć do wspaniałej ludzkości wymarzonej przez Boga i stawać się w pełni sobą poprzez przyjaźń z Panem?
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Zdziwiony byłem zresztą.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

trawie, jak listek na wietrze w trawie ślad, jak latem zerwany w trawie dmuchawiec, gdy zawieje wiatr, a wszyscy

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 23. Pan Kmicic, chcąc się przedostać do Warszawy ku Prusom Książęcym i Litwie, rzeczywiście niełatwe miał zaraz w początkach zadanie, bo nie dalej jak w Serocku stała wielka potęga szwedzka. Karol Gustaw kazał jej swego czasu umyślnie tam stanąć, aby przeszkadzała oblężeniu Warszawy, lecz ponieważ Warszawa była już wzięta, przeto armia ta nie miała tymczasem nic lepszego do roboty, jak nie puszczać oddziałów, które Jan Kazimierz chciałby na Litwę lub do Prus posłać. Stał na jej czele Douglas, biegły wojownik, wyćwiczony jak żaden ze szwedzkich generałów w dorywczej wojnie, i dwóch zdrajców polskich, Radziejowski i Radziwiłł. Było z nimi 2000 wybornej piechoty, a drugie tyle jazdy i artylerii. Wodzowie, zasłyszawszy o ekspedycji Kmicica, gdy i tak trzeba im było zbliżyć się ku Litwie dla ratowania na nowo obleganego przez Mazurów i Podlasian Tykocina, rozciągnęli szeroko na pana Tykocina sieci w trójkącie nad Bugiem, między Serockiem z jednej, Złotoryją z drugiej strony i Ostrołęką na szczycie. Kmicic zaś musiał przez ów trójkąt przechodzić, bo spieszył się, a tamtędy była mu droga najbliższa. Wcześnie też pomiarkował się, że jest w sieci, ale że przywykł do tego sposobu wojowania, więc się nie zrażał. Liczył na to, że sieć ta zbyt jest rozciągnięta i dlatego oka w niej tak szerokie, iż się w razie potrzeby przedostać przez nie zdoła. Co więcej, jakkolwiek polowano na niego pilnie, on nie tylko kluczył, nie tylko się wymykał, ale i sam polował. Naprzód przeszedł Bóg za Serockiem, dotarł brzegiem rzeki do Wyszkowa, w Brańszczyku zniósł ze szczętem 300 koni wysłanych na podjazd, tak iż, jak książę pisał, ni zwiastun klęski nie został. Sam Douglas nacisnął go w długo siodle, lecz on, rozbiwszy jazdę, przedostał się poza nią i zamiast umykać co duchu, szedł im na oczach aż do Narwi, którą wpław przebył. Douglas został nad jej brzegiem, czekając na prom, ale nim je sprowadzono, Kmicic głuchą nocą wrócił się znów przez rzekę i, uderzywszy na przednie straże szwedzkie, wzniecił popłoch i zamieszanie w całej Douglasowej dywizji. Zdumiał się tym postępkiem stary generał, lecz nazajutrz zdumienie go jeszcze było większe, gdy dowiedział się, iż Kmicic obszedł armię i, wróciwszy na miejsce, z którego ruszono go jak zwierza, zagarnął w Brańszczyku podążające za wojskiem wozy szwedzkie wraz z łupami i kasą, wyciąwszy przy tym 50 piechoty konwoju. Upływały czasem całe dnie, że Szwedzi widzieli jego Tatarów gołym okiem na krańcu widnokręgu, a dosięgnąć ich nie mogli. Za to pan Andrzej co chwila coś urywał. Żołnierz szwedzki nużył się, a polskie chorągwie, które trzymały się jeszcze przy Radziejowskim, lubo z dysydentów złożone, służyły nieszczerze. Natomiast ludność wysługiwała się z zapałem głośnemu partyzantowi. Wiedział o każdym ruchu, o najmniejszym podjeździe, o każdym wozie, który wyruszał naprzód lub pozostawał w tyle. Częstokroć zdawało się, że igra ze Szwedami, ale były to igraszki tygrysie. Jeńców nie żywił, kazał ich wieszać Tatarom, gdyż tak samo zresztą czynili w całej Rzeczypospolitej Szwedzi. Chwilami, rzekłbyś, napadała go wściekłość niepohamowana, bo ze ślepym zuchwalstwem rzucał się na przeważne siły. Wariat dowodzi tym oddziałem, mówił o nim Douglas. Albo wściekły pies, odpowiedział Radziejowski. Bogusław był zdania, że jedno i drugie, ale podszyte znamienitym żołnierzem. Z chlubą też opowiadał generałom, że tego kawalera po dwakroć własną ręką zwalił na ziemię. Jakoż na niego najzacieklej następował pan Babinicz. Szukał go widocznie. Sam ścigany ścigał. Douglas odgadł, że musi być w tym jakaś prywatna nienawiść. Książę nie zapierał, chociaż objaśnień żadnych nie dawał. Płacił też Babiniczowi równą monetą, bo idąc za przykładem Chowańskiego, wyznaczył cenę na jego głowę. A gdy to nie pomogło, zamyślił skorzystać z jego ku sobie nienawiści i właśnie przez nią w potrzask go wprowadzić. Wstyd nam już porać się tak długo z tym rozbójnikiem, rzekł do Douglasa i Radziejowskiego. Kręci się on koło nas jak wilk koło owczarni i z pomiędzy palców wymyka. Pójdę mu tedy z niewielkim oddziałem na przynętę, a gdy na mnie uderzy, póty go na sobie zatrzymam, póty wasze dostojności nie nadciągniecie. Wówczas nie wypuści mraka z kobieli. Douglas, któremu gonitwa dawno się już uprzykrzyła, mały tylko stawiał opór, twierdząc, że nie może i nie powinien życia tak wielkiego dostojnika i krewnego królów dla schwytania jednego grasanta azardować. Lecz gdy książę nalegał, zgodził się. Ułożono, że książę pójdzie z oddziałem 500 jeźdźców, ale każdemu rajtarowi wsadzi za plecy piechura z muszkietem. Fortel ten miał posłużyć do wprowadzenia w błąd Babinicza. Nie wytrzyma on, gdy usłyszy o 500 tylko rajtarach i uderzy niezawodnie, mówił książę. Tymczasem, gdy mu piechota w oczy plunie, rozproszą się jego Tatarzy jak piasek i sam polegnie lub żywcem go dostaniem. Plan ów przeprowadzono szybko i z wielką dokładnością. Naprzód puszczano przez 2 dni wieści, iż podjazd z 500 koni ma być przed Bogusławem wysłany. Generałowie liczyli na pewno, że miejscowa ludność uwiadomi o tym Babinicza. Jakoż tak się stało. Książę ruszył głęboką i ciemną nocą ku Wąsowi i Jelonce, przeszedł w Czerwinie rzekę i zostawiwszy jazdę w gołym polu, zasadził piechotę w pobliskich zagajnikach, aby niespodzianie wychylić się mogła. Tymczasem Douglas miał się posuwać brzegiem Narwi, udając, że idzie ku Ostrołęce. Radziejowski zaś zachodzić miał lżejszymi chorągwiami jazdy od Księżopola. Wszyscy trzej wodzowie nie wiedzieli dobrze, gdzie w tej chwili jest Babinicz, bo od chłopów niepodobna się było dowiedzieć, rajtarowie zaś nie umieli chwytać Tatarów. Przypuszczał jednak Douglas, że główna siła Babiniczowa stoi w Śniadowie i chciał ją otoczyć tak, aby jeśli Babinicz ruszy na księcia Bogusława, zajść mu od granicy litewskiej i przeciąć odwrót. Wszystko zdało się sprzyjać szwedzkim zamiarom. Kmicic istotnie był w Śniadowie i zaledwie doszła go wiadomość o bogusławowym podjeździe, zapadł natychmiast w lasy, aby niespodzianie wynurzyć się z nich pod Czerewinem. Douglas, zawróciwszy od Narwi, trafił po kilku dniach na ślady tatarskiego pochodu i szedł tym samym szlakiem, zatem już z tyłu za Babiniczem. Upał mordował straszliwie konie i ludzi poprzybieranych w żelazne blachy, lecz generał szedł naprzód, nie zważając na te przeszkody, pewien już zupełnie, że zajdzie Babiniczową watachę niespodzianie i w chwili bitwy. Na koniec po 2 dniach pochodu dotarł tak blisko Czerewina, że dymy chałup widać było. Wówczas stanął i poobsadzawszy wszystkie przejścia, najmniejsze ścieżki, czekał. Niektórzy oficerowie chcieli iść na ochotnika i zaraz uderzać, lecz on wstrzymał ich mówiąc: Babinicz po uderzeniu na księcia, gdy pozna, że nie z samą jazdą, ale i z piechotą ma do czynienia, cofać się musi, a może wracać tylko dawnym szlakiem. Wówczas zaś wpadnie nam jakby w otwarte ramiona. Jakoż pozostawało tylko nadstawić ucha. Rychłoli odezwą się wycia tatarskie i pierwsze strzały muszkietów. Tymczasem upłynął 1 dzień i w lasach czerewińskich cicho było, jak gdyby nigdy nie postała w nich noga żołnierska. Douglas począł się niecierpliwić i pod noc wysłał maleńki podjazd ku polom, przykazawszy mu największą ostrożność. Podjazd wrócił głęboką nocą, nic nie widziawszy i niczego nie sprawdziwszy. Świtaniem ruszył sam Douglas z całą siłą naprzód. Po kilku godzinach drogi dotarł do miejsca, na którym pełno było śladów żołnierskiego postoju. Znaleziono resztki sucharów, potłuczone szkło, kawałki ubioru i pas z ładunkami, jakich używali piechurowie szwedzcy. Niewątpliwie więc stała w tym miejscu bogusławowa piechota, lecz nigdzie nie było jej widać. Dalej na mokrej łące przednia straż Douglasowa spostrzegła mnóstwo wycisków ciężkich rajtarskich koni. Na brzegu zaś ślady tatarskich bachmatów, jeszcze dalej leżało padło jednego konia, z którego wilcy świeżo wyciągnęli wnętrzności. Ostaje stamtąd znaleziono strzałę tatarską bez grotu, ale z całkowitą brzechwą i bełtem. Widocznie Bogusław cofał się, a Babinicz szedł za nim. Douglas zrozumiał, że musiało zajść coś niezwykłego. Lecz co? Na to nie było odpowiedzi. Douglas zamyślił się. Nagle zadumę przerwał mu oficer z przedniej straży. Wasza dostojność, rzekł. Przez zarośla widać ostaje kilku ludzi w kupie. Nie ruszają się jakby wartownicy. Wstrzymałem straż, by waszej dostojności o tym donieść. Jezdni czy piesi? Spytał Douglas. Piesi, jest ich 4 czy 5 w kupie, dobrze policzyć nie można, bo gałęzie zasłaniają, ale migają się żółto, jakby nasi muszkietnicy. Douglas ścisnął kolanami konia, szybko popędził do pierwszej straży i ruszył z nią naprzód. Przez rzednące zarośla w dalszym głębokim lesie widać było kupę żołnierzy zupełnie nieruchomą, stojącą pod drzewem. Nasi, nasi, rzekł Douglas. Książę musi być w pobliżu. Dziw, ozwał się po chwili oficer. Stoją na warcie i żaden się nie ozwie, choć hałaśliwie idziemy. Wtem zarośla skończyły się i odsłonił się las niepodszyty. Wówczas nadjeżdżający ujrzeli czterech ludzi stojących w kupie, tuż jeden obok drugiego, jakby patrzyli czegoś w ziemię. Od głowy podnosiło się każdemu czarne pasmo prosto ku górze. – Wasza dostojność – rzekł nagle oficer. – Ci ludzie wiszą. – Tak jest – odpowiedział Douglas. I przyspieszywszy kroku, stanęli za chwilę tuż koło trupów. Czterech piechurów wisiało na pętlach razem jak kupa drozdów, z nogami ledwie na cal wyniesionymi nad ziemię, bo na niskiej gałęzi. Douglas popatrzył na nich dość obojętnie, po czym rzekł jakby do samego siebie. To wiemy, że i książę, i Babinicz tędy przechodzili. I zamyślił się znowu, bo sam dobrze nie wiedział, czyli ma iść dalej tym leśnym szlakiem, czy się przebrać na wielki gościniec ostrołęcki. Tymczasem w pół godziny później odkryto znów dwa trupy. Widocznie byli to maruderowie lub chorzy, których babiniczowscy Tatarzy schwytali, postępując za księciem. Lecz czemu książę się cofał? Douglas znał go zbyt dobrze, to jest zarówno jego odwagę, jak doświadczenie wojenne. Ażeby choć na chwilę przypuścił, że książę nie miał dostatecznych przyczyn, musiało tam coś zajść koniecznie. Na drugi dzień dopiero sprawa się wyjaśniła. Mianowicie przyjechał z podjazdem w 30 koni pan Bies Kornia od księcia Bogusława z doniesieniem, iż król Jan Kazimierz wyprawił za Bóg przeciw Douglasowi pana hetmana Polnego Gosiewskiego w 6000 litewskich i tatarskich koni. Dowiedzieliśmy się o tym, mówił pan Bies, zanim Babinicz nadciągnął, bo szedł bardzo ostrożnie i często przypadał zatem marudnie. Pan Gosiewski jest w 4 lub 5 milach. Książę, powziąwszy wiadomość, cofać się śpiesznie musiałaby się z panem Radziejowskim połączyć, który łatwo mógł być zniesion. Ale szybko idąc, połączyliśmy się szczęśliwie. Zaraz też książę podjazdy ordynował po kilkanaście koni, we wszystkie strony z doniesieniem do waszej dostojności. Siła ich wpadnie w tatarskie albo chłopskie ręce, ale w takiej wojnie nie może inaczej być.

0: pisać mam.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, dzień dobry. Na wstępie ogromne podziękowania i niezmienne dla wszystkich mecenasów za wsparcie tych audycji w serwisie patronite.pl. To dzięki wam ruszam w drogę, to dzięki wam opłacam program do montażu i kilka innych rzeczy. Gdyby ktoś chciał dołączyć do tego elitarnego dla mnie grona, to serdecznie zapraszam, serwis patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. Dziś będzie o światłości i o ciemności. Kiedy się słyszy słowo egzorcyzmy, to człowieka przeszywa dreszcz. Przypominają mu się prawdopodobnie przeróżne filmy, które oglądał. Jeśli myślimy o egzorcyzmach, to przychodzi nam też może do głowy nazwisko i imię Gabriele Amort, watykański egzorcysta, być może jeden z najbardziej znanych na świecie, który nie bał się mediów, udzielał wywiadów, dużo mówił o tym, czym jest zło. Bardzo wielu egzorcyzmów też udzielał wraz z grupą, która go wspierała. A dziś moim gościem będzie jego wieloletnia asystentka, siostra Angela Musalesi, prawniczka, tercjarka zakonu franciszkańskiego, założycielka Wspólnoty Dzieci Światłości pomagającej ofiarom zła, autorka 5 książek, w tym ostatniej Ty jesteś moją zgubą, śladami nauczania księdza Gabriele Amorta. Moją rozmowę przetłumaczy Alicja Rogalska. Bardzo proszę, żeby siostra opowiedziała o swoim doświadczeniu udziału w egzorcyzmach. Czy siostra była w takiej sytuacji, kiedy taki egzorcyzm był odprawiany? Czy jakąś jedną sytuację można przywołać?
3: Tak, oczywiście, że byłam obecna przy egzorcyzmach i mogę powiedzieć, że nigdy nie trwały one krócej niż godzinę. Zawsze rozpoczynał ksiądz Amort od modlitwy wstępnej, od wezwania Ducha Świętego, od odmawiania litanii do Maryi i wszystkich świętych. Następnie odmawiano modlitwę do wszystkich świętych, ale też czytano fragmenty Pisma Świętego, na przykład z prologu. Za wstawiennictwem wszystkich świętych przechodził do właściwego egzorcyzmu, nakładając stułę na głowę osoby cierpiącej. Czasami już przez samo to nałożenie stuły już zaczynał zły duch się złościć i zaczynały się jego reakcje. Reakcje złego ducha zwykle następują tylko wtedy, jeżeli osoba już jest na kolejnym egzorcyzmie, modlitwie. Nigdy nie dzieją się od początku. Zawsze powtarzał, że to rzadkość, żeby za pierwszym razem, kiedy osoba przychodzi na modlitwę, na egzorcyzm, żeby ujawnił się zły duch. Jednym ze zdań, które często powtarzał i jasno pokazują sytuację, jest takie, że im dawniej zostało źródło problemu rzucone przez przekleństwo na przykład, tym więcej czasu potrzeba na uwolnienie. Ksiądz Amort też korzystał ze starego rytuału dla egzorcysty, nie tego nowego.
2: A czy taką konkretną sytuację, czy osobę, która została uwolniona, czy można opisać, nawet nie podając oczywiście imienia, bo to może nie jest ważne, ale żeby sobie wyobrazić konkretną osobę, która została uwolniona, od czego, w jaki sposób?
3: Takim przykładem jest córka pewnego bogatego przemysłowca, którego domu zdarzały się nieszczęścia, choroby, wszystko się nie układało w jej życiu, ale też i w pracy. Też nie mogła znaleźć towarzysza swojego życia. Cierpiała na wiele chorób fizycznych. A ksiądz Amort starał się dotrzeć do źródła problemu, czyli co takiego się wydarzyło.
4: To
3: jest bardzo ważne, aby zrozumieć, dotrzeć do źródła, co takiego zostało wykonanego, że mamy te konsekwencje. Nie tyle kto był przyczyną, jak co.
4: Questo amorico aveva un amante.
3: Ten przemysłowiec miał kochankę.
4: Avevo un figlio da questa amante.
3: Miał też syna poza małżeństwem.
4: E l'amante aveva pensato.
3: Ta kobieta myślała, że jeśli spowoduje śmierć u jego córki z małżeństwa, wtedy przejmie majątek.
4: Quindi per questione di eredità era andata da una maga, fatto un patto.
3: Więc z tej przyczyny, kierując się tą intencją zdobycia majątku, poszła do czarownicy, zawiązano pakt z diabłem, oddając tą córkę w zamian za korzyści majątkowe, w zamian za mieszkanie. To było takie zawarcie przymierze ze złym duchem. Wcześniej nad tą dziewczyną modliliśmy się w grupie o jej uwolnienie i jej problemy już były widoczne, zanim zaprowadziliśmy ją na egzorcyzm.
4: Il demonio si è arrabbiato sempre di più e a un certo punto ha detto.
3: Zły duch podczas modlitwy coraz większą miał reakcję, coraz większej złości, wściekłości.
4: Io ho fatto vedere l'appartamento alla maga perché la figlia non è morta.
3: Aż pewnego razu powiedział, że przecież dałem jej to mieszkanie, więc mam prawo do tego, żeby doprowadzić do śmierci tą dziewczynę jemu oddaną.
4: La figlia andava molto in chiesa, pregava molto.
3: Ta dziewczyna jednak była chroniona dzięki temu, że chodziła do kościoła, modliła się i Pan Bóg ustrzegł ją od śmierci. Natomiast istniał ten dialog właśnie podczas modlitwy, podczas egzorcyzmu, gdzie zły duch się upominał o nią.
4: Un altro caso.
3: Inny przykład.
4: Un uomo inteligente.
3: Inteligentny młody człowiek, dobrze się uczył, studiował, ale nie osiągał sukcesów w życiu.
4: E qualsiasi iniziativa.
3: Czegokolwiek się by nie podjął w pracy, to nie udawało mu się nic.
4: La moglie l'ha convinto che fosse.
3: Jego żona domyślała się, że coś jest nie tak i szukając pomocy zadzwoniła do mnie.
4: E io l'ho portato da Don Gabriele.
3: Więc zaprowadziłam go do księdza Amorta. Okazało się, że w jego przypadku, kiedy też był w młodym wieku, jego ciocia, krewna matki, zabrała go na spacer. Zrobiła to w tym celu, żeby go zaprowadzić do czarownicy.
4: I figlio di questa donna, che l'ha portato dalla maga, stava morendo.
3: Ten syn, który został zaprowadzony do czarownicy, już był bliski śmierci.
4: Lei ha detto, voglio che mio figlio.
3: Ta ciotka, która go zabrała, chłopca, jej syn chorował i był bliski śmierci, więc zawarła ten pakt. Życie tamtego za zdrowie mojego.
4: La valenza delle persone come me e dei gruppi che fanno preghiera di.
3: Rolą osób takich jak ja, czy właśnie grup modlitewnych, polega na tym, że pomagamy księżom, egzorcystom, zanim zaprowadzimy kogoś do niego, podejmujemy modlitwę za tą osobę, modlitwę o uwolnienie.
2: Bo siostra była asystentką ojca Gabriela, 28 lat, to długi czas. Siostra też rozpoznawała, jakie osoby są opętane, jakie mają po prostu problemy psychologiczne, tak?
4: Con le preghiere di liberazione, come ha sempre detto Don Gabriele Amor.
3: Modlitwą o uwolnienie jak najbardziej, tak jak o tym mówił ksiądz Gabriele Amort, że każda osoba może odmawiać takie modlitwy o uwolnienie i one również służą, żeby robić takie rozeznanie, żeby sprawdzić.
4: Lui ha sempre chiesto il nostro aiuto.
3: A ksiądz Amort zawsze prosił o naszą pomoc.
4: E noi facevamo delle preghiere di liberazione comandando ogni legione monda di andare via da quella persona.
3: Podejmowaliśmy taką modlitwę uwolnienia nad osobami, rozkazując złemu duchowi, żeby odszedł od jej życia. I z obserwacji reakcji, czasami się pojawiały reakcje, można wnioskować, że mamy do czynienia z duchowym problemem, z opętaniem.
4: Ma sempre cominciando con l'invocazione.
3: Zawsze rozpoczynając taką modlitwę uwolnienia od wezwania Ducha Świętego śpiewem i od wezwania wstawiennictwa świętych.
4: Quindi con la protezione del sangue di Gesù.
3: I wezwaniem ochrony, zanurzeniem się w najdroższej krwi Chrystusa, którą wszyscy mamy od chwili Chrztu Świętego.
4: Quando ho portato questa persona da Don Gabriele Amon, eravamo in sette.
3: Kiedy przyprowadziłam tę osobę do księdza Gabriele Amorta, byliśmy wtedy w 7 osób.
4: C'erano dei sacerdoti, c'erano dei laici e c'ero io l'unica donna.
3: Było w grupie wtedy, byli kapłani, byli mężczyźni, świeccy i ja jako jedyna kobieta.
4: Lui ci chiedeva di fare la recita del
3: Ksiądz Amort poprosił nas wówczas, żebyśmy rozpoczęli od mówienia różańca, od litanii do wszystkich świętych, wzywania wstawiennictwa, zwykłe modlitwy, zwykłym tonem.
4: Ha cominciato l'esorcismo e ha
3: Kiedy rozpoczął się właściwy egzorcyzm prowadzony przez księdza Amorta, nakładając stułę na głowę, na ciało osoby, wtedy też ujawnił się zły duch.
4: E ha detto?
3: I powiedział.
4: C'è qui anche la stronza che mi ha trovato, che mi ha scovato. Testualmente. Cioè, che ha trovato che ci sono. C'è qui anche la stronza che mi ha scovato.
3: Jest tutaj też ta cholerna siostrunia, która mnie wykryła.
4: E tutti si sono girati verso di me sorridendo, no?
3: I wszyscy wtedy się do mnie odwrócili z uśmiechem na ustach.
4: Poi Don Amort ha fatto il suo esorcismo.
3: Następnie ksiądz Amort przeprowadził egzorcyzm, który nie trwał mniej niż 40 minut, a na koniec...
4: E quando stava per chiudere...
3: I kiedy już miał zakończyć modlitwę, wtedy jeszcze zainterweniowała na koniec, wstałam i powiedziałam.
4: Gli hanno fatto anche un patto demoniaco, perché lui aveva letto.
3: Podpowiedziałam ojcu, zanim rozpoczął modlitwę uwolnienia, że nad tym chłopakiem zawarto pakt ze złym duchem.
4: Il patto demoniaco non...
3: W rytuale egzorcyzmu nie wymienia się tam paktu demonicznego, natomiast modlitwą o uwolnienie można taki pakt unieważnić, zerwać go.
4: E Satana detto.
3: I wtedy odezwał się szatan.
4: Ha parlato la maestrina.
3: Że odezwała się tutaj nasza pani profesor.
4: La maestrina, no professor, la maestrina, cioè in modo per sfottere, non la professoressa, ma...
3: Nasza nauczycielka powiedziała.
4: E questo per dire il fastidio che dà...
3: To pokazuje, jak dużą też wagę mają modlitwy uwolnienia i to, że możemy być dzięki nim tak precyzyjni, bo im większa precyzja, tym większe uwolnienie.
4: Se io dico che è stato fatto.
3: Nie chodzi o powiedzenie ogólnie, że został odprawiony jakiś rytuał magiczny, tylko warto sprecyzować konkretnie, co zostało wyrządzone tej osobie. W tym przypadku był to pakt z diabłem.

0: Siostra mówi jak prawniczka, to nie przypadek, bo siostra skończyła prawo i siostra jest prawniczką. Tak samo jak ojciec Gabriel również skończył prawo. Czy w tamtym czasie na studiach, czy siostra miała świadomość tego, że zło istnieje w tak konkretny sposób i że się manifestuje? Czy to jest późniejsze odkrycie?
1: Wówczas, kiedy studiowałam, to nie miałam pojęcia o tych rzeczach, ponieważ w tym świecie w ogóle o tym nie słyszymy. Nie mówi się o złym duchu, jego oddziaływaniu.
0: Czy siostra wtedy była wierzącą osobą?
2: Quando ero giurista, cercavo Dio.
1: Wówczas poszukiwałam Boga.
0: To jakie były siostry drogi? Jak siostra została siostrą franciszkanką świecką?
2: Un cammino lungo. Allora,
1: to była długa droga. Kiedy robiłam karierę i otrzymałam nagrodę, to wtedy poznałam małżeństwo, które zaproponowało mi, czy chciałabym przyjść do nich, do grupy modlitewnej i zobaczyć, jak to jest. Na początku nie wiedziałam, co tak naprawdę mi proponują, na czym polega, że to jest grupa modlitewna, ale była to ciekawa osoba, która mnie zaintrygowała, więc postanowiłam się przekonać o tym. To była grupa, która nazywa się Maria i należeli do Odnowy w Duchu Świętym.
2: Io sempre avuto la protezione di Maria, ma all'epoca non lo sapevo.
1: Zawsze Maryja mnie chroniła, nawet jeśli wówczas o tym nie wiedziałam.
2: Sono nata l'8 settembre. Ho fatto l'inizio.
1: W moim życiu też daty, na przykład urodzenia albo złożenia ślubów, to są daty maryjne. Jeśli bylibyście ciekawi, to na stronie internetowej Dzieci Światłości www.ifilidelaluce.it znajdziecie całą historię mojego życia. W tej grupie nauczyli mnie, że Bóg jest miłością i jak każdy ojciec chce leczyć rany, zranienia serc swoich dzieci. Moi rodzice, ani ojciec, ani matka nie byli zbyt wierzący, a przez jej charakter, taki dość podektyczny, też miałam wiele w sercu zranień. Więc powiedziałam sobie, że jeśli to prawda, to zacznę się modlić do Ducha Świętego i otwierać moje serce na Jego uzdrowienie.
0: O co siostra się modliła?
1: Rano i wieczorem modliłam się śpiewem do Ducha Świętego, aby odnowił moje serce, uzdrowił zranienia mojego serca, aby mnie napełnił, żeby mnie kształtował, żeby dał mi nowe serce z ciała. Jako prawniczka, jako z takim podejściem naukowym, stwierdziłam, że rano będę się modliła do Ducha Świętego, żeby uzdrawiał moje zranienia z przeszłości, które noszę w sercu, a wieczorem będę go prosiła, żeby uzdrawiał moje serce z ran z w ciągu dnia. Niedługo potem zaczęłam modlić się z grupą prowadzoną przez męża i żonę, małżeństwo, którzy już pomagali konkretnie księdzu Amortowi. Z czasem zaczęłam w mojej modlitwie korzystać z Pisma Świętego, czytania Ewangelii synoptycznej. Porównując fragmenty spisane przez ewangelistów, zaczęłam dochodzić do wiary, zaczęłam wierzyć po prostu w słowo Chrystusa. I kiedy stopniowo czytając, zapoznając się coraz głębiej z Pismem Świętym, z życiem Chrystusa, kiedy zaczęłam rozważać mękę pańską, to też zaczęłam odczuwać cierpienie. Podczas wspólnej modlitwy w grupie przy księdzu Amorcie też zaczęłam widzieć reakcję od złego ducha.
2: Per esempio, durante la lode cantata,
1: na przykład zaczęłam obserwować, że podczas pieśni uwielbienia w tej grupie niektóre osoby upadały na ziemię i zastanawiałam się, o co chodzi.
2: E queste persone, marito e moglie, ci dicevano: non abbiate paura.
1: Prowadzący tą grupę uspokajali, mówili, że żebyśmy wzywali, chwalili Pana, żebyśmy mówili Alleluja, że.
2: E più dicevamo avvoltiata, più il demonio aveva delle reazioni.
1: A my im głośniej chwaliliśmy Pana, tym większe reakcje były u złego ducha.
2: È stato il mio primo contatto con l'importanza della fede.
1: To też było moje pierwsze zetknięcie i zrozumienie, że jak ważna jest nasza wiara i jaka jest ważna też moc naszego słowa, że modlitwa wypowiedziana na głos z mocą ma dużo większe oddziaływanie niż modlitwa myślna czy cicho. Ksiądz Amort również jeździł na rekolekcje z tą grupą, która mu pomagała. Wtedy też zaczęłam się zapoznawać z książkami, które napisał ksiądz Gabriel Amort, ale też zaczęłam uczestniczyć w modlitwach i asystować.
2: Una cosa che ho visto,
1: raz widziałam,
2: che non è necessario per avere un'azione.
1: Zauważyłam też, że nie zdarza się to zawsze, że osoby, które mają problem duchowy z opętaniem, że nie mogą chodzić do kościoła albo przyjmować Komunii Świętej.
2: Perché c'erano persone che durante le...
1: Ponieważ były takie osoby, które podczas egzorcyzmu miały silne manifestacje, bardzo mocno przez nie reagował duch zły,
2: ma potevano andare a prendere...
1: ale jednocześnie były w stanie chodzić na Eucharystię i przyjmować Komunię Świętą bez żadnych reakcji.
2: Quindi è sbagliato dire quando c'è una reazione.
1: Więc nie wolno się kierować tylko tym, co widzimy, żeby oceniać, czy ktoś jest pod wpływem złego ducha, czy też nie, ponieważ wiele ludzi, którzy chodzą i są na Eucharystii, mogą mieć takie problemy.
0: Czy siostra może powiedzieć, kiedy siostra została siostrą, kiedy taka decyzja zapadła? Bo to jest taka droga od bycia prawniczką, z rodziny może nie bardzo religijnej, z pewną pustką w sercu, ze zranieniami, poszukiwania odpowiedzi, otrzymania pomocy, uleczenia. Co dalej?
2: Per rispondere a questa domanda dico che...
1: Chciałabym, odpowiadając na to pytanie, powiedzieć, że ta przemiana mojego serca zaczęła się odkąd zaczęłam wzywać, modlić się do Ducha Świętego i to On wzbudzał we mnie pragnienie, żeby też swoje życie poświęcić w ten sposób. Też zaczęły przychodzić szczególne dary Ducha Świętego i kiedy mówiłam o tym swojemu spowiednikowi, to mówił, że to są mistyczne dary, więc tak się zaczęła ta droga.
0: Ile siostra miała wtedy lat?
2: 31, 32, massimo 33. Non so esattamente. Mettiamo 33 anni.
1: 33 lata.
0: Dobry czas. To jest taki wiek, kiedy młody człowiek może oczekiwać jeszcze, że nagle się rozwinie jego wielka kariera. Siostra rezygnuje z tej drogi i wchodzi na zupełnie inną drogę. Czy siostra miała wizję, co siostra będzie robić jako siostra tercjarka?
2: No, io semplicemente ho fatto questo voto.
1: Sono entrata... To Duch Święty tak działał. Kiedy złożyłam śluby i zostałam siostrą i jednocześnie tercjarką franciszkańską, to sprzedałam wszystko, co posiadałam. Sprzedałam mieszkanie w Rzymie, sprzedałam kosztowności i przeniosłam się do innego miasta na północy Włoch, gdzie założyłam ośrodek pomagający osobom potrzebującym.
2: Ho venduto casa di mia proprietà e in 2 anni e mezzo ho dato il ricavato ai poveri. Poi mi sono trasferita.
1: Jeszcze w tym okresie, zanim się przeniosłam do innego miasta, pomagałam biednym i niosłam im pomoc, tym najbiedniejszym na ulicach żyjących.
2: In quel periodo ho avuto solo l'azione di Dio che mi aiutava con lo Spirito Santo.
1: W tym okresie takiego życia bardzo radykalnego byłam prowadzona jedynie przez Ducha Świętego, ponieważ moi ojcowie duchowi doradzali mi większą ostrożność, a nie takie radykalne życie.
0: Komu siostra pomagała? Jakim ludziom? Czy wtedy siostra już widziała bardziej zło, które niszczy człowieka, jego życie?
2: Erano le persone Anche nei due anni e mezzo prima di andare a Ravenna.
1: Tak, rzeczywiście, zanim założyłam ośrodek w Ravennie, to przez ten okres 2,5 roku pomagałam osobom, które miały problemy w rodzinie, miały problemy osobiste. Były to łatwe przypadki, które Pan Bóg stawiał na mojej drodze. Chociaż już wtedy pomagałam im też takimi małymi modlitwami uwolnienia.
2: E poi mi sono trasferita e ho...
1: A później już założyłam w Ravennie ośrodek, gdzie przyjmowaliśmy ubogich i ten dom nazywał się Regalo di Maria, czyli dar od Maryi.
2: Anche lì comunque mi portavano
1: tam przyprowadzano do mnie osoby potrzebujące, ubogie i oprócz tej materialnej im pomocy, zapewniania dachu nad głową, też pomagałam im modlitwą.
0: To ja rozumiem teraz lepiej, że siostra, mając tak dużą wrażliwość na ludzką biedę, na ludzkie trudy,

0: ale żeby pomóc głęboko duchowo, to potrzeba czegoś więcej. Skoro się ma doświadczenie tego, że Duch Święty leczy i wypełnia pustkę, to chciałoby się obdzielić tym doświadczeniem cały świat.
1: Tak, dokładnie tak. Kiedy miałam to doświadczenie, jak ogromne jest miłosierdzie Boże, to miałam pragnienie, żeby dzielić się tym ze wszystkimi i właśnie wtedy napisałam swoją pierwszą książkę, która miała tytuł On żyje. W tamtym okresie też uczestniczyłam w modlitwach grup odnowy, gdzie widziałam na własne oczy, jak Pan Jezus uzdrawia, jak uwalnia. I też brałam udział przy dawaniu świadectw i też przy sprawdzaniu przez lekarzy, czy rzeczywiście miało miejsce uzdrowienie. Więc od strony takiej badawczej, potwierdzenie. Więc też zawarłam w książce, gdzie opisuję świadectwa uzdrowień, potwierdzenie medyczne, na przykład prześwietlenie, które dostarczały te osoby. W przypadku jednej kobiety, która złożyła swoje świadectwo, mieliśmy do dyspozycji do porównania wyniki badania krwi sprzed modlitwy i po modlitwie ze znanym kapłanem, który prowadził modlitwę o uzdrowienie. I wyniki były jednoznaczne, że poprawiły się po modlitwie. Przez chrzest święty jesteśmy zobligowani do tego, żeby nieść światu uzdrowienie, uwolnienie i pocieszenie. Dlatego Duch Święty uzdalnia nas do tego, daje nam do tego siłę i moc, abyśmy przybliżali Królestwo Boże.

0: Siostra została współpracowniczką ojca Gabriela Amorta, który był wiele lat oficjalnym watykańskim egzorcystą, z siostry całym doświadczeniem pracy z ludźmi w potrzebie. Chciałem teraz zapytać właśnie o zło, bo siostra ma szerokie doświadczenia w tym, na czym polegają ludzkie cierpienia. Mówiła siostra o tym, że zły duch dotyka nie tylko przez opętanie głębokie, ale dotyka nas w sposób, wydawałoby się, zwyczajny, uzależnienia. Co tam jeszcze? Jak zły duch dziś dotyka człowieka? Z czym my, słuchacze? Gdzie my, słuchacze, możemy go w swoim życiu znaleźć?
1: L'azione più forte del maligno, più estesa nel mondo è quella che fa attraverso.
2: Najszerszym oddziaływaniem złego ducha w świecie i wśród ludzi to jest oddziaływanie na nasze myśli, na nasze myślenie, rozumowanie, tok myślenia. Ponieważ też zły duch potrafi czytać nasze myśli. To prawda, nawet jeśli niektórzy też kapłani sądzą, że tak nie jest, ale zły duch zna nasze myśli.
1: E procura oscuramento dell'intelligenza,
2: więc wpływając na nasze myślenie, powodując zamęt albo zaciemnienie naszych myśli, doprowadza na przykład myśli o zdradzie, myśli o zemście, różne uzależnienia, skłonności do alkoholu, do narkotyków.
1: Ho fatto tanti esempi nei libri che ho scritto, anche l'ultimo che è uscito.
2: W książkach, które napisałam, podaję bardzo wiele przykładów oddziaływania złego ducha na ludzi. Te przykłady są świadectwem tego w najróżniejszy sposób. Na pewno obserwuję, jak bardzo są uderzane małżeństwa. I zwykle takim punktem, który to powoduje, który jest źródłem problemów duchowych, to jest pójście, zwrócenie się kogoś do czarownika, do czarownicy. I zamówienie przekleństwa, rzucenia, zaklęcia w intencji zaszkodzenia komuś.

0: Ci sono donne che non riescono ad avere figli.
1: Na przykład są kobiety, które nie mogą zajść w ciążę, albo są młodzi mężczyźni, którzy nie mogą znaleźć towarzyszki swojego życia, a te ich problemy mogą być następstwem przekleństwa rzuconego na małżeństwo ich rodziców.
2: Dziś się najczęściej mówi, że wszystkie problemy pochodzą z dzieciństwa. Ewentualnie gdzieś później coś się wydarzyło w życiu i to ma wpływ na wszystko i my w zasadzie to, co możemy zrobić, to możemy pracować psychologicznie. Jak coś ostro o tym myśli?
0: Assolutamente sì, ma purtroppo ci sono anche persone che sono state maleficiate ancora prima che nascessero.
1: Tak, jak najbardziej może się tak zdarzyć, ale może się też zdarzyć i tak, że przekleństwo wpływające na życie osoby miało miejsce jeszcze przed jej poczęciem. I w następstwie takiego przekleństwa, które rzuciła jakaś osoba z nienawiści, z zawiści, to kondycjonuje późniejsze życie człowieka. Albo przekleństwo zostaje rzucone w momencie narodzenia takiego dziecka.
0: Di solito non si pensa che questi problemi condizionino.
1: To złożony temat, natomiast zwykle jest tak, że nie ma tej świadomości i kobiety, które na przykład zajmują się wróżeniem z kart albo przeklinają, nie zdają się sobie sprawy, że tym złem, które wyrządzają później, że to wpływa na je same albo na je dzieci.
0: Abbiamo aiutato anche degli uomini che avevano una.
1: Pomagaliśmy też takim młodym ludziom, u których okazało się, że padli ofiarą przekleństwa ich matek już w ich drugim, trzecim miesiącu życia, ponieważ byli zagrożeni aborcją. Miały to być dzieci usunięte przez ich matkę i w ich życiu właściwie całe życie cierpieli na depresję.
0: Da piccoli per tutta la vita, fino a quando non si è trovato l'origine del problema.
1: Cierpiąc na depresję o takich źródłach, leki, które przyjmowali, nie przynosiły efektu, nie działały i ich cierpienie trwało do momentu, kiedy nie trafili na pomoc modlitwy i właśnie znalezienie właściwego źródła ich problemów.
2: To, co siostra powiedziała, jest dramatyczne, bo to znaczy, że jeżeli ktoś, zanim oni się urodzili, życzył im śmierci, to znaczy, że w tym momencie, mimo że nie wzywa się złego ducha po imieniu, on się pojawia.
0: Certo, infatti è per questo che bisogna pregare con preghiere di.
1: Tak, dokładnie, dlatego też należy podejmować modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne, o uwolnienie, ponieważ Bóg jest radością i dopóki nie utrzymamy tej Bożej radości w naszym życiu, to znaczy, że oddziałuje zły duch, więc musimy się modlić.
2: Co mamy zrobić? Bo jeśli ktoś będzie chciał przeczytać, zapoznać się, to w książce siostry Ty jesteś moją zgubą, tak? Można dużo więcej przeczytać, ale co my, ludzie zwyczajni, chodzący do kościoła, możemy zrobić, żeby nie poddać się złemu duchowi, albo żeby, jeśli mu się poddajemy, to żeby zaprzestać.
1: Pozostałe książki też wyjaśniają inne kwestie, typu jak się uwolnić, ale też jak walczyć właśnie w tym życiu naszym codziennym z działaniem złego ducha.
2: A jak ja chcę teraz coś zrobić, bo czuję, że to jest ten moment i czuję, że właśnie mnie to dotyczy, to co mam zrobić?
0: Vita sacramentale, sicuramente, quindi le confessioni e l'eucaristia.
1: Oczywiście życie sakramentalne, eucharystia i spowiedź święta, a oprócz tego modlitwa za siebie, w swojej intencji, uwolnienia, ale też wzywanie Ducha Świętego i słuchanie pieśni uwielbienia, ponieważ to właśnie w ten sposób zły duch trzyma się daleko od nas.
0: Ci sono anche dei postumi generazionali di odi materni e paterni che si rinnovano, quindi farsi le preghiere di liberazione da soli.
1: Też chciałabym dodać, że te nasze kłopoty w życiu mogą mieć następstwa, źródło w następstwach pokoleniowych, dlatego raz podejmujemy za siebie modlitwę uwolnienia, druga rzecz to jest poproszenie też innych, żeby się modlili za nami w grupie przyjaciół, znajomych, czyli wzajemnie niesienie sobie pomocy modlitwą uwolnienia, ponieważ Ponieważ mamy, jako lud Boży, mamy ten obowiązek, żeby sobie wzajemnie przynosić tę radość Bożą, uwolnienie, uzdrowienie wewnętrzne. Więc w ten sposób czyniąc, spotykając się na modlitwę wzajemnie za siebie, tak czynimy.
0: E qualunque preghiera che sia vale del sangue di Gesù che ha vinto tutti i demoni.
1: Uciekajmy się też do mocy Najświętszej Krwi Chrystusa, którą Pan Jezus zwyciężył zło i śmierć.
0: Don Gabriele Amor era
1: l'esorcista più conosciuto. Ksiądz Gabriel Amort był bardzo wyjątkową postacią, egzorcystą, ponieważ miał otwarty umysł i otwarte serce.
0: E cercava di aiutare tutti coloro che gli chiedevano aiuto.
1: Starał się pomóc każdemu, kto zwrócił się do niego o pomoc, albo bezpośredni sposób, modląc się nad tą osobą, albo przez telefon.
0: Sapeva bene che il demonio sta dando tanti problemi.
1: Dobrze wiedział, że w kościele oddziałuje zły duch, że stwarza wiele problemów ludziom i że też jest to powodowane faktem, że wielu ludzi nie wierzy w jego istnienie, w jego działanie.
0: Una cosa interessante che lui diceva.
1: I ciekawą rzeczą, którą mówił,
0: citando il diritto canonico,
1: też cytując prawo kanoniczne,
0: che anche le persone che non hanno possessione,
1: że również osoby, które nie cierpią na opętanie, lecz na dręczenie, czyli oddziaływuje zły duch na ich umysł, na ich sposób myślenia,
0: devono essere aiutate con l'esorcismo o con le preghiere di liberazione.
1: Również te osoby powinny otrzymać pomoc przez egzorcyzm lub przez modlitwy uwolnienia.
0: Don Amor faceva l'esorcismo e alla fine la preghiera di liberazione, mai solo esorcismo.
1: Ksiądz Amor zawsze służył osobie zarówno odprawiając egzorcyzm, jak i modlitwę uwolnienia. Nigdy nie ograniczał się jedynie do egzorcyzmu.

0: Siostra na początku mówiła o tym, że w Siostry Sercu, jeszcze zanim siostra poszła do zgromadzenia, była pustka i też wiele ran do wyleczenia. Jak tu siedzimy od ponad godziny, to siostra się bardzo szeroko uśmiecha i to jest pełne, tak jakby świeciło cały czas piękne słońce. Duch Święty jest najlepszym uzdrowicielem i egzorcystą.
1: Dziękuję, dzięki. Lo Spirito Santo è il più grande guaritore.
2: Tak, jak najbardziej. Duch Święty jest największym naszym lekarzem i w nim znajdujemy nasze życie, nasze uzdrowienie, naszą wolność wewnętrzną.
0: Ojciec Gabriel Amort mówił, że odprawił 70 tysięcy egzorcyzmów. To słowo egzorcyzm kojarzy się z ciemnością, ze złem, z przerażeniem, ze strachem, z dramatem. Pewnie powinno się kojarzyć z miłością, z uwolnieniem, ze światłem, z jasnością, z przemianą, z wolnością. Tak się kończą egzorcyzmy?
1: Certo. Liberare qualcuno dalla lezione del demonio o azione più facile.
2: Tak, ponieważ jak przyznał jeden z kapłanów, uwalnianie to jest dawanie radości, to jest tak jakby niebo przytulało ziemię.
0: Siostra miała bardzo wiele doświadczeń uwalniania ludzi spod mocy złego ducha i zła do życia. I w związku z tym siostra założyła ruch Dzieci Światłości, żeby jeszcze więcej ludzi uwalniać od zła. Na czym polega działalność ruchu?
2: Tak, celem założenia ruchu i stowarzyszenia Fili della Luce, czyli Dzieci Światłości, było to, aby osoby mogły organizować się w grupy modlitewne, modlić się ze siebie wzajemnie o uwolnienie i rozwijać dzięki temu w sobie charyzmaty, które mamy od chrztu.
3: Affinché le persone uno con l'altro si diano consolazione, guarigione, liberazione. I doni che abbiamo tutti dal battesimo.
2: Żebyśmy właśnie nieśli sobie wzajemnie pomoc poprzez charyzmaty, które mamy w sobie od Ducha Świętego, od chwili chrztu, czyli służyli sobie uzdrowieniem, uwolnieniem i pocieszeniem.
0: Czyli co, ludzie przychodzą tam prosić o uwolnienie?
3: Sì, certo. Vengono per chiedere liberazione delle famiglie, dei matrimoni.
2: Tak, przychodzą po to, żeby prosić o to, żeby pomodlić się o ich uwolnienie, żeby uwolnić ich rodziny, żeby mogli się uwolnić od przekleństw, których padli ofiarą.
3: Ora ci sono anche tanti ragazzi che giocano con il demonio, con il cellulare.
2: Teraz coraz częściej mamy do czynienia z tym, że młodzi ludzie, dzieci na komórce mają gry, jakiś, gdzie diabeł, z diabłem można grać. A wiele razy słyszeliśmy od złego ducha, że jeśli ktoś go wzywa, to on przychodzi wtedy.
0: Czy w Polsce możemy spotkać ruch Dzieci Światłości?
3: Nel sud della Polonia ci sono.
2: Tak, w Polsce już są pierwsze grupy Dzieci Światłości na południu Polski. Też zależy nam, żeby coraz więcej ich się tworzyło, więc też po to tu jestem.
3: Si boga molto lo Spirito Santo, l'intercessione di Maria.
2: W tych grupach, kiedy spotykają się razem osoby w takich wieczernikach, to modlitwy zaczynają zawsze od wezwania Ducha Świętego. Modlą się też za siebie wzajemnie, wzywając wstawiennictwa świętych, modląc o uwolnienie swoje wzajemne. Również błogosławiąc za pomocą oleju egzorcyzmowanego.
3: Ecco, una cosa che si sa poco, l'importanza dei sacramentali.
2: Tak, podkreślam, żebyśmy korzystali z sakramentaliów, które są dla nas bardzo, bardzo wiele łask przynoszą. Może z nich korzystać każda osoba świecka, z wody święconej, z wody egzorcyzmowanej i z oleju egzorcyzmowanego.
0: Czy siostra myśli, że ten ruch, to działanie jest jakąś drogą inspirowaną przez Ducha Świętego do odnowy świata? Świat dzisiaj grzęźnie w złu.
3: Assolutamente sì, anche perché sono nati.
2: Tak, jak najbardziej, to jest prawdą. Nigdy nie myślałam o zakładaniu ruchu, po prostu Pan Bóg poprosił o stworzenie takiego ruchu Dzieci Światłości. Przyszło to kiedyś w czasie modlitwy przez osobę mającą charyzmat i w słowie od Pana Boga. I w tej grupie, gdzie to słowo przyszło, w tym tekście spisanym było, że żeby założyć Dzieci Światłości i żeby osobą prowadzącą była siostra Angela Musolesi.
3: Era un gruppo di Modena, la città dove è nato Don Gabriele Amort.
2: A miało to miejsce w Modenie, w rodzinnym mieście księdza Gabriela Amorta.
0: Czy siostra jest świętą?
1: No. Santo si è solo una volta, santi si è solo quando si muore.
2: Nie jestem, być może dopiero po śmierci taką mnie ogłoszą, natomiast przykro mi, że na takie pytanie przytoczę słowa złego ducha, ale pewnego razu, kiedy ktoś powiedział, ona jest świętą, to zły duch na to odrzekł, że nie, jeszcze nie.
1: Niech was Bóg błogosławi.
0: To powiedziała siostra Angela Mussolesi, wieloletnia asystentka ojca Gabriela Amorta, autorka książki Ty jesteś moją zgubą i wielu innych książek. Bardzo dziękuję, siostra.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Światło w tunelu. Meeting AA.
1: Mam na imię Tadeusz i jestem alkoholikiem. Serdecznie witamy radiosłuchaczy, którzy chcą wziąć, żeby słuchać udziału w meetingu anonimowych alkoholików w ramach audycji Światło w tunelu. Razem ze mną zasiadają.
2: Mam na imię Iwona, jestem alkoholiczką.
3: Mam na imię Janek, jestem alkoholikiem.
4: Jarek, alkoholik.
1: Pozwolimy sobie przypomnieć preambułę anonimowych alkoholików. Bardzo proszę, Jarek, o odczytanie.
4: Anonimowi alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, ażeby rozwiązać swój problem i pomagać innym w zdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat. Jesteśmy samowystarczalni poprzez własne, dobrowolne dodatki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią, organizacją ani instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest pozostać trzeźwymi i pomagać innym alkoholikom trzeźwość osiągnąć.
1: Dziękuję. I z historii anonimowych alkoholików. W roku 1935, a więc 91 lat temu, spotkało się w Akron, Ohio, USA, dwóch mężczyzn. Jeden był człowiekiem interesu, drugi dobrze znanym chirurgiem. Obaj zdążyli już zapić się prawie na śmierć. Obaj próbowali różnych kuracji i kilkakrotnie przebywali w szpitalach. Wydawało się rzeczą pewną, także i dla nich samych, że nie ma już ratunku. Przypadkiem, poznając się, stwierdzili zadziwiający fakt. Gdy jeden z nich usiłował pomagać drugiemu, efektem jest trzeźwość. Kontynuując to zajęcie dla własnego dobra, nieznana z nazwisk garstka niepijących alkoholików uświadomiła sobie nagle w 1937 roku, że 20 z nich zachowuje trzeźwość. Trudno zdziwić się temu, że sądzili i stał się cud. Ustalili, że powinni spisać swoje przeżycia, aby ich doświadczenie można było szerzej popularyzować. I zostały one zawarte w książce Anonimowi Alkoholicy. Od tytułu tej książki wspólnota wzięła nazwę Anonimowi Alkoholicy. Rozwijała się ona szybko i z burzliwych doświadczeń rozwoju wyłoniło się 12 tradycji, zatwierdzone w 1950 roku na pierwszej międzynarodowej konwencji AA w Cleveland. Wspólnota rozrosła się i dotarła do wielu krajów świata. W Polsce pierwsza grupa działająca według 12 tradycji powstała w 1974 roku w Poznaniu. Obecnie w Polsce istnieje około 2000 grup, dane z 2004 roku. Aby jednak grupy AA mogły korzystać z tłumaczonej literatury i innej pomocy, w 1980 roku powstała tymczasowa służba anonimowych alkoholików, a następnie Biuro Usług Ogólnych w Poznaniu. W 1993 roku zostaje przeniesione do Konina i funkcjonowała aż do powołania w 1995 roku w Warszawie fundacji pod nazwą Biuro Służby Krajowej na wzór GSO, obsługującej wszystkie grupy AA w Polsce. Obecnie ukazujący się biuletyn Zdrój istnieje od roku 1986. Nadmienię, że w naszym intergrupie jest wydawana biuletyn Warta, co myślę, to jest miesięcznik. Na dzisiejszym spotkaniu chcemy przybliżyć tradycję. Piątą tradycję, która mówi: każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Pamiętam, jedną z założycielek była bardzo popularna nasza matuchna, jak ją nazywaliśmy, pani magister Maria Matuszewska. Przypuszczam, że obchodziła jakąś okrągłą, już nie wiem, czy to było już 30 lat działania, w tym może nie 30, może 20. W każdym razie to spotkanie miało miejsce na salce katechetycznej na Wieczerniku. Wieczernik to jest grupa, która działa przy kościele świętego Wojciecha na wzgórzu. I podczas laudacji i tak dalej nagle pani Maria wstała i obeszła ten stół, przy którym siedziała, taki dosyć długi prezydialny stół, i właściwie bardzo szybkim krokiem podeszła do człowieka, który siedział tuż przy wyjściu. No i okazało się, że to był ktoś, kto przyszedł na ten jubileusz, ale po prostu tam, gdzie myślał, a dobrze myślał, że jest grupa anonimowych alkoholików i jakąś pomoc znajdzie. Pierwszą pomoc znalazł właśnie u niej. Ona to jako pierwsza wyczuła to już, chyba przypuszczam, że to już było wyczucie zawodowe tego, że człowiek potrzebuje pomocy. Wydaje mi się, że każdy, kto przychodzi, przynajmniej ja staram się tak robić i myślę, że wielu tutaj z nas anonimowych alkoholików tak przyjmuje ludzi, którzy chcą do nas trafić. Przychodzą prawdopodobnie kierowani albo z poradni, myśmy tam trafili kierowani właśnie przez psychologów z poradni, ale i w dzisiejszych czasach, kiedy są pewne terapie, gdzie się podpisuje pewne kontrakty, ale zaleceniem jest branie udziału w meetingach AA. W związku z tym trafiają się dla nas również i przychodzący po raz pierwszy. Grupa ma, jak wspomniałem, jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. I to jest ten cierpiący człowiek, który potrzebuje pomocy. Cóż my możemy mu zaoferować? Oczywiście na pewno jest to jakiś szok dla niego, kiedy przedstawiamy się, że jesteśmy alkoholikami. Na pewno jest dla niego szokiem, że mówimy modlitwę o pogodę ducha. Czasami może być to właśnie odstraszające, że tak dużo się mówi o Bogu, pomimo że zaznaczamy, że jest to, jak to chce go rozumieć. Ale dajemy mu też pewne profity, to znaczy ma prawo do zadawania pytań, czego po prostu po przyjęciu do grupy się już nie stosuje. Natomiast dostaje dwa pytania. Pierwsze pytanie to: czy ma chęć, czy bardzo zaprzestania picia, jak bardzo jest ta chęć, co jest nią powodowane, jak to można uznać. Druga, czy chce zdecydowanie przestać pić. Od tych odpowiedzi zależy, czy już wprawne ucho dobrego prowadzącego widzi, czy będzie z niego, jak to mówią, będą z niego ludzie, czy ma naprawdę już dosyć tego chlania, czy po prostu robi to nie dla siebie, tylko dla kogoś. Pamiętam, jak ja mówiłem po raz pierwszy, przedstawiałem się na mojej pierwszym wizycie, jak powiedziałem, że ja przyszedłem tutaj do was, żebyście mnie nauczyli pić. No i uznano to, że może tak być, no zobaczymy. Długi okres czasu nie mogło się, może długi, to już przesadzam, ale bardzo mi się spodobały wypowiedzi, których nie wyobrażałem sobie, że mogą być tak szczere i tak dogłębne. Byłem zaszokowany szczerością i prawdomównością tych ludzi, ale do tego, że w tym gronie nie było żadnych skrępowań, nie było jakiegoś owijania rzeczy w bawełnę. Każdy mówił co i jak i w jaki sposób trafiał, przeważnie właśnie też przez poradnie, ale spotykali się też tacy, którzy byli przyprowadzani przez innych najbliższych. Jakie to są skutki, nie wiadomo. W każdym bądź razie nie wszyscy. Jak żeśmy wyliczyli kiedyś, to jest około 20% tych nowo przychodzących do nas pozostaje. Zaskakuje, jak ja to mówię. I naprawdę chce, naprawdę ma tej gorzały, czy tam również zdarzają się narkomani u nas, zaznaczają, że są też z innymi uzależnieniami, ale po prostu są pod tą naszą szczególną opieką. Wtedy jeszcze w naszym mieście, kiedy zaczynałem chodzić, było troszeczkę mniej tych grup i takim moim pierwszym, nie nazwę go sponsorem, ale to był przyjaciel, który mówi, że będziemy sobie chodzili na kilka grup i te meetingi tak na tym między innymi polegały, że chodziliśmy na różne grupy, bo miałem sobie po prostu wybrać swoją grupę macierzyńską. Tak to się nazywało. Nie było sprawy. I jeszcze jedną rzecz, która utkwiła mi w pamięci z tych pierwszych meetingów, można tak powiedzieć. Meeting, na który przyszedłem po raz pierwszy, był meetingiem rocznicowym, bo właśnie ten kolega, który miał tą pierwszą rocznicę, to on mnie załapał, że się tak wyrażę, żeby chodzić po różnych grupach. No i oczywiście dostał tort, dostał kwiaty, wtedy był taki zwyczaj u nas na naszej grupie, że dostawaliśmy takie mieczyki, które służyły do, no jako pamiątki, ale głównie do otwierania listów, prawda, do wycinania listów. Ja obszedłem wtedy wszystkie grupy, które były w Poznaniu, ale zostałem przy swojej grupie śródeckiej, Śródka. Grupa Śródka, takie dziwne rzeczy, po prostu przyjęła nazwę od tego, że przy poradni, która się mieściła na Śródce, na ulicy Filipińskiej, wzięła nazwę, a potem została przeniesiona na osiedle ZMS-u, dawniejsze osiedle ZMS-u, a w tej chwili na osiedlu Polan mieści się. I już tam zostałem. Bardzo mi pasowała ta bardzo przyjemna atmosfera, jaka tam panowała. I tam zaskoczyłem z tą swoją trzeźwością. Może nie trzeźwością, zaskoczyłem ze swoją abstynencją, która trwa do dziś, co mnie bardzo cieszy. Natomiast jeszcze wracając do tych pierwszaków, no tak będę ich nazywał, tych, co przychodzą pierwsi, no na pytanie na końcu, czy jakieś mają jeszcze jakieś pytania, czy co może powiedzieć, czy się dobrze im czują, no wszyscy mówią, że tak, że fajno, że to, że przyjdą tak z tego, no i tylko mamy tutaj właśnie między nami jednego, który się uchował, że się tak wyrażę, ostatnio, bo dosyć dużo tych, którzy przychodzą, albo zmieniają grupy, albo szukają czegoś innego, a może szukają po prostu tylko wyjaśnienia, ucieczki czy pomyślunku, że dadzą sobie radę, że mogą jeszcze, że oni jeszcze nie są alkoholikami, bo tak to czasami bywa. A mamy takiego przyjaciela na grupie, który mówi, że gdyby po raz pierwszy usłyszał to, znaczy gdyby przyjął do wiadomości, czym to grozi, no to po 10 latach przyszedł już w bardzo kiepskim stanie zdrowia i sił i wtedy dopiero zrozumiał, co i ile stracił. A jak wyglądały wasze pierwsze wejścia? Kto pamięta? Tu najbardziej pamięta kolega pierwszy.
4: No, mam na imię Jarek, jestem alkoholikiem. Znaczy, mnie tutaj tak trochę też zareklamował, bo to ja jestem tą osobą, która zamyka peleton na osiedlu Polan. No i trochę jestem też zdziwiony i taki, można powiedzieć, zaniepokojony, bo no tam już od kiedy chodzę? Oj, od zeszłego roku, od lutego zdaje się? Tak, od lutego. No i powiem wam, że z moich tutaj takich spostrzeżeń, to ja jestem tym najmłodszym właściwie. Najmłodszym, może nie wiekowo, ale który tutaj się do tej grupy tutaj dokoptował. I tak jak Tadziu mówi, że przychodzą osoby i znikają. I nie wiadomo, co się dalej dzieje, czy stwierdzają, że to nie dla nich, czy może znowu zapijają, no trudno powiedzieć. Tu jeszcze chciałem dodać, że każdy pierwszy tydzień, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca są meetingi otwarte, także można naprawdę spokojnie przyjść, wysłuchać. No i to do siebie tutaj później dopasować tutaj to wszystko. Mną pierwszym meeting, na którym byłem, to nie byłem tutaj na tym, co Tadziu tu mówi, tylko byłem na innym, ale no pierwszy meeting to wstrząsnął mną, dlaczego? Dlatego, że słyszałem historię tych ludzi, którzy tutaj opowiadali swoje przeżycia. Ja wtedy miałem tutaj możliwość zadawania pytań. Oczywiście nie wychylałem się tutaj zbytnio z tymi pytaniami, bo byłem przerażony w ogóle, że takie rzeczy tutaj wysłuchuję, te historie były dramatyczne. A dlaczego były dramatyczne dla mnie? Bo ja ten dramat sam przeżywałem. I mówię, to jakby było wyjęte tutaj jakiś fragment mojego życiorysu. Jakby ktoś, nie wiem, kopiował tutaj, kopiuj, wklej i to tak wyglądało, że powielenie moich zachowań, moich takich ciągów picia, powaliło mnie to zupełnie. Ale nie zaprzestałem chodzenia. No, najlepszą taką, to już z terapii nawet, które tu panie terapeutki mówiły, że najlepszą taką metodą jest to, żeby nie zaprzestawać i żeby chodzić, żeby nawet te pierwsze tygodnie, pierwszy miesiąc, to tak być cyklicznie na tych meetingach, chociaż tam zaliczać te kilka meetingów tygodniowo. No ja tak robiłem, trzymałem się tego, także trochę po tych meetingach pochodziłem. I powiem wam, że, bo czasami słyszę takie opinie, że na tym meetingu się nie czuję, bo tam jest, powiedzmy, tematyka inna, czy tam tutaj ci ludzie są tacy za bardzo zżyci z sobą i nie dopuszczają mnie do swojego kręgu, ale nie, ja chodziłem mimo wszystko, bo ja robiłem to dla siebie. I się wsłuchiwałem w to wszystko. No, wsłuchiwałem się w te rzeczy, w te opowieści, mówię, no, dramatyczne. Przychodząc do domu, no, musiałem chwilę posiedzieć tutaj w fotelu i to wszystko przemyśleć, bo tak mnie to trafiało zaraz. Co oczywiście nie powiem, bo wychodziłem z tych meetingów jakoś taki lekki, taki nie wiem, naładowany taką jakąś fajną energią pozytywną. No teraz wychodząc tu z tego studia, to mam podobne odczucie, tak, nie? Tutaj jak wyjdę dzisiaj i też właśnie będę miał takie, będę taki bardziej może uskrzydlony też. Dlaczego meetingi? Dlatego, że tam jest ta wspólnota i no, jest chęć taka pomocy właśnie jeden drugiemu. No to wsparcie jest, mówię, no to jest widzialne w ogóle tu, rozmawiając między sobą. Ja próbowałem nie pić. To było jak podczas pandemii, to był 2021, zdaje się, tak? 2021? Tak, ja nie piłem wtedy prawie 2 lata. Nie wiem, tak postanowiłem sam spróbować. Chociaż zacząłem już tutaj dostrzegać u siebie takie, no, takie niepokojące objawy braku alkoholu, ale myślałem, że przez to przejdę sam. Nie da rady. To od razu mówię, w pojedynkę jako jednostka, no to stoimy na przegranej pozycji. No ja nie słyszałem w ogóle, żeby ktoś dał radę, no może, nie wiem, może są jakieś takie skrajne przypadki, gdy ktoś zachorował, bądź nie wiem, no, ale nie słyszałem naprawdę, żeby ktoś sam, będąc alkoholikiem, żeby sam przestał pić i utrzymał tą trzeźwość. Także no ja tam cały czas powtarzam, że chylę czoła tu przed Billem W. i doktorem Bobem, że naprawdę to był strzał, to jest kosmos, to co oni zrobili tutaj i przenieśli tutaj na nasz tutaj polski grunt. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, proszę bardzo.
2: Ja mam na imię Iwona i jestem alkoholiczką. Ja pamiętam na pierwszy meeting, jak trafiłam z poradni na Małeckiego, na grupę Quo Vadis. No i tak weszłam, bo to oczywiście dla rodziny wtedy robiłam, bo mnie tam wysłali gdzieś coś, o co im chodzi. I nie zapomnę tego meetingu. I też kobieta tak płakała, mówiła i płakała, że ona zapiła po harcicach. I ja mówię, Jezu, gdzie ja tu jestem? Ta w harcicach, ja pierdziulam, baba w harcicach. No przecież co tam, takie było, to dosłownie tak jak mówię, tak myślałam. Baba, nie kobieta, tylko baba. No i to dzisiaj się tak lekko uśmiecham, ale potrzebowałam 1,5 roku. Powiem tak też kolokwialnie i tak trochę brutalnie. Potrzebowałam 1,5 roku, żeby się dopić. Kiedy praktycznie przyszłam po kolanach. I wtedy a te 1,5 roku też chodziłam na grupy, ale to dzień piłam, za 2 dni poszłam na... No, oczywiście ręki nie podnosiłam, czy ktoś ma abstynencję krótszą. To było właśnie to zakłamanie. Zmierzam do tego, że przez te 1,5 roku doznałam wszystkiego,
5: to, o czym słyszałam na mitingach, o czym ludzie mówili, to wszystkiego. I w Harcicach byłam, i na ulicy piłam. No po prostu to, co można było, to tego, to wszystkiego doświadczyłam. A mówili mi, pamiętaj jak ten, to żebyś nie doświadczyła im dłużej. W każdym razie moja macierzysta grupa to była grupa Quo Vadis i potem następną grupą. Kiedy zaczęłam trzeźwieć, pierwsze 3 lata chodziłam dzień w dzień na mityngi. I tak jak tu Jarek wspomniał, wychodziłam w cudownym nastroju, lekka, bo stale coś z tego ubywało ze mnie. Z tego mojego ego się obcinało, to moje, ta moja niby wielkość, w cudzysłowie oczywiście mówię to słowo niby wielkość. I powiem szczerze, w ogóle te pierwsze 5 lat były cudowne, takie zupełnie inaczej, i człowiek młodszy był. Potem kolejne 10 lat też takiej. Teraz trochę gorzej ze względu już na wieki, na ten, ale ja na każdej grupie znalazłam sobie swoje miejsce. Wszystkie służby też przeszłam na grupach, gdzie było. Moją jednak najukochańszą grupą jest grupa Maria na Litewskiej, która do dzisiaj działa. I przeżyłam z tą grupą tyle też wspaniałych chwil. Pierwsze wyjazdy do Gostynia, organizacja z tą grupą Gostyni. Ojejku, to wszystko było takie, no mówię. I nie wyobrażam sobie trzeźwienia bez mitingów. To tam się dowiedziałam, jak ludzie żyją, i postanowiłam wziąć przykład z tych ludzi. Z każdego coś, jakiś kawałeczek, skraweczek, ale wszystko i to potem zlepiałam w takie, jak puzzle układałam, i no i się trochę naskładało przez te 19 lat. Także dziękuję Bogu, dziękuję sobie, że ty jestem we wspólnocie, bo nie wyobrażam sobie życia bez wspólnoty. Dzięki.
1: Dziękuję. Proszę, Jasiu.
3: Mam na imię Jarek, jestem alkoholikiem. Ja trafiłem w 91 roku, a przedtem chodziłem do poradni odwykowej na Śródce. Tam była taka terapia takiego pierwszego kroku, coś takiego tam było, coś mi tam mówili, jak to wypił. I tam mi się tak podobało i na meeting nie chciałem iść, ale to było nakaz taki od tamtych pań. I dzięki mojej kochanej żonie tam trafiłem, bo ona mnie zawiozła, bo ja sam pewnie już miałem plany, że albo sobie kupię winko i pójdę sobie nad Maltę i będę tam sobie chodził i za chwilę do domu przyjadę, ale żona pojechała ze mną i bo brak miałem tej odwagi, nie? I tam mi tylko zapytali się, jak mam na imię tam i czy mam chęć zaprzestania picia. A ja się bałem, żeby się pytać, czy piłem, kiedy piłem, jak się nazywam, gdzie pracuję. Nie, nic. Tylko czy mam chęć zaprzestania picia. I to jest właściwie to, co w AA jest takie fajne, że tylko czy masz chęć zaprzestania picia, resztę jest nieważne. No i tak się bałem, a mi się to od razu spodobało, dało mi zaraz takie siły. Dostałem tam siłę, że jestem, od dzisiaj mam prawo być na innych grupach, w całej Polsce, na całym świecie, i to mi to właśnie takie było coś fajnego. Takie. I to tak jak tu mówi ta piąta tradycja, że każda grupa ma jeden główny cel, no nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. No ja jeszcze cierpiałem te dni, dla mnie było cierpieniem wejść tam, nie? No i właściwie lepiej robić jedną rzecz bardzo dobrze, znakomicie, niż wiele rzeczy kiepsko. Myślę, że to jest istotą piątej tradycji. Na niej to opiera się jedność naszej wspólnoty. I anonimowych alkoholików można porównać do zespołu ludzi, którzy mają swój cel. Powiem teraz o sobie parę słów. Długie lata pracowałem w firmie jako mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. Obsługiwaliśmy kilka linii produkcyjnych. Tak, to były linii produkcyjne, które były z sobą powiązane. Od siebie zależne. Jedna linia nawaliła i wszystko stało. I aby tego nie było, musieliśmy mieć do siebie zaufanie i wierzyć jeden drugiemu, że nocna zmiana wszystko przejrzała, naprawiła, że w sobotę, w niedzielę dyżurni, którzy byli też, obejrzeli maszyny, przejrzeli, powłączali, sprawdzali i dążyliśmy do tego i to osiągnęliśmy. Było super. Mieliśmy takie zaufanie do siebie, wierzyliśmy, że jak powiedzieli, że przejrzeli, wszystko jest okej, to było okej. I kiedy przyszedł nowy mechanik, to trafiał w ręce, czyli pod opiekę najlepszych mechaników. I po czasie był dobrym pracownikiem. Wiedział, że jak czegoś nie wie, to nie, ma się pytać, a nie kłamać i oszukiwać. Dokładnie takie samo zobowiązanie mają członkowie AA, którzy dowiedli, że potrafią pomóc ludziom mającym problem z piciem skuteczniej niż ktokolwiek inny. A wszystkie tradycje są ważne, ale tradycja piąta jest takim moim zdaniem bardzo ważna. Gdyby jej nie przestrzegano lub jej nie było, to wspólnota szybko by się rozsypała. Zresztą fajnie też jest usłyszeć od kogoś, że dzięki tobie tutaj trafiłem i jestem. Ty przyszedłem na meeting 5 lat temu, usłyszałem od ciebie, jak mówiłeś, że nie pijesz, trzeźwiejesz i stajesz się innym, lepszym człowiekiem. Też takim chciałem być i tutaj jestem. To jest właśnie moje zdanie, jak tam kolegi, który mi tam często o tym mówi, że dziękuję mi, że jestem, bo on nie pije, bo usłyszał i to buduje, że niosłem te posłanie, jak mówi tradycja, że ja mówię o sobie, to było niesienie tego posłania, a on to chwycił i też nie pije. Mu się spodobało to, że ja mówiłem, że nie piję, zmieniam się i staję się lepszym człowiekiem, nie? I to mu dało tą siłę, to ja mu to jedno zdanie i mu pomogłem, że on zaczął chodzić na to, nie? I ja właśnie dbając o siebie daję siłę innym alkoholikom. I wyjątkowa taka umiejętność identyfikowania się z nowicjuszem oraz pomaganie mu w wyzdrowieniu w żadnej mierze nie zależy od wykształcenia anonimowego alkoholika, jego elokwencji czy też innych specjalnych uzdolnień. Liczy się jedynie to, że jest on alkoholikiem, który znalazł klucz do trzeźwości. Nie można utrzymać trzeźwości, jeżeli nie przekazuje się jej dalej. Alkoholicy z łatwością przekazują sobie wzajemnie doświadczenie, cierpienie, zdrowienie, radość. Jest to dar Boży dla nas, a przekazywanie go innym nam podobnym jest jedynym celem, który dziś ożywia anonimowych alkoholików na całym świecie. I szukając sposobów pomagania innym alkoholikom, nie zapominaj o tym, że najistotniejszym sposobem pomagania innym jest samemu trwać w trzeźwości. Chcesz pomagać, musisz czerpieć. No takie jest, takie o tym mówią te wszystkie tam nasze tradycje. Nieco inne, tylko ważne jest zdrowie drugiego alkoholika, a przy okazji moje zdrowie, moje trzeźwienie. Nie wolno mi zapomnieć o tym, że gdy ciężko na sercu, gdy została osłabiona moja odporność, a umysł mnie zadręcza i jestem jakiś taki uwikłany, bardzo pokrzepiająca jest obecność prawdziwego i rozumiejącego przyjaciela, który mi towarzyszy. W AA mam takich przyjaciół. I dzień dzisiejszy jest mój. Jest on jedyny w swoim rodzaju. Nikt na świecie nie ma dokładnie takiego samego dnia jak ja. Zawiera on doświadczenia z przeszłości. Mogę dzień ten wypełnić radosnymi i wspaniałomyślnymi lub zrujnować go przez bez jakiejś warunkowe troski, bezcelowe jakieś takie troski, że chcę komuś pomóc, a wiem, że to mi nie wyjdzie. I jeżeli do głowy przychodzą mi bolesne wspomnienia z mojej przeszłości, mogę je od siebie odsunąć i nie chcę, by psuły one mój dzisiejszy dzień. Ten dzień należy do mnie, bo to jest mój dzień, na który zasłużyłem i o który muszę dbać. I na koniec powiem parę zdań, które usłyszałem, mi tak wpadły do serca, się spodobały, że kiedy spotkasz uratowanego alkoholika, masz przed sobą bohatera. Czyha w nim bowiem uśpiony wróg śmiertelny, on zaś trwa obciążony swą słabością, kontynuuje mozolną swą drogę poprzez ten świat, w którym panuje kult picia i wśród otoczenia, które go nie rozumie. W społeczeństwie, które sądzi, że ma prawo żałosną nienawiścią spoglądać na niego z góry jak na człowieka gorszego gatunku. Ponieważ ośmiela się płynąć pod prąd alkoholowej rzeki. Kiedy spotkasz takiego człowieka, wiedz, że jest on człowiek, że jest to człowiek w bardzo dobrym gatunku. Dziękuję.
1: Dziękuję, Jasiu. No, przy okazji jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że najczęściej, kiedy się pojawia ktoś po raz pierwszy, grupa staje się grupą właśnie takim wspomnieniową, jak przywitać tego człowieka swoimi wspomnieniami, swoimi przeżyciami z tego czasu. Chodzi o to, żeby poczuł się wśród swoich, poczuł się wśród tych, którzy po prostu go rozumieją. Ja dlatego będę podkreślał tą szczerość, jaka mnie spotkała na tym moim inauguracyjnym wejściu, bo wiadomo, że przy rocznicowych grupach się wspomina wiele o tym, jak to było kiedyś, co się nam potem wydarzyło i jak jest obecnie. Obecnie wiele ludzi, wielu przyjaciół przechodzi właśnie najpierw terapię jakąś w poradniach, ale cieszymy się, że potem dzielą się z nami. Dlatego chwała tutaj Janusz Jarkowi, że nie zachowuje, mało że zachowuje dla siebie oczywiście, ale z tym się dzieli z nami. My może obrośliśmy w ten taki kożuszek, bym to nazwał, abstynencji, o tak bym to powiedział, że te lata już nam mówią swoje, ale przede wszystkim, czego ja się nauczyłem, a to tego, że można słuchać drugiego człowieka, nie przerywając mu w tym, że są pewne zasady, które obowiązują, że te zasady są najczęściej odczytywane właśnie wtedy, kiedy się pojawiają pierwsi ludzie, po raz pierwszy na meetingu, i które dotyczą właśnie pewnych zasad obowiązujących. Jest prowadzący meeting, jest ten, który po prostu udziela głosu I oczywiście zdarzają się czasami po prostu jakieś wtrącenia, jakieś wesołości, żeby tam, ale to wszystko ma swoje granice i to wszystko ma swoje po prostu, no swoje miejsce też w tym. Zbliżamy się powoli do końca. Ja dzisiaj chcielibyśmy się jeszcze podzielić jedną sprawą, a mianowicie tym, co nasza tutaj koleżanka, nasza przyjaciółka, mogę tak nazwać? Dziękuję. Chciała przeczytać, czyli naszą Desideratę. To jest tekst, no nie będę tutaj powtarzał, bo to kiedyś tam przeczytałem różne na ten temat, skąd się to wzięło, kiedy to się wzięło. Niektórzy mówią, że to z 1600 któregoś tam roku, ale się okazało, że tam skąd to pochodzi, to nikt nie wie, o co chodzi, więc zostawmy to. Mi się wydaje, że wsłuchajmy się w treść Desideraty, bo naprawdę warto ją no, usłyszeć i warto się do niej po prostu ją stosować.
2: Ja mam na imię Iwona, jestem alkoholiczką Desiderata. Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu. Pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchając też tego, co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci. Oni też mają swą opowieść. Unikaj ludzi hałaśliwych i agresywnych, gdyż tacy są udręką dla ducha. Jeśli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami, jak i planami. Wykonuj sercem swą pracę, jakkolwiek by była skromna, jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach, świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć. Nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej osłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowia i dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata. Nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są Twe pragnienia. W zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy. I takie mam jedno zdanie. Działaj powoli, ale działaj. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. Zakończymy dzisiejszy meeting naszym pożegnaniem. Do szczęśliwego spotkania na następnym meetingu.
2: Cześć.
1: Tadeusz alkoholik.
4: Jarek alkoholik.
6: Janek alkoholik.
2: Na imię Iwona, jestem alkoholiczką.
1: Do usłyszenia.
0: Światło w tunelu. Meeting AA.

Dzień dobry, przy mikrofonie Tomek Wandel. W 76. wydaniu audycji Muzyka z celuloidu tematem przewodnim będą filmy muzyczne. Zaczynamy od dokumentalnej opowieści o jednym z największych rockowych zespołów świata, który powstał w Londynie w roku 1975. Jego muzycy mają swoją własną charyzmatyczną maskotkę, która w różnym wcieleniu pojawia się na każdym koncercie i góruje nad muzykami i widzami. Mają także swój własny samolot i nazywają się Iron Maiden. Burning Ambition to tytuł jednego z pierwszych utworów grupy Iron Maiden, który został zamieszczony na stronie B singla Running Free. Piosenka nie zmieściła się na debiutancką płytę Iron Maiden wydaną w roku 1980. Dobrze, że może zaistnieć teraz. Burning Ambition to także tytuł najnowszego filmu biograficznego o tej grupie, która pomimo wszelkich przeszkód, które napotykała na swojej drodze, cały czas istnieje i wbrew temu, co niektórzy mogą sądzić, ma się bardzo dobrze. Grupa Iron Maiden. Po obejrzeniu tego prawie dwugodzinnego filmowego dokumentu poczułem się jak po przeczytaniu dobrej biografii. Twórcy zawarli w nim wszystkie bardzo ważne dla zespołu momenty, opowiedzieli o kryzysie pod koniec lat 90., kiedy to odeszło dwóch muzyków. Jest fragment o walce z chorobą Bruce'a Dickinsona, po której wrócił do śpiewania jeszcze silniejszy, i o odejściu perkusisty, który z grupą związany był przez 42 lata. Dużo miejsca jest też o pamiętnym dla polskich fanów roku 1984, kiedy to grupa Iron Maiden po raz pierwszy przekroczyła żelazną kurtynę, odwiedziła nasz kraj i stanęła oko w oko z zimną wojną. Panowie stanęli również bezpośrednio przed weselnikami z Poznania. O tym opowiada słynny epizod, gdy muzycy odwiedzili po koncercie poznańską, nieistniejącą już restaurację Adria, gdzie akurat trwało wesele. Namówieni przez parę młodą weszli na scenę i zagrali parę rockowych riffów. Większość gości była zdezorientowana, ale ci, którzy wiedzieli, o co chodzi, bawili się doskonale. W filmie wypowiadają się wszyscy aktualni muzycy Iron Maiden i prawie wszyscy ci, którzy na przestrzeni ostatnich 50 lat mieli udział w tworzeniu tego zespołu. Na ekranie pojawia

Pojawiają się także fani z całego świata, wśród których jest słynny aktor Javier Bardem i Tom Morello, gitarzysta z grupy Rage Against the Machine. Na ścieżce dźwiękowej jest dość duży przekrój pojawiających się utworów, wszystkie oczywiście we fragmentach, bo zadaniem filmu jest przybliżenie faktów, niekiedy wcześniej nieznanych, a związanych z grupą Iron Maiden. W muzyce z celuloidu fragment płyty Power Slave z roku 1984. To właśnie bezpośrednio po jej wydaniu grupa przekroczyła wschodnią granicę Europy i zawitała do Polski. Rime of the Ancient Mariner to jeden z najbardziej monumentalnych utworów grupy Iron Maiden.

drop down.

Lider grupy Iron Maiden, Steve Harris, którego styl gry na gitarze basowej naśladuje wielu muzyków, chciał zostać zawodowym piłkarzem. Jednak poważna kontuzja stopy przeszkodziła mu w realizacji tych planów. W wieku 17 lat kupił gitarę basową Fendera i tak to się właśnie zaczęło. Pozostajemy w roku 1984, wtedy to zespół Iron Maiden koncertował w Polsce, w Poznaniu zagrał 2 koncerty, w tym też roku premierę miał jeden z pierwszych polskich filmów muzycznych.

Za chwilę w 76. spotkaniu z muzyką z celuloidu zabrzmi blues. Będzie to poranny blues. Blues oczywiście prosto z filmu, choć obraz to wybitnie nie bluesowy. Na bazie tak zwanego boomu muzyki rockowej w naszym kraju w latach 80. reżyser Paweł Karpiński, który potem zrealizował pierwszą polską telenowelę W labiryncie, a do dziś jest związany z Stasiemcem pod tytułem Klan, postanowił wykorzystać ten fakt i nakręcił film, wykorzystując wizerunek m.in. grup Lady Punk, Oddziału Zamkniętego, Mech i niezwykle popularnego wtedy w naszym kraju brytyjskiego Classics Nouveau. Słuchaliśmy tej grupy przed chwilą. Muzyki w filmie jest bardzo dużo, towarzyszy ona nieczystym gierkom autora tekstów Krzysztofa Marczaka, w tej roli Zdzisław Wardein, próbującego za wszelką cenę wylansować młodą piosenkarkę Majkę Lęczewską, którą gra Krystyna Janda. To była jej kolejna rola po Człowieku z żelaza i Przesłuchaniu, a przed filmem Kochankowie mojej mamy i Dekalogiem. Plener filmu to przede wszystkim Jarocin, wszak tam od 3 lat, w momencie gdy powstał film, był to rok 1983, odbywał się już wtedy ogólnopolski przegląd muzyki młodej generacji, później znany jako Festiwal Muzyków Rockowych. Wracając do Jandy, zalicza się ona do aktorek śpiewających. Piosenka aktorska według humorystycznej definicji Wojciecha Młynarskiego to wtedy, gdy aktor gra, że śpiewa, a czego nie dogra, to dowygląda. Janda potrafi śpiewać, nie musi nadrabiać na szczęście wyglądem, co zresztą słychać w filmie To tylko rok.

0: Poranny blues, Krystyna Janda. Tę piosenkę znajdziecie na ścieżce dźwiękowej filmu To tylko rok, a także na autorskiej płycie Krystyny Jandy zatytułowanej Guma do żucia. W moim prywatnym filmowo-książkowym rankingu wysokie pozycje zajmują biografie. Jedna z lepszych filmowych opowieści biograficznych powstała w roku 2016. Jej bohaterem jest Bogdan Eugène Jeannot, bardziej znany jako Eugeniusz Bodo. Był synem szwajcarskiego pioniera kinematografii Teodora Jeannot i polskiej szlachcianki Anny Doroty Dylewskiej oraz najbardziej znanym aktorem dwudziestolecia międzywojennego. O nim opowiada 13-odcinkowy serial Bodo, którego stworzenia podjęli się reżyser Michał Rosa, odpowiedzialny chociażby za rewelacyjny Czas honoru czy filmową biografię Osiecka, i Michał Kwieciński, także mający na swoim koncie parę godnych uwagi pozycji. Eugeniusz Bodo, aktor, reżyser, piosenkarz, tancerz, właściciel wytwórni filmowej, żył niespełna 44 lata. Niektórzy mówią, że gdyby w 1941 roku udało mu się wyemigrować do USA, jak zamierzał, jego kariera trwałaby dłużej niż tylko 14 lat. I pewno mają rację. A tak oskarżony przez sowieckie władze o szpiegowstwo, zmarł w łagrze pod Archangielskiem w roku 1943. Nieznane jest miejsce pochówku, aktor ma tylko symboliczny grób na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Serial Bodo, który miał swą premierę 6 marca 2016 roku, nie cieszył się pozytywnym odbiorem wśród krytyków filmowych. Ocena na portalu Filmweb to zaledwie 6, jestem ciekaw waszej oceny. Twórcy serialu zastosowali zabieg, który może nieco zaskoczyć. Tytułową rolę zagrał najpierw w 4 odcinkach Antoni Królikowski, potem zmienił go Tomasz Szuchart. Obaj doskonale na planie filmowym prezentują się zarówno aktorsko, śpiewająco i tanecznie. Są też w podobnym wieku, ale jak wyjaśnia reżyser, mają zupełnie inne dusze. Jeden ma duszę dojrzałą, a drugi jest ciągle 15-letnim chłopcem. Nie do końca zgadzam się z taką decyzją. Być może gdyby w tej roli grał tylko jeden z tych aktorów, film miałby lepsze notowania. W napisach końcowych czytamy, że serial jest inspirowany biografią Eugeniusza Bodo i że niektóre postacie, zdarzenia czy losy bohaterów są fikcją stworzoną ze względów dramaturgicznych. Jednak piosenki, które słyszymy w filmie, nie są wprawdzie wykonywane przez Eugeniusza Bodo, ale pochodzą z jego bardzo bogatego repertuaru. Dlatego najpierw przypomnę, jak śpiewał Wielki Bodo, a potem piosenkę prosto z filmu wykona Tomasz Szuchart. To wszystko na dziś. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Do usłyszenia.
1: 5.15 odczyt rolniczy, 6.30 płyty, 7.05 słuchowisko dla dzieci, 8.04 jakaś płyta, 8.09 ktoś coś czyta. To nieważne. Najważniejsze dziś jest ona. 1., 7., 3., 5, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno wiem, umówiłem się z nią na 9. Tak mi do niej tęskno już, zaraz wezmę o 3.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej

0: na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Niedawno jeszcze nikim była, szukała pracy byle gdzie. Śpiewała głodna i tańczyła, zarobić chciała grosz na chleb.

proces musi być. Najjaśniejszy z pięknych gwiazd wabił światła wielkich miast. Wystarczy szczęścia odrobina i wielki talent, jasna rzecz, by stać się sławną diwą kina, co może świat u stóp swych mieć.

Dobra muzyka w Radiu Emans. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Święty Alfons Maria de Liguori powiedział: próżne jest pokładanie nadziei w zbawienie i uświęcenie duszy bez Maryi.
1: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

0: Opublikowano pierwszą encyklikę Leona XIV, nosi ona tytuł Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia z logiki dominacji, mówił papież, który osobiście zaprezentował dokument. Prefekt Dykasterii Nauki Wiary przypomniał, że nowa encyklika stawia fundamentalne pytania dotyczące ludzkiego sumienia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu.
1: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia encyklika Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji.
0: W Watykanie zaprezentowano dziś pierwszą encyklikę Leona XIV. Liczący 245 punktów dokument zaprasza do refleksji nad człowiekiem i jego godnością w perspektywie społecznej nauki Kościoła i cyfrowego postępu, który bardzo szybko wpływa na kształt współczesnego świata.
2: Tytuł encykliki Magnifica Humanitas tradycyjnie pochodzi od jej pierwszych słów. Ojciec Święty pisze we wstępie, że wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru. Wznieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem. Leon XIV zaprasza do wspólnego rozeznawania rzeczy nowych, podobnie jak 135 lat temu uczynił to Leon XIII w encyklice Rerum Novarum w obliczu rewolucji gospodarczej.
0: Encyklika dostępna jest na stronach watykańskich, także w polskim tłumaczeniu, w wersji tekstowej i jako audiobook. Papież osobiście wziął udział w prezentacji encykliki, która odbyła się dziś w Watykanie. Komentując ją, podkreślił, że powstała ona ze słuchania zarówno ekspertów, polityków, zwykłych ludzi, jak i tych, których głos jest we współczesnym świecie pomijany.
3: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas.
2: Z tego słuchania dojrzewało niepokojące przekonanie wyrażone w Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga rozbrojenia. To mocne słowo, wiem, ale wybrałem je celowo, ponieważ ta chwila wymaga słów, które potrafią przyciągnąć uwagę, obudzić sumienia i wskazać ludzkości drogi naprzód. Kościół od dawna działa na rzecz rozbrojenia nuklearnego, mając świadomość, że każda wielka techniczna potęga może wpływać na życie ludzi i dlatego musi jej towarzyszyć odpowiednia ocena moralna oraz kontrola publiczna. W podobnym sensie sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, uwolnienia od logiki, która czyni z niej narzędzie dominacji, wykluczenia lub śmierci. Podobnie jak energia jądrowa, musi ona służyć wszystkim i dobru wspólnemu. Decyzje dotyczące technologii nie mogą nigdy być oddzielone od sumienia i odpowiedzialności.
0: Wspólnie z Leonem XIV encyklikę zaprezentowali eksperci i papiescy współpracownicy, m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin i prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
2: Kardynał Fernandez podkreślił m.in., że papieski dokument, który ze swej natury jest tekstem teologicznym, stawia ważne pytania dotyczące sumienia człowieka, które każdy powinien sobie zadać w czasach, w których panuje pokusa stworzenia narzędzi przewyższających człowieka. Czy chcę być częścią ludzkości zamkniętej w sobie, pustej i obojętnej, czy też należeć do wspaniałej ludzkości, wymarzonej przez Boga i stawać się w pełni sobą poprzez przyjaźń z Panem?
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuścił.

0: opiekuńcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
1: Piotr pyta o sens porzucenia wszystkiego dla Ewangelii. Pan Jezus zapewnia, że to nie strata, lecz zamiana tego, co przemijalne, na pokój i głębokie więzi. To, co oddajemy z miłości, wraca do nas w nowej formie. Nie jest to jednak droga wolna od trudności. W oczach Boga wielkość mierzy się nie z prestiżem, lecz wytrwałością w czynieniu dobra mimo przeciwności. Pomyśl, z czego konkretnie zrezygnowałem w ostatnim tygodniu, by pomóc komuś w potrzebie lub po prostu zachować czyste sumienie.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

Dobranoc z Radiem Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: Gdzie są książę i pan Radziejowski? W 2 milach stąd u brzegu. Książę całą lisiłę wyprowadził? Piechotę musiał zostawić, która się przebiera co najgęstszymi lasami, by się od Tatarów uchronić. Taka jazda jak tatarska by i największymi gąszczami iść umie. Nie spodziewam się już ujrzeć tej piechoty. Ale niczyjej w tym winy nie ma i książę postąpił jako wódz doświadczony. Książę rzucił jeden znaczniejszy podjazd ku Ostrołęce, aby pana podskarbiego litewskiego w błąd wprowadzić. Ruszą oni tam, nie mieszkając w tej myśli, że całe nasze wojsko na Ostrołękę poszło. To dobrze, rzekł ucieszony Douglas. Damy panu podskarbiemu rady. I nie tracąc chwili nakazał pochód, aby się z księciem Bogusławem i Radziejowskim połączyć. Nastąpiło to tego samego dnia ku wielkiej uciesze, zwłaszcza pana Radziejowskiego, który nie woli gorzej od samej śmierci się obawiał. Wiedział bowiem, że jako zdrajca i sprawca wszystkich nieszczęść Rzeczypospolitej, srodze odpowiadać by musiał. Teraz wszelako, po połączeniu się z Douglasem, armia szwedzka wynosiła przeszło 4000 ludzi. Zatem mogła stawić skuteczny opór siłą pana hetmana Polnego. Miał on wprawdzie 6000 jazdy, lecz Tatarzy, prócz babiniczowych, bardzo wyćwiczonych, użyci być we wstępnym boju nie mogli. A i sam pan Gosiewski, lubo wojownik biegły i uczony, nie umiał śladem Czarnieckiego natchnąć ludzi takim zapałem, przeciw któremu nic ostać się nie zdołało. Douglas jednak w głowę zachodził, w jakim celu Jan Kazimierz mógł wysłać hetmana Polnego za Bóg. Król szwedzki wraz z elektorem szedł na Warszawę, walna bitwa musiała więc tam prędzej, później nastąpić. A lubo Kazimierz stał już na czele potęgi liczebnie od Szwedów i Branderburczyków większej. Jednakże 6000 bitnego ludu stanowiło zbyt wielki zasiłek, aby się król polski miał go dobrowolnie pozbawiać. Prawda, że i pan Gosiewski wyrwał Babinicza z toni, ale przecie na ratunek Babinicza nie potrzebował król całej dywizji wysyłać. Był zatem w tej wyprawie jakiś cel ukryty, którego generał szwedzki, mimo całej przenikliwości, odgadnąć nie umiał. W liście króla szwedzkiego, nadesłanym w tydzień później, znać było wielki niepokój i jakoby przerażenie z powodu tej ekspedycji, ale kilka słów wyjaśniało jej przyczyny. Wedle zdania Karola Gustawa, pan hetman nie po to był posłany, by na Douglasową armię uderzać, niby iść na Litwę, tamtejsze powstanie wspomagać, bo tam i tak Szwedzi już nastarczyć nie mogli, ale po to, żeby Prusom książęcym, mianowicie wschodniej ich części, całkowicie wojsk pozbawionej, zagrozić. Obliczono na to, pisał król, by elektora w wierności dla Malborskiego traktatu i dla nas zachwiać. Co łatwo może się stać, gdyż on z Chrystusem przeciw diabłu i z diabłem przeciw Chrystusowi, jednocześnie wejść w sojusz gotowy, aby od obydwu skorzystać. List kończył się poleceniem, aby Douglas starał się wszelkimi siłami pana hetmana do Prus nie dopuścić, który jeśli w ciągu kilku tygodni wkroczyć tam nie zdoła, niechybnie pod Warszawę wracać musi. Douglas uznał, że zadanie, jakie nań włożono, wcale sił jego nie przechodzi. Jeszcze niedawno stawiał on z pewnym powodzeniem czoła samemu Czarnieckiemu, dlatego Gosiewski nie był mu straszny. Nie spodziewał się wprawdzie znieść jego dywizji, ale był pewien, że potrafi ją osadzić i wszelkie ruchy zahamować. Jakoż od tej chwili poczęły się bardzo sztuczne podchody obu armii, które unikając wzajemnie walnej bitwy starały się obejść jedna drugą. Obaj wodzowie godnie współzawodniczyli ze sobą. Jednakże doświadczony Douglas o tyle był górą, że wyżej jak do Ostrołęki pana hetmana Polnego nie puścił. Zaś ocalony od bogusławowego podejścia pan Babinicz wcale się także z połączeniem z litewską dywizją nie spieszył, albowiem z wielką gorliwością zajął się ową piechotą, którą Bogusław w spiesznym swym pochodzie ku Radziejowskiemu musiał po drodze zostawić. Tatarzy jego, prowadzeni przez miejscowych leśników, szli za nią dzień i noc, łuszcząc co chwila nieostrożnych lub tych, którzy pozostawali w tyle. Brak żywności zmusił na koniec Szwedów do podzielenia się na małe oddziały, które łatwiej o spyrze starać się mogły, ale tego tylko czekał pan Babinicz. Podzieliwszy swą watachę na trzy komendy, pod dowództwem własnym, Agbachuana i Soroki, w kilka dni wygniótł większą część owych piechurów. Była to jakby nieustająca obława na ludzi po gąszczach, leśnych łozach i trzcinach, pełna hałasu, wrzasków, nawoływań, strzałów i śmierci. Szeroko rozsławiła ona imię Babinicza między Mazurami. Watachy zebrały się i połączyły z panem Gosiewskim dopiero pod samą Ostrołęką, kiedy pan hetman Polny, którego wyprawa była tylko demonstracją, odebrał już rozkaz królewski ciągnienia z powrotem pod Warszawę. Krótko tylko mógł pan Babinicz cieszyć się znajomymi, mianowicie panem Zagłobą i Wołodyjowskim, którzy na czele laudańskiej chorągwi towarzyszyli hetmanowi. Witali się jednak bardzo serdecznie, bo już była wielka przyjaźń i zażyłość pomiędzy nimi. Obu młodym pułkownikom markotno było wielce, że nie mogli tym razem nic wskórać przeciw Bogusławowi. Ale pan Zagłoba pocieszał ich, dolewając im gęsto do szklenic i tak mówiąc:
3: nic to już, moja głowa od maja pracuje nad fortelami, a nigdy jeszcze na darmo jej nie łamałem. Mam kilka gotowych, bardzo przednich, jedno do aplikowania już czasu nie ma, chyba pod Warszawą, dokąd wszyscy ruszymy.
2: Ja muszę do Prus, odparł Babinicz. I pod Warszawą nie będę. Zali się do Prus dostać zdołasz? Spytał Wołodyjowski. Jak Bóg na niebie tak się przemknę i to święcie wam przyrzekam, że bigosu na robienie pośredniego. Bo już ci powiem, moim Tatarom hulaj dusza. Radzi by oni tu nożami po gardłach ludziom przeciągać, ale mim zapowiedział, że za każdy gwałt powróz. Za to w Prusiech i własnej ochocie pofolguje. Zaś bym nie miał się przemknąć. Wyście nie mogli, ale to inna rzecz, bo łatwiej większej sile drogę zagrodzić niźli takiej watarze, jako jest moja, z którą ukryć się łatwo. Nieraz ja już w trzcinach siedział, a Douglasowi przechodzili tuż, tuż, ani o tym wiedząc. Douglas też pójdzie pewnie za wami i mnie tu pole wolne odsłoni. Aleś go też, słyszę, zmachał, rzekł z zadowoleniem Wołodyjowski.
3: A, szelma,
2: dodał pan Zagłoba.
3: Co dzień musiał koszulę prać, tak się pocił. Jużeś wać pani Chowańskiego sprawnie nie podchodził. I to ci muszę przyznać, że sam bym lepiej nie potrafił, gdybym się na wać panowym miejscu znajdował. Chociaż jeszcze pan koniec Polski powiadał, że do podjazdowej wojny nie masz nad Zagłobę.
2: Widzi mi się, rzekł do Kmicica Wołodyjowski, iż jeśli Douglas wróci, to Radziwiła tu zostawi, by na cię następował. Daj to Bóg, tę samą mam nadzieję, odparł żywo Kmicic. Jakbym ja zaczął jego szukać, on mnie także, to byśmy się przecie znaleźli. Trzeci raz już przeze mnie nie przejedzie, a jeśli przejedzie, to się chyba więcej nie podniosę. Twoje arkana pamiętam dobrze i wszystkie sztychy ubniańskie mam jako pacierz w pamięci. Co dzień ich też z Soroką próbuję, ażeby sobie rękę wkładać. Co tam fortele? Zawołał Wołodyjowski. Szabla grunt. Dotknęła nieco ta Maksyma pana Zagłobę, który też zaraz odrzekł.
3: Każdy wiatrak myśli, że grunt skrzydłami machać, a wiesz, Michałku, czemu? Bo ma plewy pod dachem, alias w głowie. Sztuka wojenna także na fortelach polega. Inaczej Roch mógłby być hetmanem wielkim, a ty polnym. A co pan Kowalski porabia?
2: Spytał Kmicic.
3: Pan Kowalski? Już żelazny hełm na głowie nosi słusznie, bo kapusta z Sagana najlepsza. Obłowił się okrutnie w Warszawie, zdobył się na poczet zacny i poszedł do husarzów, do kniazia Połubińskiego. A wszystko dlatego, żeby móc kopią się do Karolusa złożyć. Przychodzi do nas co dzień pod namiot i ślipiami łypie, czyli szyja od gąsiora ze słomy nie wygląda. Nie mogę tego chłopca od pijaństwa odzwyczaić. Na nic dobry przykład, ale mu prorokował, że mu na złe wyjdzie to chorągwi laudańskiej opuszczenie.
4: Szelma, niewdzięcznik, za tyle dobrodziejstw, które mu wyświadczył, opuścił mnie taki syn dla kopii.
3: Wać pan, że się go chował?
4: Mój Mosanie, nie czyń, że mnie niedźwiednikiem. Panu sapierze, który mnie o to pytał, powiedziałem, że jednego z Rochem mieli preceptora, ale nie mnie. Bo ja za młodych lat byłem bednarzem i klepki umiałem dobrze wstawiać.
2: Naprzód tego byś wać pan panu sapierze nie śmiał powiedzieć, odpowiedział Wołodyjowski, a powtóre niby mruczysz na Kowalskiego, a miłujesz go jako źrenicę oka.
4: Wolę go od ciebie, panie Michale, gdyż chrabąszczów nigdy znosić nie mogłem ani kochliwych mydłków, którzy na widok pierwszej lepszej niewiasty koziołki zaczynają zaraz przewracać jako niemieckie muce,
2: albo jako te małpy u Kazanowskich, z którymi wać pan wojował.
4: Śmiejcie się, śmiejcie. Będziecie drugi raz sami Warszawę zdobywali.
2: Toś to niby wać pan ją zdobył?
4: A kto krakowską bramę spugnawit? Kto niewolę dla jenerałów obmyślił? Siedzą teraz na chlebie i wodzie w Zamościu.
2: A co Wittenberg spojrzy na Wrangla, to powiada: za głoba nas tu wsadził i obaw płacz. Żeby pan Sapieha nie był chory i żeby tu był obecny, powiedziałby wam, kto szwedzkiego kleszcza z warszawskiej skóry najpierwszy wyciągnął.
4: Dla Boga, rzekł Kmicic, uczyńcie, że to dla mnie i przyślijcie mi wiadomość o najbitwie, na którą się pod Warszawą zbiera.
2: Dnie i noce będę na palcach liczył i spokoju nie zaznam, póki się czego pewnego nie dowiem.
4: Zagłoba przyłożył palec do czoła.
2: Posłuchajcie mojej polityki, rzekł, bo co powiem, to się tak pewno spełni, jako i to jest pewne, że ta szklenica stoi przede mną.
4: Czy nie stoi, co?
2: Stoi, stoi, mów waść.
4: Tę bitwę walną albo przegramy, albo wygramy.
2: To każdy wie, wtrącił Wołodyjowski.
4: Milczałbyś, panie Michale, i uczył się.
2: Suponując, że tę bitwę przegramy, wiesz, co dalej będzie?
4: Widzisz?
2: Nie wiesz, bo już swymi szydełkami pod nosem jak zając ruszasz.
4: Otóż ja mówię wam, że nic nie będzie.
2: Kmicic, który był bardzo żywy, zerwał się, stuknął szklanką o stół i zawołał.
4: Marudzisz, waść.
2: Mówię, że nic nie będzie, odparł Zagłoba.
4: Młodziście to tego nie rozumiecie, że jako teraz rzeczy stoją, nasz król, nasza miła ojczyzna, nasze wojska mogą 50 bitew jedna po drugiej przegrać i po staremu wojna pójdzie dalej. Szlachta będzie się zbierała, z nią i wszystkie podlejsze stany, i nie uda się raz, to uda się drugi, dopóki moc nieprzyjacielska nie stopnieje. Ale jak Szwedzi jedną batalię większą przegrają, to ich diabli bez ratunku wezmą, a elektora z nimi w dodatku.
2: Tu ożywił się Zagłoba, wychylił szklankę, palnął nią o stół i mówił dalej.
4: Słuchajcie, bo tego z lada gęby nie usłyszycie, bo nie każdy umie patrzeć generalnie. Nie jeden myśli, co tu nas jeszcze czeka. Ile bitew, ile klęsk, o które wojując z Karolusem nie trudno, ile łez, ile krwi wylanej, ile ciężkich paroksyzmów. I nie jeden wątpi, nie jeden przeciw miłosierdziu Bożemu i Matce Najświętszej bluźni.
2: A ja wam powiadam tak, wiecie, co nieprzyjaciół onych wandalskich czeka? Zguba. Wiecie, co nas czeka? Zwycięstwo. Pobiją nas jeszcze 100 razy dobrze, ale my pobijemy 101 i będzie koniec. Rzekłszy to, pan Zagłoba przymknął na chwilę oczy, lecz zaraz je otworzył, spojrzał błyszczącymi źrenicami przed siebie i nagle zakrzyknął całą siłą piersi.
4: Zwycięstwo! Zwycięstwo!
2: Kmicic aż zaczerwienił się z radości.
4: Dalibóg ma rację.
2: Dalibóg słusznie mówi. Nie może inaczej być. Musi taki przyjść koniec.
4: Już to waści trzeba przyznać, że tu ci nie brakuje, rzekł Wołodyjowski, palnąwszy się w głowę.
2: Rzeczpospolite można zająć, ale dosiedzieć w niej nie lża. I tak w końcu trzeba się będzie wynieść.
4: A co, nie brakuje?
2: Rzekł uradowany z pochwały Zagłoba.
4: Kiedy tak, to wam jeszcze będę prorokował. Bóg przy sprawiedliwych. Wać pan, tu zwrócił się do Kmicica.
2: Zdrajcę Radziwiła pokonasz, do Taurogów pójdziesz, dziewczynę odbierzesz, za żonę ją pojmiesz, potomstwo wychowasz. Niech pypcia na języku dostanę, jeżeli tak nie będzie, jaką rzekł.
4: Dla Boga, tylko nie uduś.
2: Słusznie zastrzegł się pan Zagłoba, bo pan Kmicic porwał go w swoje ramiona, podniósł w górę i tak ściskać począł, że aż oczy staremu wyszły na wierzch. Ledwie zaś stanął na własnych nogach, ledwie odsapnął, już pan Wołodyjowski, rozochocony wielce, chwycił go za rękę.
4: Moja kolej, mów waś pan, co mnie czeka.
2: Boże ci błogosław, panie Michale.
4: Wywiedzie ci twoja misterna dzierlatka całe statko, nie bój się.
2: Ha, wiwat, krzyknął Wołodyjowski.
4: Ale Pierwej ze Szwedami koniec uczynim, dodał Zagłoba. Uczynim, uczynim, zawołali trzaskając szablami młodzi pułkownicy. Wiwat zwycięstwo!